miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

ułożył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie.

jesteś jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść.

0: Punktualnie 6 na zegarze Polskiego Radia Kierowców już jest. No i my kłaniamy się nisko.
1: Bardzo nisko.
0: Bardzo nisko, ale chociaż... tak nisko. Co? Co
1: chociaż? Ja dzisiaj nie w humorze.
0: A co się wydarzyło?
1: Ja powiem wprost.
0: No, ale co, moja wina coś?
1: Oszukali mnie.
0: Kto cię oszukał?
1: Pogoda mnie oszukała. Sam siebie oszukałem. Bo ja żyłem w zeszłym tygodniu tymi prognozami i w

0: Miałem
1: w zeszłym tygodniu w ogóle żyłeś w innej rzeczywistości.
0: Czekaj, no. Miałem super ciepło, wakacje, ale wiedziałem, że wracam do też gorącej Polski, bo od poniedziałku naprawdę temperatura miała pójść w górę. Niby idzie, bo dzisiaj takie 20 stopni, zobaczymy, ale co się dzieje na zewnątrz? Jest szaro, jest ponuro, odczuwalna temperatura. Proszę bardzo. Na przykład na zachodzie kraju, wyobraźcie sobie 2-3 stopnie Celsjusza. Południowy zachód, gdzie powinno być najcieplej.
1: No jest, tak no.
0: No. No, szukali mnie.
1: Jakbyś słuchał, to byś wiedział. Ciepło owszem będzie, ale niestety dzisiaj pochmurno. 11 stopni teraz najwięcej na termometrach IMGW jest w Warszawie. Bardzo dziękujemy tym termometrom i tym, którzy tym zarządzają.
0: Chciałbym, żeby to była najniższa temperatura.
1: To prawda.
0: A żeby gdziekolwiek było już 20 stopni Celsjusza. Poza tym Kuba wam tego nie powiedział, ale zaraz powiem powie. Dzisiaj też będzie padać i będą burze.
1: No ale po co psujesz, no?
0: To szukali mnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ech, tam oszukał, oszukał. No tak to niestety dzisiaj będzie wyglądało, ale z drugiej strony nie ma co za bardzo narzekać. Będzie ciepło, na pewno. I z każdym kolejnym dniem będzie coraz lepiej, ale dzisiaj faktycznie pochmurno. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami niestety duże. Przelotne opady deszczu po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju miejscami burze. W czasie burz do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a punktowo to nawet i 30. Jeszcze raz podkreślam, ten deszcz jest przyrodzie potrzebny.
0: Tak, to prawda. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Temperatura też jest nam potrzebna, jak najlepiej najwyższa. A dzisiaj maksymalnie od 12-14 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Podhalu. Takie 18 kresek powyżej zera będzie w centrum. No i najcieplej na Podlasiu i Polesiu, tutaj nawet 23 stopnie Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany. Burzą może towarzyszyć wiatr w porywach do 55 km na godzinę.
0: Będzie nam rosło dzisiaj ciśnienie. Teraz o poranku 1003, w południe w Warszawie barometry pokażą 1005 hektopaskali, a potem dalszy wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a my oczywiście jesteśmy z wami 3 minuty po godzinie 6. Kuba Marcinowicz,
0: Patryk Kuniszewicz
1: i jak zwykle o tej porze mówimy wam
0: dzień dobry!

0: No to proszę bardzo. 10 minut już po godzinie 6 Polskie Radio Kierowców.
1: Bliźniacy w komplecie.
2: A, wreszcie.
1: Trojaczki.
3: No to kto w końcu? No tak.
0: Trzeci bliźniak do nas dołączył.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Ja też się troszkę czuję tak jak ty, Patryk, oszukany.
1: Oszukany.
0: Przez kogo tym razem ty?
3: Tak ogólnie przez wszechświat.
1: To poczekaj, ja to powiem za nas.
3: Aha.
1: Oszukali nas.
0: Oszukali nas. Słuchajcie, co jakiś czas telefon przypomina i wyrzuca takie informacje, jak tam było tam, nie wiem, 4 lata temu, 2 lata temu, 3 lata temu.
3: No.
0: Wiecie, jaki złośliwy jest? Naprawdę, ja go chyba wyrzucę, no nie wiem, no.
1: Pokazał ci, jak fajnie było 4 lata temu, tak, kiedy odpoczywałeś.
0: Tak, i wolne. Na hamaku było ciepło, piękne słońce, aha, w ogóle było super ciepło, hiper ciepło było. No.
3: Skandal, to ja do tego telefonu bym się już nie odezwał.
1: Ja wam powiem.
2: Nie odezwam w ogóle.
1: Kiedyś były czasy, teraz tak. Nie ma czasu.
3: A, nie ma.
0: Teraz nie ma czasu.
1: Teraz nie ma czasu. A teraz co, jest ale rzeczywistość.
0: Słuchajcie, czas jest na wiadomości drogowe.
1: O, proszę.
0: O, proszę.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na drodze krajowej numer 11 w województwie wielkopolskim w miejscowości Brodowo doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Dokładnie chodzi o kilometr 320, a to pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę i do tego zdarzenia doszło ponad godzinę temu. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. A spory ruch i spore spowolnienie obserwujemy także w województwie lubuskim i na A2 na wysokości Świecka w kierunku Berlina i na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny, także w tym samym kierunku. W województwie mazowieckim już sporo porannych spowolnień, wręcz korków obserwujemy. Na drodze krajowej numer 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz w samej stolicy na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj także już coraz wolniej jedzie się między innymi, chociaż nie tylko, przed Krakowem od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic i Miechowa.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tyn, tyn, tyn, tyn. I tak sobie gramy dzisiaj o poranku.
1: Plumkamy.
2: A plumkamy sobie.
1: Uprzyjemniamy wam wtorek, bo pogoda nie rozpieszcza z samego rana.
0: To już chciałem powiedzieć.
3: Ale będzie lepiej.
0: Sami się musimy rozpieszczać, ale to
3: podobno. Tak w radiu
1: co, to dopiero pod koniec miesiąca wypłata. Wtedy będzie dobrze.
0: Ale już jest koniec miesiąca, już jest prawie 20, 19 dzisiaj jest.
1: No to takie.
0: A wiosny jak nie było?
1: Jeszcze daleko.
0: Tak nie ma.
3: Była 4 lata temu, jak byłeś na hamaczku.
1: Jak wasz poranek, jak wasz wtorek, jak wasze obowiązki? Co u was słychać? Dajcie znać, przybijcie piątkę z samego rana, aplikacja PRK czeka.
0: Można pisać, można się także nagrywać, można dzwonić 22 513 11 11.
1: Hej!

0: To 21 minut. Już po godzinie 6. Dzisiaj 19 dzień maja. Słuchajcie, co się dzieje w kalendarzu?
1: Co się dzieje?
0: Co się dzieje w kalendarzu?
2: Ale dobrego, czy złego, czy nie wiadomo?
0: Samo dobro.
1: Aha. Dawaj.
0: Samo dobro. Po pierwsze, Światowy Dzień Fair Play. Wiecie, co to jest fair play?
1: No my coś słyszałem. Całe życie fair play.
0: Robisz kawę, to i mnie robisz kawę.
1: To jest fair play.
0: To jest fair play. Że są jakby równe szanse mamy, że to nie jest tak, że ja sobie wychłeptałem kawkę, a ty nie, tylko nie. Wszyscy pijemy kawkę.
1: Ty się na boisku powinieneś realizować, wiesz? Z tą wiedzą.
0: Dobra, słuchajcie, ale jest jeszcze lepiej, bo jest dzisiaj dzień mycia samochodów.
1: O, dzisiaj? To no. Będzie padać.
0: Będzie padać.
1: Będzie padać.
2: No. Będzie.
1: No.
0: Ale jest jeszcze lepiej.
1: Dajesz.
2: Jeszcze?
0: Tak. Dzień dobrych uczynków dzisiaj jest, więc wiecie, kto myje.
1: Czyli teraz...
0: Pierwszy wszystko.
1: Wiesz, no zgłosił się. No to myjesz auta dziś... i jeszcze możesz nam zrobić kawę.
0: Dobrze.
2: I dla mnie herbatkę.
1: I teraz, będzie, żebyś sobie też.
0: I teraz uwaga, najlepsze. No. Najlepsze zostawiłem na koniec. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt.
1: Wszystkiego najlepszego. Trojaczki świętują.
0: Fajnie, fajnie. No, to jest zaskoczenie.
1: Mamy kumulacje.
0: Tak jest.
1: Cudownie.
0: Pięknie.
1: Ale...
2: To kto idzie po ciasto? Fair play oczywiście.
0: Kto przynosi najlepsze ciastka?
1: Aha.
2: Nie, cofam pytanie.
1: Trzeci bliźniak. Słuchajcie, ale wiecie, że to jest zawsze podawane w kanapce. Dobra, zła, dobra. To teraz czas na gorsze informacje.
3: Cześć, witam was. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z A4 od Wrocławia w kierunku Rzeszowa. Kierowcy, uważajcie, bo jest gęsta mgła, widoczność około 100 metrów. Także zachowajcie ostrożność. Pozdrawiam, Mariusz i Weko.
0: Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za te informacje. Gęsta mgła. No widzisz, no, taka wiosna. Ja pamiętam, że iPhone wystrzelił mi z taką informacją, że 4 lata temu pyk, ja na hamaku leżał.
2: Ale po słońce
0: świeciło.
2: Ty ciepło. Będziesz za każdym wejściem antenowym dzisiaj powtarzał.
0: Bo mnie to irytuje. No.
1: Będzie się karmił.
0: Ja czuję się oszukany, tak jak on i ty.
2: A, czyli jednak.
0: No jak, oszukali nas.
1: A za to Andrzej z Dukato pozdrawia dzisiaj matrasę Pszczyna, Piotrków Trybunalski pozdrawia w tym momencie z S1. My również, życząc ci oczywiście szeroko. Kości przyczepności.

0: Ależ my dobrze gramy, ale to w związku z tym, że ktoś nas oszukuje z tą pogodą, to bardzo dobrze, że dobrze gramy.
1: To dlatego dobrze gramy.
0: Tak, tak, no dokładnie, no bo wiesz, jak czujesz się oszukany, to musisz sobie poprawić humor po prostu, więc...
1: Ja byłem w Grecji, ja się tam filozofom przyglądałem.
2: No i co oni mówili?
1: Takie filozofy, to oni nie znali.
0: Ale mówili coś o pogodzie?
1: Nie.
3: Mówili, ale...

0: Patryk nie zrozumiał, bo po grecku. Tak jest.
1: Ale czytać umie po grecku? To już,
0: tak, tak, czytać
1: no,
0: umiesz?
1: No, czytał dzisiaj. A. Czytał, wszyściutko przeczytał całe.
2: Kalimera, no. Kalispera, Efaristo.
0: No nie, no panie, to przepraszam.
1: Nie, no to faktycznie.
2: Zaimponowałem?
1: Akropol.
2: Ja wam powiem tak, tydzień tam byłem, ale jak wróciłem, to ten polski taki trudny
0: kulega! Taniej niż Biedronka, no, klasycznie.
2: A przy okazji, słuchajcie, w aplikacji procedura trząsu trząs została odpalona przez Antkę z Gryfina, czyli potrząsną aplikacją, to jest ukryta funkcja, sprawdźcie. No i co, po wdrożeniu ukazały się następujące informacje. Najmniej samochodów na 1000 mieszkańców jest gdzie? Nie w Grecji, w Rumunii.
1: A
2: 379.
1: To tak.
2: Bądź lepszy od innych, to kolejna sentencja. I krótka trasa. Sprawdziłem. Z Gryfina do Szczecina raptem 28 km.
1: No to króciutko. Czyli aplikacja prawdę wam powie, ona wszystko o was wie i ma mnóstwo informacji.
0: Nawet więcej.
1: A nawet więcej.
2: Także wy też, trząsu trząs.
1: Proszę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo porannych spowolnień w województwie małopolskim, chociażby na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także nieco dalej na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie jest na Zakopiance, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny. Dużo wolniej jedzie się także pomiędzy Starym Sączem a Nowym Sączem na drodze krajowej nr 87 oraz na krajowej 28 niedaleko Gorlic, także Limanowej i Wadowic. Zakorkowana jest już ekspresowa 8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka a Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku zachodnim. Przybywa samochodów także przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek na drodze krajowej nr 7 oraz na krajowej 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionem. Utrudnienia w województwie wielkopolskim na drodze krajowej nr 11. Pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i bus. W miejscowości Brodowo na kilometrze 320 obowiązuje ruch naprzemienny.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i proszę, proszę, dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie z trasy Koźmice Wielkie i Mielec, Michał z Kangura.
2: No to życzymy szerokości, przyczepności. Cały czas się upominam, jak tam wasza trasa, jak wasz poranek, jak wasz wtorek, jak wasz dzień.
1: A propos Kangura, to dzień kangurowania był w miniony piątek. Taka ciekawostka tylko z kalendarza.
4: Kwas.

0: i
1: czyli co, ale będę miał problemy z oddychaniem?
0: Będziesz miał.
1: Aha.
2: Ale ty się nie ciesz, bo to jest już połowa maja i wiecie.
1: No, już końcówka właśnie.
2: Zerną kukurydzę.
1: Tak, no tak.
2: Potem na zaraz nagroby. No. I no trzeba i będzie choinkę ubierać.
3: I potem będziesz odśnieżał.
1: Kolędy.
3: Furę swą.
2: No właśnie.
1: O, biało.
2: Jakaś trasa?
0: Tak, proszę. Koźmice Wielkie Mielec, jakby pan łaskaw dla Michała, który jedzie właśnie.
2: Ale coś trudniejszego, proszę, bo tutaj raptem 120 km do pokonania i na A4 nic się nie dzieje złego. A jeżeli chodzi potem o zjazd na Mielec, to tak przeglądam sobie tę drogę krajową na Radomyśl Wielki. Wróć, to jest wojewódzka 984 i też nie ma większych utrudnień.
0: Mhm. Słuchajcie, też ciekawą sytuację mamy w Grudziądzu. Byliśmy w Grudziądzu.
2: Byłem też.
0: No. Mówię byliśmy.
2: Byłem.
0: Z liczbą mnoga. A co byłeś? Kiedy
2: no,
0: ale
2: no
0: byłeś?
2: Dobrze, no i co? Byłem byliśmy i kamperem razem, w zeszłym roku i motocyklem teraz byłem. No i o co chodzi z tym Grudziądzem?
0: Że można powiedzieć, że pada i nie pada, bo mianowicie jest tak, że jeżdżąc dzisiaj po różnych osiedlach Grudziądza, w jednej części miasta pada, a w drugiej części miasta suchutko. Jestem 3 razy w miejscu, gdzie pada i 2 razy w miejscu, gdzie nie pada.
2: To tak jak w Warszawie. Po jednej stronie Wisły pada, po drugiej nie pada, tylko że Grudziądz leży tylko po jednej stronie. I tutaj trudniej to wyjaśnić.
3: Może zasiedlili już po drugiej stronie.
2: Kto wie?
1: Nie byliście rok w Grudziądzu.
3: Może się coś pozmieniało.
1: Miasta się zmieniają.
2: Ja mam lepszą rzecz.
3: Proszę.
2: Od Piotrka z komunikacji warszawskiej.
3: Co tam u Piotrka słychać?
2: Dziś przeżył szok. Przy przystanku zauważył taką maszynę o nazwie, uwaga, Jajomat.
3: Co?
2: Jajomat. A ja sprawdziłem nawet.
3: A co robi
2: Jajomat? To specjalny automat vendingowy, samoobsługowy, przeznaczony do sprzedaży świeżych jaj. No. 24/7.
3: Ty, no ale,
1: ale Wielka Noc już była.
2: Nieważne. Jaja się je przez cały rok.
0: Ale stop. Moment. Po co ustawiać automat vendingowy, jajomat, na przystanku autobusowym? Wytłumaczcie mi to w trymiga.
2: Żeby sobie na przykład robić jaja z kierowców.
0: A. To, przepraszam.

0: 20 minut jeszcze do godziny 7. Budzimy się z wami, wstajemy, ruszamy w trasę. Kto dokąd dzisiaj jedzie? Proszę bardzo, raporty drogowe, raporty pogodowe jak najbardziej, bo czujemy się dzisiaj wszyscy oszukani tą pogodą. Miało być słońce, miało być ciepło, miało być wiosennie. Wiosna, widzicie już, a nawet ciężko mi to przez gardło przychodzi, że zapomniałem, jak to się mówi, że
1: ale
0: wiosna.
1: Ale może wiosny nie będzie, tylko lato od razu.
0: Będzie, oczywiście, że tak, bo pod koniec tego tygodnia nawet 27 stopni.
1: A, czyli
0: jak
1: jednak.
0: Do wali to
1: krótkie spodenki.
0: Będziesz chodził tak.

0: Wiedziałem.
1: Pozdrowienia dla redakcji. Bardzo dziękujemy. I dla chłopaków na poligonie w Żeganiu.
2: O! Tak pozdrawiamy jest. Bardzo
1: pozdrawiamy
2: gorąco.
1: Serdecznie.
2: Dziesiąta pancerna.
1: Ostatnio pozdrawialiśmy kilka razy poligon w Żeganiu. Dlaczego? Zapytasz?
2: Dlaczego zapytaj? Zapytam?
1: No, bo za głośno było na poligonie, a radio było za cicho i nie słyszeli.
2: Poważnie?
1: Tak, więc powtarzaliśmy, aż usłyszeli.
2: No wiesz, takim Abramsie, Leopardzie, to tam tak. Trzeba naprawdę bardzo
1: ale
2: głośno.
1: Się udało w końcu i dostaliśmy potwierdzenie, że a, dzięki, słyszeliśmy. To już było trzecie pozdrowienia były, ale wow. Się udało.
2: Wow. No to pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. To co, do Żagania jedziemy?
3: Też, niech będzie.
2: A gdzie, dokąd jeszcze?
3: Do Warszawy, do Krakowa, do Gdańska. Tak holistycznie.
1: Dlaczego holistycznie?
3: A, graj.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu już, można powiedzieć, się zaczęły w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest S8 w Warszawie w kierunku zachodnim, także Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Coraz więcej samochodów obserwujemy także pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą oraz pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim, a także oczywiście Warszawą. Na autostradzie A4 zdecydowanie wolniej jedzie się przed Krakowem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy Łagiewnikami.

0: a Bielanami w kierunku Balic. Na A4 mamy także utrudnienia w województwie dolnośląskim. Fragment przygraniczny na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic jest zakorkowany w kierunku Drezna. A także spory ruch i właściwie korki, może nie takie poważne, ale jednak korki, obserwujemy na A2 w województwie lubuskim na wysokości Świecka w stronę Berlina. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu w województwie pomorskim, to tutaj coraz większy ruch obserwujemy na obwodnicy Gdańska, na ekspresowej 7, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Podobnie na drodze krajowej nr 91, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. I jeszcze jedna informacja, niestety tragiczna, także z województwa pomorskiego, z drogi krajowej nr 22. Pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem w miejscowości Chrząstowo doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Mamy informację, że dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a na kilometrze 224 trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 7 punktualnie na zegarze. Panie, pan zobaczy. 7-0.
1: Równiutko.
0: No, równiusieńko, idealnie.
1: Tak jak powiem wam szczerze, zelektryzowała nas wiadomość o tym jajomacie przy przystanku.
0: Tak, to jeszcze bardziej zelektryzowała nas. I ja już jakby cały się trzęsę.
1: To jest niesamowite. Ktoś napisał, my mamy ziemniakomat. Nie jest to podpisany wpis w aplikacji, ale ja wiem skąd.
0: No, z Poznania.
1: Z Poznania, no, z no nie, właśnie nie z Poznania, okazuje się, że z południa kraju, ale taki pyromat.
0: Ale to co, on wyrzuca jednego ziemniaka?
1: Chyba na kilogramy kupujesz.
0: Żeby sobie zrobić pieczątkę, czy co masz sobie zrobić z tym ziemniakiem jednym?
1: W siatce?
0: Właśnie, czy to się tak wysypuje? Bo zazwyczaj jest tak, że jest tam taka szuflada na dole i ta szuflada tam wpada jakiś napój, baton, coś tam, jakieś chrupki, coś tam. No i co, i tu wpada kilogram ziemniaków, tak.

0: bum. I co, i potem...
1: Albo od razu pokrojony na frytki.
0: Może.
1: Najdziwniejszy automat wendingowy, jaki widzieliście, bo ja kiedyś widziałem z kwiatami.
0: No nie, no to kwiatomatów jest pełno, człowieku, nie, w Piasecznie są ze trzy.
1: A wiesz dlaczego?
0: No.
1: Bo jak się spóźnisz do domu, miałeś być o 20, no, a przychodzisz o 2 w nocy.
0: Nie spóźniam się.
1: No to taki automat może uratować człowiekowi życie.
0: Mówisz? Mhm. No dobra. To jakie jeszcze dziwne automaty widzieliście? Proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać, a my pędzimy do pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami także duże, przelotne opady deszczu, po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju miejscami burze. No i w czasie burz prognozowana suma opadów około 20, a punktowo to nawet i 30 litrów spaść może.
1: A temperatura maksymalna dzisiaj na termometrach, jaką zobaczymy, to 12-14 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Podhalu. Takie, no... 18, kresek powyżej zera będzie w centrum. Odczuwalna, myślę, bardzo podobna, ale na Podlasiu i Polesiu dzisiaj najcieplej, nawet 23 stopnie.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany i burzom mogą towarzyszyć poryw wiatru do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie idzie w górę, teraz 1003, w południe w Warszawie 1005 hektopaskali, pokażą barometry, potem dalszy wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I co ty powiedziałeś? Że ty się nigdy do domu nie spóźniasz?
0: Nigdy.
1: I może jeszcze pierzesz, pracujesz, odkurzasz?
0: Pralka pierze, ale lubię pracować.
1: No to już wiecie, że w tym związku to ja jestem ten gorszy. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam z samego rana.
0: Dzień dobry!

0: Ale to się porobiło, słuchajcie, ale się porobiło.
1: Jajomat.
0: Tamta jajomat.
1: Ziemniakomat.
0: Ale teraz uważaj.
1: No.
0: Zniczomat.
2: To... A mówiliśmy, że już nagroby
1: nie.
2: Za niedługo.
1: Najpierw muszą ściąć kukurydzę.
0: Tak,
1: to koniec lata.
0: To tak. Prawda.
1: A potem nagroby.
0: Ale. To jeszcze jest nic. No. Ale nie, no ty, no. Weź. No,
1: pan
0: ty.
1: Łowi?
0: Właśnie.
2: Ale co?
0: Wędruje pan?
1: Ja się pytam, czy na spinning?
2: Na razie nie, ale...
1: Czy na spławik?
2: Na spławik, dobrze, niech będzie.
1: Tak? I tak. Pan tak sobie oczekuje.
2: Mm-hmm.
1: W Słupsku jest robakomat.
2: A, w Słupsku?
1: Jak na spławik?

0: Słupsk nie leży nad morzem.
1: No właśnie.
0: No, to co jest...
2: No ale jest rzeka Słupia i do Ustki płyniesz i my jesteś.
0: Na Warszawie jest Wisła i Wisła ale, też do Bałtyku.
2: Wróć, wróć. A od kiedy to ryby tylko w morzu pływają?
0: Dobrze, dobrze.
2: No,
0: tak,
2: nie, tak, tak. No.
1: Ale
2: dobrze,
1: fajnie, że
0: Robakomat. Wszystko.
2: Nie sam.
1: Robakomat, no nieźle.
2: Jeszcze mam.
0: No, automat z kukurydzą.
2: Perka jest. Serwisomat.
1: Jest.
2: Drogowy.
1: Suche jednak, to było strasznie.
0: No tak, widać, że ojczyzna filozofów.
2: Ale się weźmie do roboty.
1: Właśnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zakorkowane i to dosyć poważnie jest już ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także przybywa samochodów, na razie powoli, ale już przybywa samochodów bez wątpienia. Na ekspresowej dwójce, a zatem na południowej obwodnicy, na wysokości węzłów Opacz, Warszawa Lotnisko i Warszawa Puławska. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim, cały czas na fragmencie przygranicznym, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A oczywiście zdecydowanie wolniej jedzie się także w województwie lubuskim na A2 w pobliżu Świecka w kierunku stolicy Niemiec. Droga krajowa nr 22 w województwie pomorskim jest zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem w miejscowości Chrząstowo na kilometrze 224. Doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a ruch nadal kierowany jest na objazdy. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Jeżeli chodzi o poranne spowolnienia i poranne korki na południu naszego kraju, czyli w województwach śląskim i małopolskim, to owszem, oczywiście występują takowe, chociażby na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz na drodze krajowej nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To była reklama.

0: I on tak dzisiaj od rana. Trudne warunki pracy, mam nadzieję, że jakiś dodatek się dla mnie znajdzie. Dzień dobry, ekipa. Dzisiaj lecimy razem do Kalisza. Piątkę przybijam z nad polskiego morza i życzę wszystkiego najlepszego redakcyjnym bliźniakom. Dziękujemy. W Gdańsku plus 12, słoneczko przeciera się przez chmurki i cisza, spokój, szum morza, taki relaks, szybki relaks. Bartłomiej wraca, więc ja ciebie prowadzę do A1-ki, tam czyściutko, i proponowałbym ci zjechać na wysokość Włocławka, a tamtędy przez Izbicę Kujawską, czyli wojewódzką 270, zjechać do Koła, no i potem już przez Turek do Kalisza. Nic złego na trasie się nie dzieje, szerokości przyczepności.
1: Tak, dodatkowo jeszcze rozmawiamy sobie dzisiaj o automatach, które robią nam różne rzeczy.
0: O zaczęło się od jajomatów.
1: Wendingowych, tak jest. Potem był ziemniakomat jeszcze, no oczywiście zniczomat, był także
0: robakomat.
1: Robakomat, to jest w ogóle genialne urządzenie. Pizzomat. Ja mam taki pizzomat nawet niedaleko.
0: Ale co, że podgrzewa?
1: Tak, no, ona jest mrożona i po prostu, wiesz, wciskasz guzik, ona tam, tu jest kilka pizz, więc wjeżdżają. Tak jak kojarzysz może takie urządzenie dość stare, szafa grająca? Tam były takie płyty, nie? I tam one się przekładały, przerzucały i tak dalej. No i to tak działa dokładnie tak samo. Czyli wybierasz, ona wybiera ten krążek, pach, pach, wrzuca, podgrzewa, pff, i wylatuje ci tą dziurą, sobie odbierasz pizzuszkę.
0: W porządku. Fajne. To z waszych propozycji jeszcze wędlinomat.
1: Oho!
0: Z wyrobami, jakby ktoś tam sprzedawał na przykład z wędzarni prywatnej. Ale jest jeszcze jedna propozycja.
2: Dzień dobry. A ja w tym roku, będąc na nartach w Austrii, widziałem automat, w którym sprzedawano wyroby regionalne, między innymi nalewki. Więc jeśli ktoś miał potrzebę w środku nocy, no to mógł również i z tego skorzystać. Był miód, były konfitury, no ale różnego rodzaju nalewki również. Pozdrawiam wszystkich.
1: No nieźle.
0: Wiesz, jak to się nazywa?
1: No wiem.
0: Regia Regionalnomat. Albo... Ale że to było w Austrii, to tak. To był... Das Regionalnomaten.
1: czyli to jest ten nalewkomat, po prostu mówiąc po polsku. Ale żeby uruchomić nalewkomat, trzeba zrobić przelew.
0: Zdecydowanie tak.
1: Się nie da.
0: No dobrze, to słuchajcie, to my teraz dajemy tablicomat.
1: Tablicomat i już nawet pojawiają się tablice rejestracyjne w naszej aplikacji, za które bardzo serdecznie dziękujemy. No ale czekamy na więcej, przede wszystkim także czekamy na was. Zawsze po godzinie 7 odpalamy naszą zabawę, odpalamy nasz konkurs. 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Albo zestaw łatwiejszy, gdzie mamy 2 litery, albo zestaw trudniejszy, gdzie mamy 3 litery. Wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd.
0: I skoro nasi najmłodsi, najwierniejsi słuchacze już nam propozycje wysłali, czyli Szymon i Dominik, to teraz czas na was. Kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29 dzwońcie. 22 139 29 29. Opłata jak za zwykłe połączenie.
1: To jeszcze tylko słówko o nagrodach. Nagrody są 3. Jest owacja na stojąco, jest talon na pozdrowienia i są gadżety Polskiego Radia Kierowców. Jeśli odgadniecie 3 tablice, zgarniacie wszystkie te 3 nagrody. I szczerze wam powiem, że nie ma opcji nieodgadnięcia. Zawsze sobie poradzimy, bo przecież jesteśmy razem, a my chętnie wam pomożemy.
0: 22 139 29 29. Czekam, spoglądam na telefon, kto pierwszy z was ten numer wykręci. 22 139 29 29. Czekamy.
1: No i czekają także 3 nagrody i 3 tablice rejestracyjne. Wy wybieracie zestaw, czy łatwiejsza, czy trudniejsza. No i zgarniacie nagrody. To może ja. 22 139 29 29.

0: to możecie wziąć udział w naszej zabawie. Wystarczy do nas zadzwonić. 22 139 29 29. Wykręcacie nasz numer. No i kombinujemy, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Trzy tablice rejestracyjne. Zestaw łatwiejszy, trudniejszy albo miks tych zestawów, czyli trochę tego, trochę tego.
1: To ja może powiem, bo był telefon, ale coś się tutaj właśnie na łączach, coś.
0: Lord Vader do nas dzwonił.
1: Poprosimy w takim razie tę osobę, żeby jeszcze raz wykręciła ten numer. 22 139 29 29. Czekamy.
0: Jesteśmy gotowi, tablice są, nagrody są i wygrać można talon na pozdrowienia i owacje na stojąco i dodatkowo jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców. 22 139 29 29.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej siódemce w województwie pomorskim pomiędzy węzłami

0: Gdańsk-Południe, a Gdańsk-Lipce w kierunku Elbląga. Podobnie jest na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk-Południe, a także nieco dalej w innym miejscu obwodnicy Trójmiejskiej, w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack od strony Lęborka w kierunku Gdańska. Droga krajowa nr 22 jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem, niedaleko miejscowości Chrząstowo. Tutaj na kilometrze 224 doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Ruch kierowany jest na objazdy. Chodzi o kilometr 224. I jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj mamy korek od wczesnych godzin porannych. Ten korek na fragmencie przygranicznym się utrzymuje. Przede wszystkim chodzi o jezdnię w kierunku Drezna, oczywiście na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A widzisz, nie zapytałem o imię.
3: Zaraz się dowiemy.
2: A to dobra, to się zaraz dowiemy.
3: To będzie zagadka dla wszystkich.
2: O właśnie.
3: A was prosimy o propozycję tablic rejestracyjnych.

0: No i proszę, 25 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. Polskie Radio Kierowców. No dobrze, to w takim razie co, gramy?
1: Oczywiście, że tak.
0: Z największą przyjemnością, nie?
1: Gotowi, czyli takie ready, steady bym powiedział. Yeah, razem z nami jest Daniel.
0: Tak jest, dzień dobry, Daniel.
1: Jak tam twój dzionek, jak twój wtorek?
2: No słonecznie oczywiście w Małopolsce. Przepięknie.
0: Pięknie, no to zazdrościmy, no bo tu w Warszawie to szaro, buro, ponuro.
2: Taka, o, to współczuję.
0: Londyńska pogoda.
2: Nie zazdroszczę.
0: No nie, nie.
2: Nie zazdroszczę.
0: Słuchaj, tak się zastanawiam, czy masz wybór, a propos, łatwiejszy zestaw, trudniejszy zestaw. Ty wolałbyś jaki zestaw?
2: Trudniejszy oczywiście.
0: Trudniejszy, no i bardzo dobrze, bo trudniejszy mamy właśnie.
1: Tym bardziej, że wiesz co, od dłuższego czasu tutaj przypominają nam o tym konkursie do tablicy nasi najmłodsi słuchacze, najwierniejsi, którzy jadą do przedszkola właśnie zawsze na 8, Szymon i Dominik. I to oni proponują pierwszą tablicę, pozdrawiając z Krakowa, ZGL, czyli Zenon, Grażyna, Lucyna.
2: To będzie najtrudniejsze, jak młodzież zadaje.
1: Prawda? Prawda. Nie, to jest dzieci nieproste, bo to w końcu przedszkolaki.
2: A, dobrze. Zachodniopomorskie.
1: Zgadza się?
2: Mhm. No i tyle.
1: Nie, poczekaj, wrzej. Bo to jest tak, jak nam się nogi zginają, to są golenie?
0: Nie, no golenie.

0: Widzisz, bo druga podpowiedź była, że co robisz rano, żeby zdjąć ten zarost, nie? To też jest golenie. Powiat goleniowski.
1: To by było,
0: idealnie.
1: To by było jeszcze łatwiejsze. Aha.
2: No dobra, to teraz bardzo trudna tablica od naszych słuchaczy. P-N-T. P-N-T.
1: Wielkopolskie.
2: Dobrze.
1: N-T.
2: Tak, N-T.

0: LOP.
1: I przyznam szczerze, że pierwsze co? To się zdziwiłem, mówię, nie znam tablicy.
2: LOP, tak?
1: LOP, po prostu LOP.
0: LOP. Mhm. Lubelskie.
2: Dobrze, ale tu będzie taka zmyła.
1: No, no właśnie, czy sobie słuchajcie, podawisz? Jestem w szoku.
2: Bo niby lubelskie, ale jednak... O... O. Po...
0: Polskie?
2: O polskie.
1: Ta, bo słuchaj, bo to jest tak. Mamy, mamy Opole, prawda? I tam jest literka O. Ale mamy też Opole Lubelskie i LOP to jest właśnie powiat opolski.
2: Niesamowite.
1: O, coś nie było. Ale czekaj, bo to była jedna, dwie, trzy... No to...
2: I pięknie!
1: Specjalnie dla ciebie.
0: Super, dziękuję.
3: Wielkie, wielkie gratulacje, brawa od naszej publiczności uśmiechniętej dla ciebie. To jest owacja na stojąco. Dla ciebie także mamy talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę uprzejmie.
0: Tak, was oczywiście.
3: Dziękujemy.
0: Wszystkich, co prowadzą oczywiście. Tak samo małżonkę moją, no i całą załogę firmy Zelwo, gdzie tu działamy.
1: Pozdrawiamy się.
0: Wszystkiego dobrego wszystkim. O.
1: Szerokości, przyczepności ci życzymy. Cudownego wtorku i w ogóle, żeby jak najszybciej weekend nastał, prawda?
0: Wzajemnie, oczywiście.
3: Wszystkiego dzięki. Dobrego dla ciebie. Jeszcze dodatkowo dorzucamy ci zestaw gadżetów od Polskiego Radia Kierowców do tej całej wielkiej paki. Ale żeś dzisiaj nas garniał pięknie.
0: Bardzo się cieszę. Dziękuję uprzejmie.
3: Trzymaj się. Dobrej, dzięki. Spokojnej podróży życzymy.
0: Pozdrówki. Pa.

To już prawie kwadrans do godziny 8 rano, tymczasem zaglądam do aplikacji, a we Włodawie 13 stopni Celsjusza i co? No i mamy słoneczko, bezchmurne niebo, zaraz do pracy ruszam, pisze nasz słuchacz, więc lewa w górę. Marcin i Karolina z Volvo, tym razem Marcin, bo Karolina, aha, już w pracy, a ja ruszam na C650 GT z Bawarii. Niby skutera fajnie jeździ, pozdrawienia dla całej ekipy i wszystkich słuchających. PS, gdzie idzie dostać wasze naklejki, bo byśmy przykleili na nasze środki transportu, a to są aż 3 sztuki. Dobrze, Marcinie, Karolino, do ciebie też tak zaocznie mówię. Pamiętajcie, codziennie, od poniedziałku do piątku po godzinie 7 zapraszamy do tablicy i tam właśnie komplet naklejek wysyłamy, więc z przyjemnością jutro się z wami usłyszymy. Tak wiecie, 7:15, dajcie o sobie znać, my oczywiście przypomnimy o numerze telefonu. A dzisiaj mamy taki elektryzujący temat związany z różnego rodzaju automatami. To jest coś niebywałego, ile powstaje automatów vendingowych, bo zaczęło się od jajomatu i to nie są jaja z kierowców. Naprawdę przy przystanku autobusowym Piotr z Warszawy z komunikacji pisał o tym. Taki automat się pojawił. Tak zaglądam do aplikacji, bo tam pojawiły się jeszcze automaty z ziemniakami, czyli takie, nie wiem, można chyba tak powiedzieć, pyromaty. Oprócz tego z regionalnymi różnego rodzaju smakołykami w Austrii na jednym ze stoków nasz słuchacz zaobserwował. Jest pizzomat, jest automat z kwiatami, z robakami nawet w Słupsku, wędlinomaty, a w Płocku jest na przykład w zoo. Bo jest taki automat z lodami. Tylko właśnie jeszcze pogoda by się przydała. Chociaż podobno jak chłodno, to lody najlepiej smakują, bo wtedy gardło nie boli i anginy nie dostaniemy. A przy okazji, oto ciekawe, papierosomat. Taki też powstał. Ciekawe, co mówi o tym prawo i na przykład, jeżeli ktoś nie ma 18 lat, czy taki automat to jakoś weryfikuje? Tak czy siak, tych automatów vendingowych jest naprawdę całe mnóstwo. Dajcie znać, jaki wy nietypowy widzieliście. Czekamy oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. My friend!

0: The Offspring! Za nami w PRK Polskim Radiu Kierowców. Dopiero co pan słyszał? O papierosomacie
1: tak,
0: była.
1: Tak, słyszałem. Mowa. Słyszałem no, i tak. Zastanawiałeś się, jak to jest z dorosłością.
0: No bo jeżeli chodzi o papierosy, używki, alkohol, no jednak trzeba być pełnoletnim w Polsce, mieć 18 lat. Niesamowite. Tutaj właśnie dostałem odpowiedź. Taki papierosomat trzeba najpierw wsunąć dowód osobisty, inaczej nie sprzeda tego, co ma w środku.
1: No to interesujące.
0: Człowiek to wszystko wymyśli,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: Nietypowe automaty vendingowe, już nie tylko z kwiatami, ale też z robakami i nawet pewnie jabłkami, ziemniakami, czyli jabłkami z
1: ziemi.
0: Niesamowita rzecz. Jeżeli jeszcze widzieliście jakiś nietypowy taki właśnie automat vendingowy, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja wspominałem, że u nas co 20 minut otwiera się taki, można powiedzieć, serwisomat drogowy.
1: No tak.
0: I wyskakuje z niego Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dosyć dużo cierpliwości przyda się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie na drodze krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria Piaseczno-Warszawa. Także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem, Błoniem a Ożarowem Mazowieckim. I oczywiście od wczesnych godzin porannych zakorkowana jest droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Ale oczywiście poranne godziny szczytu obserwujemy nie tylko na Mazowszu, podobnie jest na południu naszego kraju, gdzie zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany. Podobnie na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na krajowej 1 na odcinku Pszczyna-Bielsko-Biała. Droga krajowa nr 22 pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem w miejscowości Chrząstowo, to w województwie pomorskim, jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 224. Doszło tam do tragicznego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego i ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze Wielkopolska.

0: Polska i autostrada A2, a tam spore poranne spowolnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki, a Poznań-Luboń.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama. Róże kwi-

0: No to już na zegarze prawie ósma.
1: Dopiero co pytaliśmy o te różnego rodzaju automaty, maszyny wendingowe. Mm-hmm. I teraz ktoś napisał, we Wrocławiu jest nawet parę watomatów. Robią tak. Watę cukrową na patyku w różnych kolorach.
0: W Warszawie też tak jest. Aha. Jadłem taką watę. Powiem szczerze, że ta z Wesołego Miasteczka lepsza.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ja nie wiem, czy przy autostradach przypadkiem też nie stawiają ich, bo jak patrzę na niektórych kierowców, to mają watę w mózgu. Więc prawdopodobnie się najem.
0: O, jesteś
1: ale
0: złośliwy.
1: Złośliwy bardzo. Piotrek ze Świdnicy napisał, u nas jest wodomat. No, w Wirkach pod Ślężą.
0: No ale to chyba takie poidełko po prostu zwykłe,
1: tak,
0: nie?
1: To wodomat,
0: tak, że się nachylasz i tam i ptak pije, i pies pije, i ty pijesz.
1: Bo ja właśnie też się chciałem, tak się przyznam szczerze. Jest jeszcze kwiatomat, są też, no właśnie, watomaty, ale to jest prawdziwy hit. Tak zacząłem zastanawiać się, czy w ogóle to przeczytać. W Krakowie, pisze Robert.
0: Że co?
1: Trumnomat.
0: Ale jak trumno? No nie przestań, no jak to jest możliwe? Że co, że wrzucasz 2 złote i wylatuje ci
1: wylosowana?
0: No jakimś, o, dębowa. No nie, no przestań, no. Jak? Przy tym, którędy ona wyjdzie? No. Ta trumna, ta.
1: A to się dałem złapać. No. Robercik!
0: No. No dobrze, pogodowo teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Poza tym, co mają zrobić ci, co mają na przykład 1,90 m? Dobra, nieważne.
1: Nie wchodźmy w to, nie brnijmy.
0: Tak, dobrze, dzisiaj we wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami także duże przelotne opady deszczu po południu, na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju, miejscami także mogą występować burze. No i w czasie burz to nawet punktowo do 30 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
1: Teraz najcieplej jest w Białymstoku, 12 stopni Celsjusza, w Kłodzku najchłodniej, 4,5 kreski powyżej zera, i taka jest też temperatura odczuwalna. W ciągu dnia troszeczkę to urośnie, bo 12-14 stopni Celsjusza dzisiaj na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej będzie na Podlasiu i Polesiu, nawet 23 stopnie.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, no i jeszcze burzą może to

0: towarzyszyć wiatr nawet do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie delikatnie w górę. Teraz 1004 w południe w Warszawie, barometry pokażą 1005 hektopaskali, potem przewidywany jest dalszy wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już 2 minuty po godzinie 8:00. Polskie Radio Kierowców. My z wami w trasie oczywiście.
1: Kłaniamy się wam nisko, miłego wtorku życzymy. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Z samego rana, w drodze do pracy, czy już za biurkiem, za kierownicą, mówimy wam
0: dzień dobry!

0: No to wracamy do dziwnych maszyn vendingowych, tak różnych jest. Automatów.
1: Czego to ludzie nie wymyślą, chciałoby się zapytać, prawda?
0: Ale my też taki mamy, bo ktoś napisał, tak, że jest jeszcze medalomat z medalami pamiątkowymi, ale przecież w radiu, na stulecie radia, stoi taki medalomat.
1: Rzeczywiście.
2: I można sobie zrobić taką monetę pamiątkową, taki medalion.
1: Co w końcu?
0: Talizman.
1: Talizman, panie. Tak. No.
0: I kolejne 100 lat posłuży, panie. No nie?
1: No więc różne dziwne rzeczy ludzie pakują do tych matów.
0: Mam hit.
1: Dawaj.
0: No bo w Słupsku był robakomat.
1: Tak, był.
0: A teraz Adam ze Słupska pisze, że jest jeszcze. Nad morzem widział.
1: To
0: bursztynomat.
1: A, myślałem, że muszelkomat. To no, też byłoby fajne.
0: I to jest tak, że bursztynek, znalazłem go na plaży, już nie.
1: Nie, w automacie.
0: Kupiłem w bursztynomacie.
3: Aha, to się nie rymuje i tak z rytmem gorzej, ale...
1: Ale jest. Ciekaw jestem, czy z plastiku te bursztyny, czy takie prawdziwe.
3: Tak, prawdziwe z plastiku.
1: Jak wygląda system uzupełniania tego bursztynomatu?
0: To
1: przyjeżdża pan i co, łopatą?
0: Nie, jaki jest przypływ. Oni go stawiają na plaży, może wyrzuca bursztyn, on zasysa i wstawiają go
3: czyli
0: na
3: sezonowy, bardzo sezonowy.
1: Sprytnie.
0: No właśnie. To co, przechodzimy do naszego serwisomatu?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Wyskakuje.
1: Go zbliżą kartę.
3: Tak, i wyskakują poranne godziny szczytu.
1: Pięknie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trudna sytuacja drogowa na Mazowszu, jak zwykle o tej porze. Oczywiście poranne godziny szczytu i korki, ale do tego na ekspresowej 8 w Warszawie doszło do awarii samochodu osobowego. Dokładnie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Wisłostrada w pobliżu mostu Grota Roweckiego. Na kilometrze 16 zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia i Poznania. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, ale w związku z porannymi godzinami szczytu obserwujemy tam kilkukilometrowy zator. Zakorkowana jest także droga krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Warszawą oraz droga krajowa numer 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Na autostradzie A4 mamy na pewno dwa i to dosyć poważne korki. Na fragmencie przygranicznym w Dolnośląskiem, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, ale także na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic i Katowic. Droga krajowa numer 22 na Pomorzu jest nadal zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem w miejscowości Chrząstowo. To w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 224. Ruch kierowany jest tam na objazdy i to utrudnienie na pewno potrwa jeszcze godzinę. Zakorkowana jest także autostrada A2 w województwie wielkopolskim na obwodnicy Poznania, dokładnie pomiędzy węzłami

0: Poznań Komorniki, a Poznań Luboń w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: 19 minut. Już po godzinie 8 Polskie Radio Kierowców prowadzimy Was do celu.
1: No i co tam dobrego u Was, co na drodze, bo my cały czas upominamy się o sytuacji, jaka panuje na Waszej trasie. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców.
2: Witam, witam, dzień dobry. Jeżeli Państwo prowadzący mają taki humor szydliwy od rana, to pozdrawiam wszystkich mieszkających w Krakowie. Mówimy oczywiście o sytuacji remontu Ronda Muńskiego, bo dla tych osób, które nie wiedzą ogólnie, ten remont jest opóźniony, powinno być oddany już w czerwcu do użytku, ale w Krakowie niestety robi się to tak, że najpierw się buduje tunel i szyny, a potem się zastanawia, że właściwie to potrzebujemy prądu, żeby poprowadzić tramwaj. No i teraz 12 mieszkańców musi wydać zgodę, żeby w ogóle powstała, żeby mogło znowu prowadzić tamtędy prąd, a jak nie, no to nie. Także bawmy się szeroko, uśmiechajmy się szeroko, miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy serdecznie.
3: Ale puenta dobra. Uśmiechajmy się szeroko.
1: Ale tak. Ja się w ogóle nie dziwię. Ja na przykład, wiecie, jak zacząłem kupno swojego samochodu? Miałem chyba z 7 lat, kupiłem plakat. Powiesiłem nad łóżkiem, patrzyłem na ten samochód. Do dzisiaj takiego nie mam.
3: Praca koncepcyjna.
1: Potem pamiętam kluczyk, znaczy brelok do kluczyków i tak dalej, więc może w Krakowie jest taka koncepcja.
3: Ciekawe, czy Kraków wziął od ciebie, czy ty od Krakowa?
4: Kto jest starszy?
1: A no dobra, tu przegrywam.
5: To ja wiem, słuchajcie, to ja kiedyś znalazłem kołpak od Volvo.
3: No. I co?
5: I sobie marzyłem, że kiedyś sobie go przyczepię.
3: Nie I miałeś taki zaczarowany ołówek, że sobie narysowałeś.
1: Przecież ty masz alufelgi, ale dobra, nieważne. Wróćmy do tematów automatów, bo są na przykład, Grzegorz z Mazdy pisze, ziarnomaty i magnesomaty.
0: Są. Ziarnomaty są dla kaczek.
1: Serio mówisz?
0: No tak, no oczywiście nad stawem na przykład masz ziarnomat.
1: A no tak.
0: I wrzucasz sobie tam parę złotych i wyskakuje ci porcja ziarenek dla kaczek i te kaczki, o nie, znowu przyszedł, o nie, już nie mogę. Już
1: a to jest dla kaczek?
0: No.
1: A ja właśnie tak...
3: A ty myślałeś, że...
1: Dlaczego jest taki wzdęty?
3: A Patryk to w spiżarni ma cały czas.
0: Patryk poszedł do parku, kupił sobie ziarenka i tak chodzi.
1: To magnesomaty. Magnesomaty. Co? Magnesomaty. Zamiast do apteki, to gdzieś kupujesz magnes.
5: Jak ci powieka drga, to sobie kupisz magnesomat.
1: To są takie pamiątkowe, przecież to o to chodziło.
0: I jeszcze wracamy do bardzo fajnego matu.
6: A wyobraźcie sobie, że w Elblągu jest nawet robakomat. Taki dla wędkarzy. Pozdrawiam, Włodek z Gąski z Elbląga.
3: Fajne to jest.
1: I tu Kuba się odezwie, ale przecież Elbląg nie leży nad morzem.
3: A skąd wiedziałeś, że tak bym
1: pływają nie tylko w morzu.
3: Tak, to już wiem, ale on jest tylko dla

0: wędkarzy, bo na przykład ja nie łowię, a chętnie bym takiego robaczka.
1: Tak jak żarny, był nie tylko dla kaczek.
2: A, no tak, robaki nie są tylko dla ryb. Jakbyś chciał, naprawdę.
1: To jest źródło białka.
0: O, no właśnie, wiem? Powieka mi nie
1: drgała. Próbowałem.
2: Dobrze,
1: ale dobra, wiecie co? Bo tutaj jest sprawa poważna.
2: Mianowicie? O,
1: Grzegorz z Mazdy. W Urzędzie Miasta Katowice jest tablicomat i dowodomat. Ja rozumiem, że jeżeli umówimy się na wizytę, jeżeli już mamy do odbioru te tablice wskazane, wszystko podpisane, to można po prostu nie do okienka, tylko do takiego automatu.
3: A, to o to chodzi.
1: Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie znam się.
3: Że to działa w drugą stronę, że ten dowodomat nie wyrzuca dowodów, tylko że ty musisz przynieść dowody na przykład po popełnienie jakiegoś przestępstwa.
1: Nie.
0: A, tak jest. Bo ja pomyślałem, że do wody, w sensie woda pomoże.
1: Że wciskasz, jesteś nad jeziorem.
0: Tak.
1: Chyba. Katowice też nie leżą nad wodą.
0: Nie.
3: Tak, nie mam.
0: Ale aspirują.
1: Cały czas.
3: Zawsze nie chciałem. No właśnie. Okazuje się, że są jeszcze parasolmaty.
1: Parasolkomaty,
3: tak? I nawet ostatnio widzieliśmy takie urządzenie w hotelu podczas naszej wyprawy, że przytykasz kartę i teraz zastanawiamy się, czy wypożyczasz, czy zabierasz tę parasolkę. Jak
1: wypożyczasz i oddajesz.
3: Albo w ten sposób. Albo
1: że ci się do ręki przykleja.
3: Właśnie, jakby tak. I zapomniałem. Ojej.
1: Co to tam 20 zł?
3: Co tak się wala w tym bagażniku, nie?
1: No różne, dziwne, nietypowe automaty.

0: Do Kalisza teraz się wybieramy. A propos jeszcze, kończąc ten wątek automatów wendingowych przy różnej maści, nasz słuchacz, spójrzcie na to, wysyła zdjęcie. To jest coś dziwnego, że w Kaliszu takie coś, słodko zawsze. Co jest w tym automacie? Bo ja nie wiem, ja się poddaję, szczerze mówiąc.
1: Wygląda mi to na jakieś bułeczki, wypieki. Aha. Tam z boku widzę napis słodkie mańki. Teraz sprawdziłem,
0: co
1: że
0: to są, mańki?
1: To są różnego rodzaju mańki. Produkty z czekoladowni albo karmelarni.
0: No ma!
1: Ale słodko brzmi.
0: Dziwne jest to, jak pisze nasz słuchacz, że ten automat stoi przy najpopularniejszym rzeźniku.
1: No bo zobacz, najpierw po kiełbaskę,
2: a później deserek.
0: A dolci.
1: No? Kalisz, najstarsze miasto w Polsce, i oni umieją w to.
0: To ja już nie dyskutuję, to już wszystko jest jasne. No dobrze, informacje drogowe mamy dla was co 20 minut, tak żeby wam się cudownie z nami podróżowało.
1: Głos zabierze Jakub Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Trudna sytuacja drogowa w województwie pomorskim. Zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta i to w kilku miejscach, chociażby pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Gdańsk Lipce, także pomiędzy węzłami Gdynie Wielki Kack a Gdynia Chważno oraz w pobliżu Rusocina i pomiędzy Rusocinem a węzłem Gdańsk Południe. Droga krajowa nr 91 jest zakorkowana pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem i spore poranne spowolnienie obserwujemy także na drodze krajowej nr 22, zwłaszcza w Malborku. Krajowa 22 jest zablokowana

0: na innym miejscu, ale także w województwie pomorskim, w miejscowości Chrząstowo, to pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem. Doszło tam do tragicznego wypadku na kilometrze 224. Wypadek z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a do tego wypadku doszło ponad 2 godziny temu. Droga jest nadal zablokowana w obu kierunkach, a ruch nadal kierowany jest na objazdy. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a także na A4 jedzie się zdecydowanie wolniej na obwodnicy Krakowa. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku oczywiście Balic i Katowic. I jeszcze ekspresowa 6 w województwie zachodniopomorskim, a tutaj utrudnienia pojawiły się pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem na jezdni w kierunku Koszalina. Najprawdopodobniej jest to związane z kolizją i z częściową blokadą jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tydzień temu dokładnie rozmawialiśmy o chińskiej motoryzacji i to do tej chińskiej motoryzacji wrócimy już za kilka minut.
3: I otwieramy nasz chiński Hyde Park, znaczy wszystko o chińskiej motoryzacji z waszego punktu widzenia w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Mam świeżą sprawę, mogę przodem?
1: No proszę.
0: No to właśnie ktoś przodem pojechał i zaparkował w rowie. Tak naprawdę jest to zestaw 40-tonowy. A my mamy od Rafała informację. Krajowa 11, Podanin, kierunek Chodzież. No i świeża sprawa. Co prawda utrudnień na razie tam nie będzie, ale jak będą wyciągali ten zestaw, to na pewno utrudnienia będą występowały. Pamiętajcie, Krajowa 11, Podanin, kierunek Chodzież.
1: No nie wygląda to najlepiej. Duża ciężarówka przechylona, prawa strona w rowie i tak stoi na boku sobie.
2: Ale niebo piękne.
0: Wiesz co, powiedz to kierowcy.
3: Nie, nie.
0: Ale wie pan co? Ale pan wyjdzie i pan sobie popodziwia.
1: Nie, jakie piękne niebo, jaka piękna wiosna.
2: To było po przecinku.
0: Jakie zdjęcie będzie ładne.
2: Od rana narzekamy na pogodę, a tutaj okazuje się, że w wielu miejscach piękna wiosna.
0: Jaskółka wiosny nie czyni.
1: Tak,
2: dokładnie. No a już dwie, trzy.
1: A może właśnie ten kierowca się zapatrzył na to piękne twoje niebo i co teraz?
2: Ale jakie moje? No ja jestem z wami w Warszawie.
1: No właśnie.
0: I Szarol tutaj ponuro
1: jest. Tak jest. Pięknego nieba nie ma. Nie ma. Dobrze, słuchajcie, wracamy do chińskiej motoryzacji. Tydzień temu intensywnie dyskutowaliśmy, czy już jesteśmy przekonani, czy jeszcze nie jesteśmy przekonani. Zbieraliśmy wasze opinie na temat chińskiej motoryzacji. Wracamy do tego tematu, no bo on jest dość gorącym tematem i myślę, że wszystkie wasze wypowiedzi się nie pojawiły, więc dzisiaj zdecydowanie więcej czasu, więc możemy pogadać na temat chińskiej motoryzacji. Czy fajna, czy nie fajna, co wam się w niej podoba, co wam się nie podoba, czy mieliście okazję już przetestować, jeździć, czy macie już wyrobioną własną opinię.
0: Wszystko na temat. Taki Hyde Park w PRK polskim radiu kierowców.
4: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Tak, w sprawie tej chińskiej motoryzacji. Fajnie, że europejski, w ogóle zachodni rynek ma jakąś tam konkurencję, Japończycy też, zaznaczam, jakąś. Tego nikt nie sprawdził. Chińczycy zawsze produkowali szybko, tanio, czy solidnie, nie wiem, nie wnikam w to, nie jeździłem Chińczykiem i nie mam zamiaru. I teraz z punktu ekonomicznego. No dla nas, klienta, fajnie, bo jest coś taniej. Tylko teraz, jak wyniszczyć konkurencję? No, chińska gospodarka jest na tyle bogata, żeby po prostu zjechać na cenach aut. Wyniszczyć nasz europejski rynek samochodowy, a później zrobić swoje ceny.
1: A może ten rynek europejski sam się trochę wyniszczył, wysyłając produkcję do Chin, a potem sprzedając nam w cenach europejskich?
0: Troszeczkę też zaspał, no bo niczym nie karmił europejskiego rynku. Jeśli chodzi o moje zdanie, euro

0: i chińską motoryzację, to jestem za, a nawet przeciw.
1: No dlaczego aż tak?
0: Bo cena czyni cuda i naprawdę no. dostajemy opcję premium w budżetowej cenie. Mm. Ale wszystko na jedno kopyto.
1: No nie.
2: Popatrzcie, chyba nie.
0: Tak? To ja pokażę ci 10 samochodów chińskich na parkingu no, i powiem, to teraz po kolei wymieniaj. Będziesz miał problem, bo one wyglądają tak samo. Nawet no nie. środek mają bardzo często podobny. Są niuanse, są pewne różnice, ale raczej wszystko na jedno.
1: Tu się absolutnie z tobą nie zgodzę, bo na przykład jeśli zestawisz Jayku, Omodę, które już są różne od siebie, dodatkowo jeszcze dorzucisz do tego BYD. A? Kompletnie inne samochody. Kompletnie inna filozofia. BYD, bardziej europejskie.
2: Patryk by powiedział niuanse.
1: No niuanse. Nie, to nie są niuanse. Nie, nie, nie.
0: Odróżniają.
1: No właśnie, co sądzicie na temat chińskiej motoryzacji? Czekamy na wasze głosy i na waszą opinię. No ta chińska motoryzacja jest z nami już od, można powiedzieć, jakiegoś czasu. Czyli mieliśmy okazję sprawdzić, obejrzeć, potestować, niektórzy pojeździć, albo na przykład odwiedzić salon, jeśli ktoś kocha motoryzację, to z czystej ciekawości się tam wybrał i popatrzył.
0: Mocno na plus jest to, że to już nie jest tylko i wyłącznie elektromobilność, czyli samochody elektryczne, tylko mamy tutaj benzyniaki. Diesla się nie doszukałem, ale jakie hybrydy robią.
1: No.
0: Po 1300 km na jednym ładowaniu, tankowaniu.
1: No to czekamy na wasze opinie. Można je nagrywać w aplikacji, można także do nas napisać, co sądzicie na temat chińskiej motoryzacji.

0: No i proszę, mamy 10 minut jeszcze do godziny 9. A propos chińskiej motoryzacji, bo o tym dzisiaj rozmawiamy i pytamy was o opinię, co sądzicie na temat chińskiej motoryzacji, chińskich samochodów. No i słuchacz słusznie zauważa, że to nie będzie auto dla Patryka.
1: To nie będzie auto dla mnie, bo tam za duże silniki robią.
0: Tak, bo tam nie ma trzech cylindrów, tam są pojemności większe niż 1.0 czy 1.2.
1: Wiosna jest, ja lubię jak mi kosiarka brzmi. W związku z tym...
2: Mówisz i sam w to nie wierzysz.
1: Za duże pojemności.
3: Ale no spokojnie, może w przyszłym roku chińska motoryzacja otworzy.
0: Słuchajcie, no, trzeba przyznać, że kosiarki. Chińczycy nie gustują w trzech cylindrach. Cztery cylindry i albo 1.5, albo 1.6. Raczej takie jednostki, można powiedzieć, inspirowane wieloma innymi europejskimi i znanymi markami.
1: Niewyżyłowane. Bo tam zawsze wchodzi hybryda.
0: No właśnie.
1: Teraz już nawet super hybryda, którą Chińczycy wymyślili. I powiem szczerze, to robi wrażenie. Ale ja, gdybym miał kupować chińskie auto, szedłbym w elektryka.
0: Jednak? Ja absolutnie nie. Ja absolutnie nie. No ale zależy, co się komu podoba. No ale z drugiej strony silnik 1.5, który generuje tam 147 koni, no to całkiem przyzwoicie. Chociaż niestety
1: przyjemne.
0: Spalanie tutaj jest trochę większe, około 8-9 litrów.
1: Wrócimy do tematu po godzinie 9, jeżeli chodzi o chińską motoryzację i nasze, wasze zdanie na ten temat. Teraz wracamy na drogi i o sytuacji drogowej już teraz Kuba Domoracki.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Na drodze krajowej numer 1 pomiędzy Tychami a obwodnicą Bielska-Białej doszło do awarii samochodu ciężarowego w miejscowości Piasek na kilometrze 580. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Bielska. Ruch odbywa się

0: tylko pasem lewym i rzeczywiście pewne spowolnienia tam obserwujemy. O wiele większe spowolnienia, a nawet korki obserwujemy na innych trasach w województwie śląskim, chociażby na ekspresowej jedynce na fragmencie remontowanym pomiędzy Tychami a Mysłowicami, także na drodze krajowej nr 86 pomiędzy Tychami a Katowicami oraz na trasie ekspresowej S52 pomiędzy Bielskiem a Jasienicą w kierunku granicy państwa w Cieszynie. Droga krajowa nr 22 na Pomorzu w miejscowości Chrząstowo pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem jest nadal zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 224. Prawie 3 godziny temu doszło tam do tragicznego wypadku auta osobowego i ciężarówki. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a ruch nadal kierowany jest tam na objazdy. Poranne godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest S8, ale także S2 w Warszawie, podobnie Krajowa 7 w pobliżu Łomianek oraz Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No i wreszcie ruszyły te wartości na termometrach, czyli robi się coraz cieplej. Teraz Białystok wiedzie prym. 15 stopni pokazują termometry właśnie tam, to najcieplejsze miejsce teraz w naszym kraju, natomiast najchłodniej w Kłodzku, zaledwie 6.
1: Trochę nam się to odwróciło, bo przeważnie na północnym wschodzie było najchłodniej, okolice Suwalszczyzny najcieplej, na południowym zachodzie dzisiaj jest zupełnie odwrotnie i tak też będzie w ciągu dnia. Oto szczegóły, jeżeli chodzi o dzisiejszą prognozę pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj nad naszymi głowami zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju. Miejscami także będą występowały burze. W czasie burz suma opadów do 20 litrów wody na metr kwadratowy, ale punktowo może spaść nawet 30.
1: Mówiłem, że na północnym wschodzie dzisiaj będzie najcieplej. No to słowa dotrzymuję, bo na Podlasiu i Polesiu dzisiaj nawet 23 stopnie Celsjusza. Co prawda w centrum też całkiem przyjemnie, 18 kresek powyżej zera. Najchłodniej dzisiaj będzie na wybrzeżu i na Podhalu, czyli północ, południe kraju, od 12 do 14 stopni.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem okresami może być umiarkowany, a burzą będą towarzyszyły porywy wiatru do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie tak delikatnie będzie nam się wspinało. Teraz 1004, w Warszawie w południe 1005 hektopaskali. Przewidywany jest dzisiaj w ciągu dnia wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
3: I wyjątkowe samochody.
2: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
3: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
1: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
2: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
4: To była autopromocja.
0: No to mamy już. Prawie 2 minuty po godzinie 9.
1: Mamy wtorek, życzymy wam miłego dnia i oczywiście Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam
0: dzień dobry!

0: O chińskiej motoryzacji dzisiaj rozmawiamy i o chińską motoryzację was dzisiaj pytamy. Jaka jest wasza opinia na temat tych chińskich samochodów? Podejrzewamy, że już mogliście przetestować, a jeśli nie, no to oczywiście odsyłamy na nasz kanał na YouTubie. Tam sporo Chińczyków. Ostatnio chociażby BYD Sili U pojawił się na naszym kanale. Kanał nazywa się Polskie Radio Kierowców, a nasz motoryzacyjny serial to na części, więc polecamy.
1: A teraz to nie będzie po chińsku, chociaż tak może zabrzmieć. 12 bocianów na latarniach. Żadna żaba się nie prześlizgnie.
2: Co to po chińsku niby jest?
1: No właśnie nie. Dlaczego nie zrozumiałeś?
2: No właśnie niczego.
0: W jakim kontekście, przepraszam?
1: Nietypowe ostrzeżenie dostaliśmy. No, na trasie S6. W zachodniopomorskim.
0: Tak.
1: Kontrola kaskadowa. 12 bocianów na latarniach, żadna żaba się nie prześlizgnie.
2: Aha, no bo wiosna, no bociany wracają.
1: Ryba, ryba, wzywam cię, akwarium. To mam nadzieję, że dotarło mobilki. To teraz jeszcze informacje drogowe od nas. Kuba Domoracki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Nadal zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A także spory ruch, może nie spore korki, ale spory ruch na pewno obserwujemy na autostradzie A18 w województwie lubuskim w pobliżu przejścia granicznego w Olszynie w kierunku stolicy Niemiec. A teraz województwo lubelskie i tragiczny wypadek na trasie ekspresowej S12 na wysokości miejscowości Janów w powiecie puławskim. To dokładnie pomiędzy węzłem Puławy Zachód a Zwoleniem. Na 3. kilometrze doszło do tragicznego wypadku samochodu ciężarowego i 2 busów. Na miejscu zginął kierowca busa. Trasa jest częściowo zablokowana. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Najprawdopodobniej ruch odbywa się jednym pasem na zmianę. Do tragicznego wypadku doszło także na Pomorzu, na drodze krajowej numer 22 w Chrząstowie. To pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem. To już ponad 3 godziny, jak na kilometrze 224. Trwają bardzo poważne utrudnienia po bardzo tragicznym, poważnym wypadku z udziałem auta osobowego i ciężarówki. 2 osoby zginęły w tym zdarzeniu, a 1 osoba została ranna i została przewieziona do szpitala. Droga była całkowicie zablokowana. W tej chwili trasa jest zablokowana w kierunku Wałcza. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Jeszcze Krajowa 1 pomiędzy Tychami a Bielskiem Białą w miejscowości Piasek na kilometrze 580 zablokowany jest 1 pas w kierunku

0: Bielska. To w związku z awarią ciężarówki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Chińska motoryzacja, część piąta.
1: Oj, zdecydowanie. I myślę, że nie ostatnia na pewno, bo ten rynek jest bardzo ciekawy. W ogóle żyjemy w cudownych czasach motoryzacyjnych. Na tym rynku motoryzacyjnym mnóstwo się dzieje. Jest wybuch technologiczny, ale także bardzo interesująca i ciekawa oferta, na którą podejrzewam, że wielu Polaków się decyduje.
2: Ale wiesz co? Oby no. za kilka lat nie skończyło Właśnie. Się, tak jak pisze nasz słuchacz, jak to było z telefonami chińskimi. Na początku bardzo tanie, a dzisiaj cenowo już podobne do zachodnich marek.
1: No niestety, no są takie czasami sygnały i takie informacje, że może z chińskimi autami będzie dokładnie tak samo, że jeśli je polubimy, one zyskają wartość, tak zwaną wartość rezydualną, będziemy mogli ją ustalić, czyli te leasingi spadną i tak dalej, to ceny także pójdą do góry. No i takie chińskie auto już nie będzie kosztowało 100 tysięcy, tylko 150, 160 wersja bazowa. Tym samym zrówna się z tymi znanymi w Europie.
2: Mamy dzisiaj taki Hyde Park i rozmawiamy o chińskiej motoryzacji. Jak kilka dni temu mówiłem, za te same pieniądze jak znośny nowy Chińczyk mogę kupić używanego Bentleya.
1: To my wtedy powiedzieliśmy, że poprosimy tego Bentleya, oddamy.
2: Tak, trochę pojeździmy. Tak. To od kozy. Z kolei, jeżeli chodzi o wasze zdanie na temat chińskiej motoryzacji, to...
3: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. No tak, tutaj pan redaktor fajnie nadmienił. Cena czyni cuda. Ja od dawien dawna pamiętam, no trochę już lat mam, bo mam 57 lat i od dawna jedną rzecz pamiętam. A tego się nie naprawia, bo to chińskie, bo to się nie opłaca tego naprawiać. Produkujemy co? Śmieci? No właśnie, ale przecież walczymy o całą tą ekologię, tak? A to jest po prostu, przepraszam w cudzysłowie, chiński śmieć, którego się nie będzie opłacało naprawiać. No bo nie, bo oni produkują tyle modeli, że oni zapominają, co produkowali rok temu i zapominają o tym modelu, produkują następne, czyli co, wyprodukowali śmiecia, do którego nie będzie części, no, bo to jest chińskie.
1: No, nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ chińska motoryzacja bazuje dokładnie na tym samym, czyli nieważne, czy to jest model na przykład 5, 7, 8, to jakby podzespoły są dokładnie te same, więc jeśli zaspokoją

0: potrzeby podstawowych części, to myślę, że one i do innych modeli będą. A czy wycofują? No to normalna ewolucja motoryzacyjna.
1: Poza tym pamiętajcie, że jeżeli chodzi o chiński rynek motoryzacyjny, nam się wydaje, że Chińczycy nas tutaj opanowali. Mhm. Nie, oni u siebie w państwie środka to mają tych modeli 600 już teraz? 700?
0: Tak jest. I chociażby dobrym przykładem jest BYD, który ma w Polsce kilka modeli danej marki, a w Chinach jest ich grubo ponad 20.
1: Choć powiem szczerze, znam chińskie marki i dziwi mnie to, że na przykład niektóre budżetowe auta, które u nas mogłyby na pewno wiele zdziałać, takie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, w ogóle nie są w Europie prezentowane, mm-hmm. tylko od razu próbują wypełnić ten segment wyższy, średni albo wręcz klasy premium.
2: Nie znam się na motoryzacji spalinowej, znam się na motoryzacji elektrycznej. Jak ktoś chce kupić chińskie auto elektryczne, to faktycznie jest ono wygodne, bardzo dobrze wyposażone, ale jeśli będzie dużo jeździł na trasach, to warto, żeby przetestował zużycie energii przy 140 i przy 120 na godzinę, bo moim zdaniem z doświadczenia jest ono ze 20% większe w niektórych modelach niż przy odpowiednikach europejskich czy amerykańskich. Szerokości Michał z Elektryka.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A czy nie uważacie, że chińska motoryzacja i chińskie samochody trochę leczą kompleksy Polaków? Czyli zawsze marzyliśmy o tym, żeby mieć dużego, luksusowego SUV-a, ale nie było nas na tego SUV-a stać, chyba że w wersji używanej i to mocno używanej, albo chcieliśmy na przykład fajną, dużą terenówkę, która wygląda, ma statycznie, wygląda muskularnie i wydaje się, że jest silna, no to proszę bardzo, chiński rynek odpowiada i daje nam za 150 czy 170 tysięcy takie auto, które normalnie kosztowałoby ponad 400.
1: Ja nie mówię, że 100 tysięcy to jest mało, ale już za stówę można mieć naprawdę dobrze wyposażony samochód i to też daje chińska motoryzacja.
3: Dzień dobry, odnośnie chińskiej motoryzacji. Bardzo ładne są to samochody, potwierdzam. Jeździłem, oglądałem, natomiast problem jest przy finansowaniu tych chińskich samochodów, gdyż wynajem długoterminowy bardzo się nie opłaca. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że nie wiadomo jaka będzie wartość tego samochodu za 2 bądź za 3 lata. Leasingi procentowo też nie wychodzą tak dobrze jak na samochody europejskie typu Skoda, to Skoda, BMW, Mercedes. No i gdzieś tam to finansowanie zaprzepaszcza moje myślenie o samochodach chińskich. Natomiast jeszcze oglądałem 3 modele samochodów chińskich i w 2 z nich nie było ogrzewania, podgrzewania kierownicy. Czy w Chinach jest na tyle ciepło, że nie opatentowali jeszcze tego? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No jeśli chodzi o wartość rezydualną, to musimy właśnie niestety trochę poczekać, czyli muszą minąć 2-3 lata, żeby można było poznać cenę używanego 3-letniego chińskiego samochodu.
1: To się inaczej mówi. Musi jeszcze naprawdę wiele wody w rzece Yangtze.
0: Filozof.

0: Czy doceniasz, że nie klaszczą?
1: Że ty nie klaszczesz?
0: Tak, a rzeczywiście. Ja nie klaszczę.
1: Widzisz? Rzeczywiście, czegoś brakowało.
0: Powstrzymałem się, słuchajcie, bo zawsze dostaję tutaj przytyk, że klaszczę nie w rytm.
1: Nie zawsze, ale bardzo często.
0: No, ale często, więc dzisiaj postanowiłem tego nie robić.
1: Oj, proszę.
2: Dziękuję.
1: Ja myślę, że to wróci ze zdwojoną siłą.
0: No
1: jutro,
0: pojutrze. Jak uderzę w dłonie, ach, co się będzie działo.
2: No dobrze, to teraz będziemy teraz klaskać Kubie Domorackiemu.
0: Tak jest.
2: 9:30, ma dla nas najświeższe informacje drogowe.
3: Witam, Radyjko. Krajowa 9, miejscowość Kolbuszowa. Drogowcy kładą kostkę brukową, ręczne kierowanie ruchem zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w stronę Opatowa, tak po 2 km korka. Pozdrawiam, Grzesiek z Rzeszowa.
2: A to Grzesiek, nie Kuba.
1: No właśnie, można się pomylić, Kuba. Bo to radio jest, nie widać.
2: A kto wie, czy ten Grzesiek na drugi nie ma Kuba?
1: A może, rzeczywiście.
2: A ty masz na drugie Grzesiek?
1: Nie.
0: No więc właśnie.
2: No to Kuba Domoracki.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest nadal ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta, czyli no niby 9:30, ale poranne godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły, bo wiemy, także mamy inne korki w województwie mazowieckim, chociażby na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na południu naszego kraju, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Bielany w kierunku Balic. Podobnie na ekspresowej 1, na fragmencie remontowanym, pomiędzy Tychami a Mysłowicami w obu kierunkach właściwie, a także na krajowej 44, pomiędzy Bieruniem a Oświęcimiem. Droga krajowa numer 22 na Pomorzu jest nadal częściowo zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem w miejscowości Chrząstowo. Tutaj nad ranem na kilometrze 224 doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Dwie osoby zginęły, jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu. Ruch nadal kierowany jest tam przez policję. Do tragicznego wypadku doszło także na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim, na wysokości miejscowości Janów, to niedaleko węzła Puławy Zachód. Na 3 kilometrze obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Piszecie także w aplikacji, że chińskie auta są już na rynku wtórnym i trzymają wartość jak te europejskie. No faktycznie, na razie tak, ale jak to będzie wyglądało dalej, to poczekamy i zobaczymy, bo tutaj chodzi o ten leasing, czy też najem długoterminowy. Stąd te ceny są dość wysokie. Firmy leasingodawcze tak policzyły te leasingi, że na razie to się średnio opłaca.
1: Średnio. Ale jeżeli chodzi o chińską motoryzację, to my dzisiaj zbieramy od was opinie. To jest taki Hyde Park w PRK, polskim radiu kierowców. No i Koza ponownie się odzywa. Myślę, że jeszcze dużo jest podejścia, że samochód to jakiś symbol statusu społecznego. Mm-hmm. Chyba raczej kredytu. Dla mnie samochód jest transportem. Ma być wygodny, niezawodny, bez tego nie biorę. Więc w obecnych czasach prędzej wezmę prostą pandę, która ma jechać i jedzie, niż nowego Polestara, który nigdy nie wiadomo, czy rano ruszy, czy aktualizację w nocy dostanie i odmówi współpracy, bo tam czujniczek coś tam nie zadziała.
0: No właśnie, ja jednak uważam, że my cały czas lubimy mieć fajne samochody i lubimy cieszyć się motoryzacją i no też lubimy czasami jak gul sąsiadowi skacze.
1: To nie, ja mam inne podejście.
2: Nie.
1: Ja płacę, ja wymagam. Ja, ma być jak najtaniej, ja mam dostać jak najwięcej.
2: A to Patryk jest tym sąsiadem. No.
1: Ale on ma, wiesz, 20-letni auto, nie gul, nie skacze.
0: Nie, tam to
1: masz rację, 19, przepraszam, no, ale w przyszłym roku będziemy świętować.

0: let me go. To wracamy teraz jeszcze na chwileczkę na drogi S6, 344 km w stronę Gdyni. Drogowcy naprawiają ekran dźwiękowy. Korek sięga już 8 km, naprawdę aż tak? No to nieźle. S6, 344 km w stronę Gdyni.
1: Co innego w drugą stronę, czyli w kierunku południowym, bo tutaj wróć w kierunku zachodnim. Tu S6 widać na zdjęciu naprawdę gładko i przyjemnie się jedzie. A my co, wracamy do motoryzacji chińskiej?
0: Wracamy do chińskiej motoryzacji, bo dzisiaj pytamy was o opinię na temat tych chińskich samochodów, które pojawiają się coraz częściej. W dużych miastach naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Wystarczy tylko wyjechać na drogi i myślę, że 5 minut w centrum Warszawy i od razu ustrzelisz jakiegoś Chińczyka.
1: 5 minut?
0: No.
1: To 50 ustrzelisz.
0: A, no.
1: To się stało bardzo modne.
0: To prawda.
1: Cena kusi. To, co dają nam chińskie auta, jeśli chodzi o wyposażenie, również kusi. I chyba o to w tym wszystkim chodzi, bo w tym kierunku zmierza motoryzacja, czyli takich aut jednorazowych, dobrze wyposażonych, gdzie się nie naprawia, tylko wymienia.
0: Tak, no bo przecież w tej europejskiej motoryzacji, którą znamy od wielu, wielu lat, żeby mieć to wyposażenie typu na przykład wentylowane fotele, trzeba było dopłacić. Dodatkowo podgrzewaną kierownicę trzeba było dopłacić. Ciemne szyby trzeba było dopłacić. Za wszystko trzeba było dopłacić. Czy na przykład wielki panoramiczny otwierany dach trzeba było dopłacić. A tu Chińczyk stoi w salonie i oferuje w wersji podstawowej właśnie to wszystko.
1: Tylko mówię, to jest pewna modułowość. Wymieniamy gotowe komponenty, a nie naprawiamy to, co się na przykład zepsuło.
2: Z tej strony Tomek z Islandii. Od kilku lat na wyspie sporo Chińczyków jest, jeżeli chodzi właśnie o te samochody elektryczne i spalinowo-hybrydowe. Ale niestety wartość ich, tak zwana rezydualna, po 2-3 latach bardzo spada. Ciężko jest to

0: potem odsprzedać, także na tą chwilę, jeżeli ktoś kupi nowy, to jeździ, tak? Z jakością, z dostępnością części jest różnie. Wiem, że dużo osób sobie chwali, bo jest po prostu tanio. Nie wiem, ja polecam książkę Sylwii Czubkowskiej na temat Chińczyków i kolonizacji Europy. Będzie dokładnie tak samo jak z portalami sprzedażowymi. Myślę, że Europejczycy trzymają nas mocno. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy za ten głos, no ale też chyba taka jest filozofia tej motoryzacji, że jeśli już kupujemy chińskie auto, to nie kupujemy go na rok, czy na dwa, czy na trzy, tylko na zdecydowanie dłużej.
2: Chociaż lubimy częściej wymieniać auta, a tutaj polityka jest taka, żeby dłużej podtrzymać, a potem jak coś jednorazowego wyrzucić następne.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10.
1: A tradycyjnie co 20 minut informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Tragiczny wypadek na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim w pobliżu węzła Puławy Zachód. Na 3 kilometrze na wysokości miejscowości Janów doszło do zderzenia dwóch aut dostawczych i jednej ciężarówki. Życia kierowcy jednego z pojazdów nie udało się tam uratować i trasa jest częściowo zablokowana. Mamy informację, że ruchem kieruje policja. Do tragicznego wypadku doszło także na Pomorzu na drodze krajowej numer 22. To już właściwie 4 godziny, jak utrudnienia utrzymują się pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem w miejscowości Chrząstowo. Na kilometrze 224 także ruch kierowany jest przez policję, bowiem trasa jest częściowo zablokowana. Spore przedpołudniowe spowolnienia obserwujemy na trasach małopolskich, przede wszystkim na A4 pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany. Także na Zakopiance, na wysokości Myślenic, na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Wadowic, Mszany Dolnej i Gorlic oraz na krajowej 49 w Nowym Targu od strony Jurgowa i Białki Tatrzańskiej. Zakorkowany jest dolnośląski fragment autostrady A4 w okolicy Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Natomiast autostrady w Lubuskiem, czyli autostrada A2 i A18, nie są już zakorkowane. No może na A18 obserwujemy spory ruch w kierunku Berlina, ale absolutnie nie są to korki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was na trasie? Można napisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można także nagrać wiadomość głosową. Można również
1: zadzwonić 22 500 13 11 11. Let's get it started in here.

0: I znowu
1: śpiewa i
0: oby tak. Nie. To czy właśnie chodzi o to, tak żeby nie było tak
2: ja
0: na drogach, że
2: ja wczoraj śpiewałam i to znaczy robiłam pogodę z pokazywaniem.
1: Zróbcie coś. Niech to będzie wasz wkład w polską muzykę. Nie śpiewajcie.
0: No dobrze, no ale po co się czepiasz od razu?
2: No właśnie ja też nie wiem.
3: To była zagraniczna piosenka, można.
1: Właśnie, to można. A poza tym, jeszcze moment, będziesz miał teraz przerwę i dopiero o 6 wrócimy jutro do śpiewania.
2: Ja, inteligentny mój prowadzący.
1: Piotr Figanter,
2: zagaśni koledzy.
1: Tak jest, z wami po godzinie 10:00.

0: Na zegarze już prawie godzina 10, a sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami sporo chmur, choć momentami pojawi się też słońce. W wielu regionach możliwe przelotne opady, a po południu także burze, szczególnie na południowym zachodzie i północnym wschodzie Polski. A temperatury bardzo zróżnicowane nad morzem i na Podhalu około 14 stopni, w centrum mniej więcej około 18, a najcieplej będzie na Podlasiu i Polesiu nawet do 23.
2: A swoją drogą zastanawiam się, ale mam wrażenie, że ta dzisiejsza pogoda przynajmniej przed południem to taka bardziej kawowo-maczowa. Bo jakoś to ciśnienie takie średnie chyba. Sprawdzimy to zaraz.
0: Coś w tym jest.
2: No nie, no tak sobie właśnie o tym pomyślałam, dlatego się podzieliłam i też dzielę się z wami informacją o wietrze, bo ten będzie raczej słaby, tylko nad morzem momentami umiarkowany, a podczas burz może mocniej powiać nawet do 55 km na godzinę. Jeśli więc planujecie spacer, wyjazd, dobrze mieć pod ręką parasol, bo pogoda może zaskoczyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my dzisiaj pięknie kłaniając się zapraszamy do spędzenia wspólnie przedpołudniowo-popołudniowego wtorku.
0: W trasie zapraszamy wszystkich na pokład i ruszamy. Dagmara Kowalska
2: i Piotr Firan.
0: Dzień dobry.

0: No i teraz pytanie dnia. Ile razy Kuba w ciągu miesiąca myje swój samochód?
1: No zależy, jak często pada deszcz.
0: Aha, bo, to od tego zależy.
2: Czyli im częściej pada deszcz, tym rzadziej Kuba myje samochód.
0: Nie, to, ale to nie było tak, że jak jadę na myjnię, to na pewno będzie padało?
1: Tak właśnie mówią. Na przykład Kuba i Patryk zawsze mi się pytają, czy myłem. Mym, a to będzie padać, dobra. To. No ale to muszą mieć jakiegoś kozła ofiarnego. I często myję, ale chyba można częściej zdecydowanie.
0: No dobrze, to my szukamy dzisiaj takiego człowieka, który bardzo często myje samochody. Na jakich myjniach jesteście najczęściej? Bo dzisiaj dzień mycia samochodów, więc takie pytanie nam się urodziło w głowie. Ile razy w ciągu miesiąca myjecie swój samochód?
2: Ja się zastanawiam, bo ja wczoraj pojechałem, ale było tyle tych funkcji na tej myjni.
0: Przez ciebie padało, dobra, że... dzięki.
1: Ale nie skorzystałeś, rozumiem, z myjni, tak?
2: Skorzystałem, ale nie padało akurat w...
1: To ten najbrudniejszy na parkingu, to
2: nie, ja dzisiaj przyjechałem tramwajem, bo pyłki latają i nie chcę, żeby samochód się od razu ubrudził. Natomiast, słuchajcie, tam było wczoraj tyle dysz w tej myjni i pani mówiła z takiej maszyny, głos się wydobywał, użyj zielonej dyszy, użyj czerwonej dyszy.
0: Ej, Boże, że
2: niebieskiej dyszy. Oszalałem naprawdę. I tam jeszcze można było podwozie umyć. I to była taka myjnia bezdotykowa. Ale boję się jeździć na przykład na te automatyczne, bo tam jest taki tryb w samochodzie, żeby... No tryb myjnia po prostu. I boję się, że jak tam nie włączę, bo mogę zapomnieć, no każdy może zapomnieć, to później przytrafi się to, co w filmikach na internecie widzimy, że na przykład bagażnik się sam otworzy. I kiedy... Ja mam lęk przed myjnią.
0: Nazwijmy to jakoś myjniofobia.
2: No więc wiecie, różnie bywa na tych myjniach.
1: Ale to jest lęk przed myciem samochodu, czy ogólnie przed myciem
2: się? Nie, ogólnie. Kiedyś wyobraźcie sobie, pojechałem na myjnię właśnie taką automatyczną jeszcze poprzednim samochodem i alarm się włączył w trakcie mycia i myjnia się zablokowała. Dwa razy.
0: No to może być jakaś fobia. To, też bym się bała.
1: Z tej myjni nie ma na mapie nie, stolicy pewnie.
2: Nie, no właśnie jest. Dobrze, sprawdźmy co na drogach.
0: Opinię?
2: Ja trochę swojej historii opowiadałem. Dlaczego nie? Wasza kolej w naszej aplikacji. A teraz Kuba Domoracki i informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S52 w województwie śląskim, dokładnie pomiędzy Bielskiem Białą a Cieszynem, doszło do zderzenia dwóch autosobowych na kilometrze 31. To są okolice węzła Bielsko-Biała-Wapienica. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku granicy państwa właśnie w Cieszynie. Zakończyły się utrudnienia i to bardzo, bardzo poważne, wielogodzinne właściwie, po tragicznym wypadku w województwie pomorskim pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem w miejscowości Chrząstowo. Na kilometrze 224 była trasa zablokowana przez kilka godzin. Ruch był kierowany na objazdy. To wszystko w związku z tragicznym wypadkiem auta osobowego i ciężarówki. W tej chwili dosłownie drogowcy poinformowali, że trasa, czyli droga krajowa numer 22, jest już tam odblokowana w obie strony. Natomiast cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim, niedaleko węzła Puławy Zachód. Tam także doszło do tragicznego wypadku z udziałem trzech pojazdów i tutaj życia kierowcy jednego z pojazdów nie udało się uratować. Trasa jest częściowo zablokowana, a ruchem kieruje policja. I jeszcze Warszawa Ekspresowa 8. Tutaj wygląda sytuacja tak, że może trasa nie jest zakorkowana, ale na pewno zatłoczona. Zarówno pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i w pobliżu BMO czy Alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku Białegostoku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5

0: tysięcy złotych na konto firmowe.
1: A koszty?
0: Tnę aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
2: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: Odpowiadam na zagadkę. Płyn do kierunkowskazów. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jeszcze nie było podpowiedzi, no ale widzę, że nasz słuchacz z okolicy Londynu już próbuje odgadnąć.
6: To może zrobimy trochę inaczej, że nie będzie zagadki. Już nigdy.
5: O nie! Jak to? Nie, ja już się przyzwyczaiłam, no. Nie. Zaraz wam podamy. Zaraz wam podamy
6: tak?
5: Jakąś podpowiedź.
6: Dobrze. A propos myjni, nasz słuchacz.
7: Witam, kochane radiokierowców z trasy A1. Z tym myciem to są takie różne przypowiastki, a mianowicie... Częste mycie skrasa życie. Mycie nóg to twój wróg. Skóra się ściera, człowiek umiera. Świnka się nie myje i też żyje. Serdecznie pozdrawiam redakcję. Miłego dnia.
5: Ja to by można było też odnieść w kierunku do naszych samochodów. Im częściej myjesz, tym więcej korozji na przykład, nie? Takie powiedzenie. No nie wiem. Tak mi teraz przyszło do głowy.
6: No, kiedy rozmawialiśmy z osobą, która zajmuje się detailingiem, no to żeby jednak myć i to nawet zimą dosyć często, żeby te sól spłukiwać.
5: Tak, pamiętam.
6: Więc bez mycia to też nie za dobrze.
5: Tak no dobrze, wydaje. Dzisiaj dzień mycia samochodów. Ile razy w ciągu miesiąca myjecie auto? Jak często bywacie na myjni? Jakich okazji nie przepuścicie, żeby pojechać na myjnie? I takie myjniowe historie, sytuacje, czasem może nawet romansy.
6: I czy wcieracie wosk?
5: Też.

0: 21 minut po godzinie 10. A propos mycia samochodów, moje lwiątka 508 i 2008, tak się mówi?
1: Dobrze mówisz.
0: Myte są przynajmniej raz w tygodniu i sprzątane. Mam na tym punkcie fioła. Samochód musi być zawsze czysty z zewnątrz i wewnątrz. Niestety teraz pylą drzewa i samochody wyglądają jak wyglądają. Pozdrawionka dla wszystkich słuchaczy i redaktorów z PRK Mati z Peugeot Grudziądz. Pozdrawiamy serdecznie. Moja koleżanka myje zawsze samochód swoją Toyotę i ona jest dosyć nowa, chyba tak z rok ma dopiero i cały czas robiła konsultacje, gdzie ma jeździć na myjnie i cały czas mnie pytała, słuchaj, a ta automatyczna, a z tymi szczotkami. No i obserwowała te myjnie, jakiś mężczyzna podjechał luksusowym samochodem, nie wiem, typu Ferrari i powiedziała, że ona jednak nie pojedzie już na automatyczną, bo on też do niej nie wjechał, pojechał na bezdotykową.
1: Mm-hmm. No właśnie, do was pytanie, bezdotykowa czy automatyczna? Jaką myjnię wybieracie?
0: Dla swojego samochodu.

0: Dla swojego samochodu.
1: Nie, nie, bo jeśli chodzi o wosk, to też mówimy o samochodach. Nie mówimy o naszych ciałach, tylko mówimy o samochodach. I pytamy was dzisiaj o to w związku z tym, że mamy Dzień Mycia Samochodów. Ile razy w ciągu miesiąca myjecie auto? Jak często bywacie na myjniach? Jakie to są myjnie? Jakich programów używacie? Co wam wpadnie do głowy związanego z myjnią? A może mieliście jakąś ciekawą historię na myjnie? Albo jakieś w ogóle myjniowe historie przychodzą wam do głowy. Ja na przykład widziałam jakiś czas temu, jak chyba w zeszłym roku, jak babka w Wilanowie byłam na stacji benzynowej i po prawej stronie są tam myjnie ręczne, takie bezdotykowe, a po lewej stronie jest myjnia automatyczna. I jedna babka stała w kolejce do myjni ręcznej, ale tam była bardzo długo kolejka, no więc się zniecierpliwiła, wjechała, stanęła do myjni automatycznej, która była absolutnie pusta. Wjechała i nagle po prostu wszystko siadło, tak jakby wszystko się wyłączyło. Ona po prostu prawdopodobnie podjechała za blisko, coś ta maszyna zwariowała, przejechała jej po karoserii, no i zaczęła się tragedia, tak dokładnie. Pojechała umyć samochód, wyjechała do mechanika. Tak to wyglądało.
0: Do blacharza.
1: Do blacharza, no. Tak to wyglądało. Ale tego typu historie zdarzają się częściej. Ja na przykład...
0: To dlaczego tam nie było ludzi? Bo może już nie pierwsza osoba w ten sposób została potraktowana. Jeśli chodzi o tę maszynę.
1: Może myjnia miała strajk albo coś.
0: No nieźle. Ale mi się zdenerwował.
1: Też. Ja myślę, że są jakieś ubezpieczenia, które też pokrywają tego typu koszty i zdarzenia. Jeśli mieliście coś takiego na swojej drodze, jeśli przeżyliście podobną historię albo całkiem inną, to podzielcie się z nami. Bardzo chętnie poczytamy i posłuchamy waszych historii.
0: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to jednak będzie. Ustaliliśmy.
1: No
0: tak, pograliśmy w nożyce, papier i tak dalej z Dagmarą i ja przegrałem, więc pierwsza podpowiedź jest następująca, jeśli chodzi o naszą zagadkę. Gotowa pani?
1: Tak, ściągam dźwięk.
0: Bez tego też da się funkcjonować, to ja podam pierwszą podpowiedź. Bez tego też da się funkcjonować, ale kiedy już się pojawi, trudno wrócić do wcześniejszej wersji. O co może chodzić, jeśli chodzi o naszą zagadkę? Tak krok po kroku będziemy sobie podawać kolejne podpowiedzi. Na razie jest pierwsza, jeszcze raz przypominam. Bez tego też da się funkcjonować, ale kiedy już się pojawi, trudno wrócić do wcześniejszej wersji.
1: No, to jest tak, że raz nam brakowało tego czegoś, co przez to coś ten tam ten, a potem
0: jak
1: tego
0: już
1: czegoś
0: jest,
1: było tak
0: to
1: za
0: człowiek
1: dużo,
0: nie chce do wcześniejszej wersji wracać.
1: Tak, no, nie chce wracać do wcześniejszej wersji, ale jak już się pojawiło, no to może tego trochę, tego czegoś, co tam z tym czymś współpracuje, było
0: i
1: za
0: panowie
1: dużo.
0: Wszyscy, to do was apel, że to nie chodzi o teściową. Wiadomo, że życie bez teściowej to już nie jest to samo, ale nie chodzi o teściową.

0: No i mamy 29 minut po godzinie 10. Jesteśmy razem w trasie. To jest Polskie Radio Kierowców. Dagmara usilnie pracuje nad tym, żebyśmy posłuchali sobie za moment notatek głosowych, które zostawiliście w naszej aplikacji. To stukanie, które słyszycie, to jest właśnie Dagmara, a Kuba Domoracki tymczasem już gotowy do...
1: Maszyna do pisania.
0: Udzielenia informacji, tak. Dagmara jest we francuskim ruchu oporu teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dwa samochody osobowe zderzyły się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe. Na kilometrze 417 zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i właściwie obserwujemy tam spory, ponad dwukilometrowy korek. Zakorkowana jest także obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Osowa. Na kilometrze 326, gdzie doszło do awarii ciężarówki i do wystrzału opony jeszcze w tym pojeździe, jezdnia w kierunku Gdyni została częściowo zablokowana. Na trasie ekspresowej S52 w pobliżu węzła Bielsko-Biała Francuska zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku Cieszyna. Na 31 kilometrze zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku granicy państwa. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S12, gdzie w pobliżu węzła Puławy Zachód doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i dwóch aut osobowych. Właściwie tutaj mamy częściową blokadę cały czas, ruchem kieruje policja. Chodzi o 3 kilometr na wysokości miejscowości Janów. Jeszcze jest jedno utrudnienie, tym razem w województwie świętokrzyskim, pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Starachowicami, to droga krajowa numer 42, ciężarówka wypadła z jezdni na wysokości kilometra 9. To są okolice miejscowości Parszów. Jezdnia w kierunku Starachowic została tam całkowicie zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Gdzieś, Kuba tam gdzieś pokazywał, że granica jest tam... Na lewo, nie?
1: No tak, no tam właśnie tam.
0: Widziałem,
1: Piotr nie patrzy, bo patrzy na maszynę
0: nie,
1: do pisania.
0: Musiałem się uodpornić, ponieważ ja dzisiaj realizuję program, więc machanie ręką zazwyczaj oznacza wypuszczenie dźwięku, więc wiedziałem, że no ostrożnie trzeba.
4: Tak. Ale nie, ale Kuba ma takie, że jak robi tak, to nie że pokazuje, tylko że właśnie na granicę musisz.
1: Dobrze, że to radio i nie wiadomo, co to znaczy. Tak, tak. Nie, tak, nie, dobrze.
4: Ja ci wszystko wytłumaczę. A wam tłumaczymy i też podpowiadamy, że mamy zagadkę dla was i temat dnia, czyli dzień mycia samochodów, a zagadka, no właśnie, już sobie próbujecie z nią troszeczkę radzić, ale przypomnijmy tę pierwszą podpowiedź. Bez tego da się też funkcjonować, ale kiedy już się pojawi, trudno wrócić do wcześniejszej wersji.
0: Mm-hmm. I jeśli chodzi o odpowiedzi, to mamy na przykład, że to jest automatyczna skrzynia biegów. Według mojej żony pisze Sławek Stojki. Mamy też, tak, znowu ta manualna skrzynia biegów, bo kiedy już ktoś zasmakuje automatycznej, to rzeczywiście nie chce. Mamy także odpowiedź wspomaganie kierownicy. Pozdrawiam serdecznie Ula z Krakowa. Też mogłoby pasować.
4: No, ale nie pasuje już do drugiej podpowiedzi. Na przykład.
0: No to proszę.
4: Najbardziej docenia się to latem i podczas bardzo słonecznych dni.
0: Aha,

0: i czekamy na kolejne próby. A jeśli chodzi o nasz temat przewodni, słuchamy.
1: Ja myję samochód za każdym razem, kiedy jest brudny. Mam normalnie chysia na tym punkcie. Mamy czarne samochody, więc wiadomo, wymagają dbałości ponadstandardowej. I nigdy nie wrócę, nie wjadę do domu na stanowisko, jeżeli samochód nie jest czysty. Dla mnie poczucie estetyki w tym zakresie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Pozdrawiam, Grzesiek z Kobylanki.
2: Widzisz? Brudnym samochodem do domu nie wjadę i kropka.
0: No i bardzo dobrze.
2: Znaczy mi się to podoba.
0: Bo uważam, że samochód taki, który jest zaniedbany, to jednak świadczy o tym, że no może w życiu tego kierowcy jest jakiś
2: dobrze,
0: chaos.
2: Dobrze, może włącz muzykę.
0: Tak?
2: Włącz muzykę.
0: Ale to przepraszam za dużo psychologii, tak Maro?
2: Włącz muzykę.
0: No, dobrze, proszę.

0: I mamy 19 minut do godziny 11. Jeśli chodzi o naszą zagadkę i nasz temat główny, to cały czas kontynuujemy rozważania na temat mycia samochodu, kiedy myć, kiedy nie myć i ewentualnie jakie to ma przełożenie na temperament człowieka albo ogólnie...
1: Samochodu?
0: Nie wiem, na poczucie kontroli nad czymkolwiek. Tak,
1: tak
0: na
1: może przykład... przyjemnie mruczy na przykład po wyjeździe z takiej myjni wasz. To zależy, co tam pod maską się kryje.
0: Mm-hmm. No dobrze, a jeśli chodzi o głos od was, słuchamy.
2: Odkąd mam powłokę ceramiczną, to absolutnie nie szczotki. Korzystam z usług autodetailingu. Wcale niekoniecznie tak często. Dwa razy do roku, czasami raz do roku. A jak już, no to na pewno każda myjnia, byle nie automatyczna szczotkowa. Pozdrawiam, Kasia z Kij.
1: A informacja na temat tego, ile, co ile trzeba myć auto z powłoką ceramiczną, też jest, żeby utrzymać tą maksymalną trwałość i estetykę powłoki ceramicznej na aucie. Eksperci zalecają mycie co jeden tydzień, co dwa tygodnie, w zależności od warunków eksploatacji. No i regularne usuwanie zanieczyszczeń no też zapobiega wżeraniu się w powłokę tego, co niefajne, na przykład różnych takich... latających straszydeł, które strasznie lubią nasze samochody w niektórych miejscach.
0: No właśnie, zwłaszcza o tej porze roku, chociaż przy tej temperaturze to jeszcze nie aż tak bardzo, ale za chwilę się zacznie, czyli regularne czyszczenie szyby, kiedy jesteśmy w trasie z owadów, które niestety no, kończą
1: dużo
0: na naszym samochodzie.
1: Tak,
0: lgną
1: tego
0: do nas z jakiegoś powodu, no ale też cały przód zazwyczaj to tam ja chyba z zeszłego roku znalazłem. Wczoraj.
1: Naprawdę?
0: Tak żartuję.
1: Niemożliwe. Ale są takie owady, które jak się już tak rozgoszczą na naszej szybie czołowej, to trudno się ich pozbyć, faktycznie. No, może macie jakiś swój sposób, dajcie znać. My pytamy was dzisiaj o historie myjniowe, samochodowe historie myjniowe. Może macie jakieś z myjni samochodowych. Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo. I przypominamy, że mamy też zagadkę. I dwie podpowiedzi już były. Bez tego da się funkcjonować, ale kiedy już się pojawi, no to trudno wrócić do wcześniejszej wersji. I najbardziej docenia się to latem, podczas bardzo słonecznych dni.
0: I mamy wentylowane siedzenia. Do głów przychodzi mi klimatyzacja. Pozdrawiam Paweł z Strzebnicy. Mamy też klimatyzację automatyczną.

0: Czną od Czupura z Durango. Mamy także kolejną klimatyzację, ale zagadka to otwierany dach albo szyberdach. To propozycja od Tomka. Pozdrawiamy też Tomka, naszego stałego słuchacza, ale to nie o to chodzi. Mamy jeszcze inne propozycje. Słuchamy.
1: Witam. W temacie konkursu myślę, że chodzi o automatyczną klimatyzację. Pozdrawiam. Darek.
0: I czekamy na
2: A w odpowiedzi na zagadkę spróbuję, może to po prostu klimatyzacja. Pozdrawiam, Paweł z Forda.
3: No nie. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie, ani to, o czym myślicie. Nie.
0: To mamy trzecią podpowiedź. Nie? Niektórzy twierdzą, że poprawia komfort podróży oraz nastrój pasażerów.
3: Ale zamieszałeś teraz.
0: I nie jest to klimatyzacja, nie jest to automatyczna skrzynia biegów.
3: Nie jest to szyberdach, nie jest to okno dachowe.
0: I otwierany dach także to nie jest. Więc co to może być? Szukamy dobrej odpowiedzi.

0: A ja zadałam pytanie, co to jest? Bo nie poznałam głosu Edyty Górniak. Popatrz, popatrz. To Edyta Górniak była z utworem Superpower.
1: Hmm? To teraz Kuba Domoracki.
0: Też ma Superpower.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Osowa jest zablokowana w kierunku Gdyni, a to dlatego, że na kilometrze 326 doszło do awarii samochodu ciężarowego i do wystrzału opony właśnie w tym pojeździe. Poważne utrudnienia także w Świętokrzyskiem na drodze krajowej nr 42 pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Starachowicami niedaleko miejscowości Parszów. Ciężarówka wypadła z jezdni, dokładnie chodzi o 9 kilometr. Jezdnia w kierunku Starachowic jest tam całkowicie zablokowana. Z województwa świętokrzyskiego mamy także informacje z trasy. Słuchamy.
4: Gratuluję użytnikom w Sandomierzu dobrego humoru. Wzięli się za remonty na drodze krajowej 77. Korki są tak niewyobrażalne, że to się po prostu w głowie nie mieści.
3: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście korki na drodze krajowej 77 są bardzo poważne w Sandomierzu. No i też właściwie gratulujemy dobrego nastroju. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Rzeszowa na kilometrze 417 i cały czas utrzymuje się tam dość spory zator.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i dziękujemy.
0: Kubie, dziękujemy. Tak, za cały dyżur. Pięknie dziękujemy. Kuba idzie się teraz przespać.
3: Albo umyć samochód.
0: Albo umyć samochód, no właśnie. A zaraz wjedzie tutaj z impetem Ewa i będzie pilnowała tego, co się dzieje na drogach. I oczywiście będzie się z wami dzieliła najnowszymi wiadomościami.

0: 11 minęła, tę godzinę zaczynamy od informacji od Was.
1: Droga S6, kierunek Gdynia, kilometr 325 mniej więcej. Na poboczu właściwie jeden pas zajmuje ciężarówka, której nastąpił wystrzał w oponie, więc jest zwężenie, blokada jednego pasa, robi się delikatny korek. Proszę uważać, pozdrawiam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo dziękujemy za tę informację, a teraz sprawdzamy, co w pogodzie. Dzisiaj aura zmienna, trochę słońca, trochę chmur i miejscami przelotny deszcz. Po południu lokalnie mogą pojawić się burze z intensywniejszymi opadami. Synoptycy ostrzegają, że punktowo może spaść nawet do około 30 mm deszczu.
3: A jeśli chodzi o temperatury, Polska dzisiaj podzielona, chłodniej nad morzem i w rejonach górskich, tam około 12-14 stopni w centrum, przyjemne 18, a na wschodzie zdecydowanie cieplej, tam nawet do 23 stopni. Wieczorem pogoda zacznie się uspokajać, ale w nocy miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No, a my Was dzisiaj pytamy o to, jak często w ciągu miesiąca myjecie auto. Jeśli macie ochotę się podzielić swoimi doświadczeniami z myjni, może mieliście jakąś ciekawą przygodę, dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.
0: Mamy. Witam. Też. Ja swojego kocura myję dopiero wtedy, gdy pojawi się zielony mech na uszczelkach okien.
3: Biedny kociak.
0: I tak ciągle pada deszcz, tak więc natura myje go sama.
3: A to jest nasz słuchacz z okolicy Londynu. Tak. No to trochę się nie dziwię, ale słyszałam, że właśnie Londyn to jest to miejsce, w którym najczęściej jeździ się kabrioletem z opuszczonym dachem.
0: My ruszamy dalej, jesteśmy razem w trasie, 2 minuty po godzinie 11:00.

0: No, miała być Ewa i jest, ale Ewa ma na drugie Monika.
1: Na pierwsze, nie,
0: na pierwsze Monika, na drugie Ewa, tak?
1: Nie.
0: A jak?
1: Monika Katarzyna Gniewaszewska-Kaniewska nigdzie się nie mieści. Nigdzie się nie mieści.
0: Nie, do w naszym studiu się mieści.
1: Tak, moje nazwisko, imię i dwa imiona i dwa nazwiska nigdzie się nie mieszczą.
0: A trzeciego nie masz? Trzeciego nie masz.
2: Ale zmieszczą nam się informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mogłabym powiedzieć przed mikrofonem Jakub Domaracki, ale nie powiem, bo Kuba już sobie poszedł, ja go zmieniłam, tak jak to powinno być. No i teraz o utrudnieniach. To na A4, trasa węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Południe. 416 kilometr, tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zajęty jest jeden pas, no i oczywiście jest korek. S52, węzeł Bielsko-Biała-Francuska, Śląsk, 30 kilometr, dwa osobowe się zderzyły i tu w stronę Cieszyna też jest jeden pas zajęty. Mamy S12, no i tragiczne zdarzenie w pobliżu węzła Puławy Zachód na 3 kilometrze na wysokości miejscowości Janów. Zderzyły się dwa auta dostawcze, jedna ciężarówka, no i życia kierowcy jednego z pojazdów niestety nie udało się uratować. Trasa jest częściowo zablokowana, bo na miejscu jest policja, no i pomaga omijać tu tę częściową blokadę. 42 bez zmian, Skarżysko-Kamienna, Starachowica w pobliżu miejscowości Parszów. W Świętokrzyskiem samochód ciężarowy wypadł z jezdni w stronę Starachowic. Nie przejedziemy. No i jeszcze na koniec północ kraju i obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Osowa. 325 kilometr. Uważajcie, bo ciężarowy stoi. Tutaj wystrzał miał opony. No i mamy w stronę Gdyni zupełną blokadę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: My zadajemy Wam pytania odnośnie do naszej zagadki i tych pytań już kilka było, takich podpowiedzi bardziej może raczej, ale to nie jest jeszcze koniec, bo nasza zagadka trwa, podpowiedzi się zmieniają i już wam podpowiadam trzecią, czwartą chyba nawet. Niektórzy twierdzą, że poprawia komfort podróży i nastrój pasażerów, potrafi zmienić swoje właściwości.

0: w zależności od potrzeb użytkownika? Ma jakieś odpowiedzi?
1: A Koza, bardzo dziękuję za informację o tych powłokach ceramicznych. Jak to trzeba myć co tydzień, to ja to mam w nosie, ja zostaję przy swoich starych metodach. Może się 6 godzin pobawię, ale pół roku nic się nie czepia. A technologia jest moją słodką, to się nie za darmo nie daje. Pozdrawiamkę.
0: My też pozdrawiamy.
2: Nie zrozumiałem końca, ale okej. Jeśli chodzi o odpowiedzi, to sprawdzamy oczywiście w naszej zagadce, bo to nasz słuchacz mówił o myciu samochodu.
0: O myciu samochodu, tak.
2: Jeśli chodzi o klima, ale schowek schładzany. Tutaj jest taka, rolety lub przyciemniane szyby, ale to tylko z tyłu można, pisze Tomek. I na razie nie mamy więcej tych propozycji. Potrafi zmienić swoje właściwości w zależności od potrzeb użytkownika. Przypomnijmy sobie pierwszą i drugą. Bez tego da się też funkcjonować, ale kiedy już się pojawi, trudno wrócić do wcześniejszej wersji i najbardziej docenia się to latem i podczas bardzo słonecznych dni.
0: I po jednej z ostatnich odpowiedzi poprawia nastrój, to już znam odpowiedź. To wy, czyli Radio Kierowców. Pozdrawiam, Konrad z Hyundai'a. No tak, to nie my, chociaż bardzo nam miło, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że jednak tę funkcję pełnimy. Natomiast mamy tutaj Hej PRK, wiadomość od jednego z naszych też stałych słuchaczy. Ucia Gucia z Norwegii. Ja swoje auto, swoją drogą dawno się nie odzywałeś, dobrze, że jesteś. Ja swoje auto myję jak się zakurzy. Kupiłem sobie zabawkę dla dużych chłopców. Karszer plus kosmetyk. A że jestem na L4, to jak tylko zobaczę kurz na czarnym lakierze, to biorę zabawki jak grzeczny chłopiec, biorę się do zabawy. Żeby wszyscy chłopcy byli tacy grzeczni, że po sobie sprzątają, to ja bym bardzo chciała.
2: A są tacy, którzy nie sprzątają?
0: No, są. Znaczy, ci najmniejsi. No
2: wiem,
0: jak to nie? No,
2: z kim ty się zadajesz?
0: Ci najmniejsi nigdy nie sprzątają swoich zabawek. No nie. Rozwalam po całym pokoju.

0: 22 minuty i pół, 22 i pół po 11. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, potrafi zmienić swoje właściwości w zależności od potrzeb użytkownika. W nowoczesnych modelach często steruje się tym jednym przyciskiem.
1: I to nie jest dzisiaj łatwa zagadka, bo wy dobrze oscylujecie w pewnych rewirach samochodu, bo ta rzecz, dodajmy tylko dzisiaj, dotyczy stricte samochodu. No tyle tylko, że jakby to powiedzieć, to się specjalnie nazywa. To nie jest taka prosta nazwa, jak tam, nie wiem, kierunkowskaz czy kierownica. No tak, trzeba troszeczkę głębiej poszukać, żeby wiedzieć, o co chodzi, ale te nasze podpowiedzi dobrze was kierują do tego punktu. Mm-hmm. Bez tego da się funkcjonować, ale kiedy się już pojawi, no to trudno wrócić do wcześniejszej wersji. Najbardziej docenia się to latem i podczas bardzo słonecznych dni. Ja to próbowałam zakombinować, troszkę mówiłam o tym, że zawsze chcieliśmy tego czegoś, dostaliśmy to w jakiejś tam postaci, a potem nagle zaczęło nam to trochę przeszkadzać, bo tego czegoś, co koresponduje z tym czymś, co jest jeszcze wyżej, było trochę za dużo.
0: Oj, pani za bardzo komplikuje. No, to może ja podpowiem, dobrze? To ma

0: związek ze światłem, przejrzystością i ilością słońca wpadającego do środka. Mówiliśmy o lecie, mówiliśmy o tym, że kiedy to już jest, to trudniej nam wrócić do tego, co wcześniej było.
1: Ale co, nie odgadłbyś się po tym, co powiedziałam?
0: I jeszcze, chciałbym powiedzieć, że to coś może mieć związek na przykład z pewnego rodzaju okularami, które niektórzy noszą, bo ta technologia także wykorzystywana jest w optyce. Czekamy na rozwiązanie.

0: I mamy pół godziny do 12. Monika Kniewaszewska na miejscu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo mamy korków. Niestety to nie jest dobra wiadomość, chociażby dla tych, którzy podróżują S8-ką w Warszawie. Obwodnica zakorkowana w nietypowym miejscu, a więc może być to zaskoczeniem. S8 zwalnia przed węzłem Konotopa. No i to tak porządnie, bym powiedziała, więc wszyscy, którzy jadą sobie S8-ką i chcą wyjechać z Warszawy, wjechać węzłem Konotopa na A2 albo na S2, południową obwodnicę Warszawy, muszą się liczyć z prawie 6-kilometrowym zatorem. Zdarzenie drogowe jest przyczyną tej sytuacji. Niestety informujemy Was o tym. S8 między węzłami Warszawa Zachód Konotopa to właśnie w okolicach węzła Konotopa. Ciężarowy z osobowym się zderzyły, no i mamy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Poznania, no i stąd ten prawie 6-kilometrowy zator. Niestety korki też spowodowane zdarzeniem drogowym mamy na A4 w Małopolsce. Tutaj też drogowcy donoszą o kłopotach z przejazdem na jezdni w stronę Rzeszowa, na obwodnicy Krakowa tak naprawdę. Między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Południe, to tu na 416 kilometrze doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Bez poszkodowanych się obyło na szczęście, ale zwężenie w stronę Rzeszowa było, bo właśnie doszła do nas informacja, że się utrudnienia zakończyły, no ale korek cały czas się utrzymuje, chwilę cierpliwości, żeby on się rozładował. Tak wygląda sytuacja w Małopolsce. Na Śląsku bardzo dobrze, przejazd pełny właściwie na wszystkich trasach, tych głównych i krajowych. Podobna sytuacja na Pomorzu. Tutaj lekkie spowolnienia przy dojeździe do węzła Gdynia-Wielki Kack, ale to na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Taka jest sytuacja na S6. No i utrudnienie, które teraz mamy od drogowców, informację świeżą. 52 Kalwaria Zebrzydowska, Głogoczów w pobliżu miejscowości Krzywaczka w Małopolsce. Dwa autoosobowe się zderzyły, jedna osoba poszkodowana. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my zmierzamy do rozwiązania naszej zagadki. Jesteś już bardzo blisko, słuchamy kolejnych odpowiedzi.
3: Cześć, czy odpowiedź na zagadkę to jest lusterko wsteczne fotochromatyczne?
4: Nie.
0: Ale bardzo blisko, to może to.
5: Witam serdecznie. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o polaryzację w szybach. Pozdrawiam, Sergiusz z Mercedesa.
4: Jest jeszcze bliżej, ale nie o to chodzi. Szyby fotochromatyczne od naszego słuchacza Matiego. Szyby fotochromatyczne, także kolejna podpowiedź. Okulary i samochód i światło to fotochromatyczne szyby lub lusterka. Jakoś nie kojarzę, żeby były samochody z polaryzacją światła w szybach. Od Tomka.
0: To może ja jeszcze jedną podpowiedź tutaj zafunduję. Jeśli chodzi o te wcześniejsze

0: Najważniejsze to na pewno pamiętacie, a ta najnowsza jest taka. Znajduje się nad głowami kierowcy i pasażerów. Mm-hmm. I może dodamy, że zrobiło się modne, zwłaszcza ostatnio, kiedy zostały zaprezentowane nowe modele samochodów.
1: Mm-hmm. Nie wiem, czy dotarła wiadomość wcześniejsza, ale przychodzi mi tylko szyby przyciemniane lub fotochromatyczna folia na szybach. Pozdrawiam Mati z Peugeota z Grudziądza. No naprawdę jesteście bardzo, bardzo, bardzo blisko. Ale może to chodzi o szybę czołową z filtrem UV. Robert z Ducato.
0: Mm-hmm. Ta podpowiedź ostatnia, myślę, że was już naprowadzi. Znajduje się nad głowami kierowców i pasażerów.
1: Aga z Tygrysa. Rany toż to przecież musi być szklany panoramiczny dach. Mm-mm. Nie, też nie to.
0: No dobrze, to czekamy. Czekamy w takim razie 26 do 12.

0: Oj, ciężko nam dzisiaj ta zagadka idzie. Jakoś ciężko. Nie możemy odgadnąć, czy chodzi o szyber dach, osłona przeciwsłoneczna. Witam odnośnie konkursu. Chodzi o nawiewy dachowe, czy to osłona przeciwsłoneczna? Pozdrawiam, Paweł z Torunia. I jeszcze słuchamy.
1: Pozdrawiam, Justyna.
0: Co tam było? Właśnie... Justyno, gdybyś mogła jeszcze powtórzyć, bo my nie... To było...
2: Gdach?
0: Gdach?
2: Albo dach.
0: Dach?
2: No tak to brzmiało. Chcieliśmy być mili i chcieliśmy posłuchać tego wspólnie. Może macie jakiś pomysł? Wydaje się, że to był dach, tylko że tam na początku pojawiła się literka G i wyszło gdach. Tak to zresztą zapisałam w naszym systemie. To jest wiadomość głosowa, która trwała 3 sekundy. To może prośba taka, żeby jak nagrywacie, żeby to trwało przynajmniej lek z 5-6.
0: I mamy kolejny głos.
3: Witam, witam. Czy chodzi może o tak zwaną osłonę przeciwsłoneczną, czyli takie podnoszone spod sufitki, takie coś, które po prostu chroni nas przed słońcem. Czyli taka osłona przeciwsłoneczna, zazwyczaj z lusterkiem, żeby panie się tam ładnie przeglądały w tym. Mam na myśli coś takiego. Wojtek z Mana. Pozdrawiam.
0: Tak jakby Wojtek się pewnie nigdy nie przeglądał. Z doświadczenia to wiadomo, że jak ktoś mówi, że to panie, to by... Mężczyźni też się pewnie przeglądają.
2: Tak, ale to nie o to nam chodziło dzisiaj. W ogóle dzisiejsza zagadka jest bardzo trudna, bo to w sumie jest rzeczywiście świeża rzecz. I co myślisz, żeby powiedzieć teraz? Czy już, czy jeszcze będziemy próbować naszych słuchaczy? Bo słuchajcie, no znajduje się nad naszymi głowami, nad głowami kierowcy i pasażerów.
0: I nie jest to żadna podsuwitka, ani żadne rolety zaciemniające. Mówiliśmy o tym, że to jest nowa technologia i, znaczy nowa, nie jest, dotychczas nie była wykorzystywana w tym miejscu konkretnie. I powiedzmy sobie też, że znamy to, bo jest taki rodzaj okularów. Nie chodzi o polaryzację, tylko chodzi o pewnego rodzaju proces związany z ekspozycją letnią.
2: I to jest element auta, który może stawać się jaśniejszy albo ciemniejszy.
0: Tak. I możemy teraz zmierzać już ku dobrej odpowiedzi, więc czekamy na ruch z waszej strony.

0: I mamy 11 minut do godziny 12. Za moment rozwiążemy zagadkę, ale zanim to wszystko, to najpierw Monika Gniewaszewska, która pojawiła się w naszym studiu i monitoruje na bieżąco sytuację drogową. Moniko, jak wygląda mapa drogowa Polski?
1: Bardzo zmienna jest ta nasza mapa. No jak pogoda?
0: Sprawdźmy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zmienna, bo cały czas dochodzą nowe informacje, inne się kończą i tak też nowa informacja z dróg to jest jedynka. Trasa Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Goczałkowic-Zdroju. Awaria samochodu ciężarowego, uważajcie, 587 km, zablokowany jeden pas w stronę Tychów. Natomiast S3, koniec utrudnień w zachodniopomorskim, trasa węzeł Przybiernów-Babigoszcz. W pobliżu Babigoszczy 53 km, ciężarówka, pusta cysterna, jak donoszą w komunikacie służby, uderzyła w barierę energochłonną i mieliśmy blokadę jednego pasa w stronę Szczecina. Teraz już tych utrudnień nie ma. Cały czas duży korek na S8 w Warszawie, obwodnicy przy dojeździe do węzła Konotopa, a to dlatego, że zderzył się tu samochód ciężarowy z osobowym. No i mamy zwężenie. Korek ma prawie 6 km. Jest w nietypowym miejscu, może być zaskoczeniem, bo nie w okolicach węzła Babiszyńska, ale w okolicach węzła Konotopa, czyli tego, który wprowadza ruch z Warszawy na A2, wprowadza i na południową obwodnicę Warszawy S2, więc sporo kierowców może złapać się w ten korek. S6, obwodnica Trójmiasta, północ kraju, węzeł Owczarnia, węzeł Osowa. Tu w okolicach węzła Osowa mamy na 325 km awarię samochodu ciężarowego w stronę Gdyni i to niestety jest odczuwalne dla kierowców, no bo mamy korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy 9 minut do 12, rozwiążemy zagadkę niebawem.
3: Za chwilkę, bo ja tutaj pracuję usilnie nad wiadomościami głosowymi.
0: Head up display. Nie, ale jest już bardzo dużo dobrych wiadomości, więc będzie rozwiązanie niebawem. Wcześniej oczywiście prognoza pogody.

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Południe, więc sprawdzamy pogodę. Nadal sporo chmur nad Polską, okresami większe przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. Największą uwagę warto dzisiaj zwrócić na południowy zachód i północny wschód kraju. Tam po południu mogą rozwijać się burze.
2: W sumie od 12-14 stopni nad morzem w rejonach górskich, nawet do 23 stopni na wschodzie, a przyjemne 18 w ciągu dnia w centrum. A noc z wtorku na środę przyniesie już więcej spokoju. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, chociaż na północy i na wschodzie miejscami może jeszcze popadać. Lokalnie pojawią się mgły, szczególnie na zachodzie i na południu kraju. Temperatura w nocy spadnie do około 8 stopni, więc jeśli zamierzacie wychodzić, to załóżcie szalik.
0: Białystok aktualnie tam najcieplej, prawie 19 stopni, a w Łebie najchłodniej 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Wyjątkowe miejsce.
5: I wyjątkowe samochody.
4: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
5: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
6: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
4: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
3: To była autopromocja.
2: Pewnie, że będziemy słuchać, ale będziemy też słuchać waszych odpowiedzi co do naszej zagadki. Zagadka była dzisiaj dosyć trudna, ale ta ostatnia podpowiedź chyba rozjaśniła temat i udało się prawdopodobnie odpowiedzieć, chociaż nie wiem, czy akurat w dźwiękach naszych słuchaczy.
0: No to słuchamy.
7: Witam i tam to jeszcze raz ja. Jeżeli nie osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem, gdzie przeglądają się piękne panie, dobra, panowie też, to być może jest to używane w optyce, to może, nie wiem jak to się fachowo nazywa, fotochrom bądź refleksy, po prostu coś takiego, tak jak okulary samoprzyciemniające się, które się wskutek promieni słonecznych same się ściemniają. Nie wiem, czy po prostu nie chodzi o to. Jeszcze raz pozdrawiam, Wojtek z Mana.
0: Pozdrawiamy Wojtka i słuchamy dalej.
8: Może chodzi o fotochromatyczną szybę, samą przyciemniającą się. Pozdrawiam, Krzysztof Sługi.
2: Słuchajcie, no jeśli chodzi o technologię, to tak, dokładnie to jest to, ale my konkretnie pytaliśmy o to, czy to dach panoramiczny z funkcją przyciemniania. Pozdrawiam, Paweł Strunia. Nie był pierwszy, bo pierwszy był... gdzie my to mamy?
0: Ja tylko przeczytam może w tym czasie wiadomość od Kamili z Cytrynki. Panoramiczne dachy nowej generacji potrafią przyciemniać się automatycznie lub na życzenie pasażerów za pomocą przycisku, wykorzystując technologię ciekłych kryształów PDLC.
2: Tom 212, dach panoramiczny, samość ciemniający się lub stający się mleczny.
0: I tutaj należą wam się oklaski. I chciałbym jeszcze dodać jedną osobę, która także dobrze odpowiedziała, czyli Tom 212.
2: No właśnie, bo o to nam dzisiaj chodziło, to nowa technologia, która pojawiła się kilka lat temu w naszych samochodach i to było dokładnie to, o czym mówiłam, co tak zamieszałam straszliwie, czyli powiedziałam o tym, że to jest to coś, co najpierw bardzo chcieliśmy mieć, a potem to coś, co wyżej działa na to coś, co jest niżej. Chcieliśmy troszeczkę odwrócić i troszeczkę tam właśnie ściemnić i
0: jaka
2: tak to wyszło.
0: Piękna piosenka teraz nam się tutaj napatoczyła. Mam czyste niebo. No to nie wiem, czy będziecie ściemniać, czy rozjaśniać dach. W każdym razie razem jedziemy dalej. Yeah.

0: I mamy 11,5 minuty po godzinie 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Monika Gniewaszewska ma najnowsze informacje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na Trójce pojawiły się nowe wiadomości od służb, nowe utrudnienia, bo jedne się skończyły i pojawiły się drugie dla równowagi chyba. W Zachodniopomorskiem się skończyły i w Lubuskiem się zaczęły. S3 między węzłami Myślibórz, Gorzów Wielkopolski Północ, miejscowość Nowogródek Pomorski, 59 km, ciężarówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału i tutaj zablokowane mamy lewe pasy i to w obu kierunkach, w stronę Myśliborza i w Gorzowa Wielkopolskiego, a więc tutaj uważajcie, jest zwężenie dla kierowców jadących w obie strony i to przynajmniej jest sprawiedliwie. Chociaż tyle z tego zdarzenia drogowego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Korki mamy i to takie, no bym powiedziała, dosyć uciążliwe, bo też na północy kraju pojawił się korek spowolnienie na węźle Gdańsk-Lipce, na jezdni prowadzącej w stronę węzła Gdańsk-Południe. Prace drogowe na S7 prowadzone są od strony Elbląga jadąc A w kierunku nadmorza. No i stąd te kłopoty z przejazdem i około 3-kilometrowy zator. Na S6 już, czyli na samej obwodnicy Trójmiasta, cały czas jest korek na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Tutaj z kolei drogowcy zgłaszają, że kłopoty z przejazdem są właśnie na wysokości tegoż węzła, bo na 325 kilometrze stoi ciężarówka i blokuje przejazd w stronę Gdyni właśnie. Jest więc zwężenie. No i cały czas na S8 duże kłopoty z przejazdem są na obwodnicy Warszawy przy dojeździe do węzła Konotopa. Tutaj jest korek przy wyjeździe z Warszawy, wjeździe na A2 i na południową obwodnicę Warszawy S2, no bo węzeł Konotopa to ten, który łączy te trzy trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasz słuchacz napisał, ten, który był pierwszy. O, jak miło. Pozdrówcie wszystkich kierowców na drodze krajowej 10. Jedna z najtrudniejszych dróg w Polsce. Mm-hmm. Szczególnie od Szczecina do Torunia. Niestety do 16 nie będę was słuchał, chyba że z pozdrowieniami poczekacie do 16.30. Dobrego dnia, Tomek. Może jeszcze Tomek usłyszał. Pozdrawiamy cię, Tomku. Bardzo nam miło i gratulujemy refleksu.
3: Nie wypuściłeś oklasku.
0: Tak, ale w ogóle...
3: Wspomniałeś, no.
0: Ale wcześniej nie było oklaski.
3: Ale się zrobił taką minę, że naprawdę, jak kot ze Szreka, że naprawdę już wszystko zostało mu wybaczone.
0: Jeszcze to moje okulary, które powiększają oczy.
3: Tak, tak. A jakie masz normalnie? Weź podnieś ten moment. No, o, trochę mniej.

0: Jeszcze tak, tak troszkę. No. Teraz to było takie profesorskie spodełba, że tak powiem.
1: Specjalnie, żebyś, wiesz, poczuła się tak.
0: No. Dobrze, ja już jestem taka mała i tak się prawie nie odzywam, proszę
1: Dagmara,
0: pana.
1: Ty mała?
0: Nie, tak, no właśnie.
1: Trzeba zadzierać głowę, żeby popatrzeć na Dagmarę. No czasami. Tak. Moi drodzy, teraz bardzo ważny wątek. Mówienia do siebie za kierownicą. Kto mówi do siebie za kierownicą, będąc samemu w aucie? Ręka do góry. Tak. To znaczy, trzymamy ręce, oczywiście tak mentalnie, ale bo na kierownicy. Samochód to jedno z ulubionych miejsc do mówienia do siebie. Badania pokazują, że większość dorosłych rozmawia ze sobą na głos, przynajmniej okazjonalnie, a auto jest jednym z najpopularniejszych miejsc do tego. Psychologowie mają nawet oficjalną nazwę External Self Talk.
0: Tak to kropka. Się nazywa. No, kropka. No słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja na przykład mogę się pochwalić, że jak jadę samochodem, to często używam takiego jednego zdania. Na co czekamy?
1: Jedźmy, ludzie.
0: No, ludzie.
1: Badania z 2023 roku w czasopiśmie Brain and Cognition wskazują, że osoby, które rozmawiają ze sobą, osiągają wyższe wyniki w zakresie samokontroli emocjonalnej i wytrwałości w zadaniach. A nawet rozmowa z sobą może ratować życie na drodze. Badacze z Uniwersytetu Nottingham odkryli, że mówienie do siebie za kółkiem może pomóc uniknąć kolizji. Kiedy poproszono kierowców, żeby komentowali głośno to, co widzą, widzę rower, mówię rower, łatwiej wychwytywali zagrożenie, które mogliby przegapić.
0: Co ludy mówią, czyli co mówicie z badań i ankiet, wyłania się kilka typów, komentarz do innych kierowców, co ty wyprawiasz, albo no właśnie na co czekamy. Nawigowanie słowne na głos. Za światłami w lewo, potem, potem mamy stację benzynową, potem skręć w prawo. Poczekaj, poczekaj, czy ja jestem dobrze, w dobrym... Nie.
1: Czyli to ja mówię, teraz muszę skręcić. Do swojego. To teraz tak, jedziemy po kawkę.
0: Tak.
1: Jeszcze zatankujemy.
0: Jak będzie autonomiczny, to już będzie wiedział, o co chodzi. Rozwiązywanie problemów i planowanie dnia to na pewno taka rzecz, która nam w samochodzie towarzyszy. I kończenie kłótni, których nie dokończyliśmy w domu na głośno mówiącym zestawie.
1: Ale jest też ciekawe odkrycie, jeśli chodzi o rozmowy z pasażerami. Rozmowa z pasażerem, który widzi to samo co kierowca, może być wręcz bezpieczna. Pasażer naturalnie milknie, gdy dzieje się coś trudnego na drodze. Najniebezpieczniejsza jest rozmowa przez telefon, bo rozmówca nie ma pojęcia, co się dzieje za oknem. To ponad trzykrotnie zwiększa ryzyko kolizji.
0: A widzisz, to są badania ekspertów, więc nie będziemy z nimi dyskutować, ale jeśli wy macie jakieś swoje doświadczenia z rozmawiania samemu ze sobą czy z innym pasażerem, no to dajcie znać w naszej aplikacji. Czekamy na głosowe wiadomości albo tekstowe.

0: mówimy do siebie za kierownicą, to nawet jest całkiem normalne i nawet w niektórych sytuacjach zdrowe. Łatwiej zauważamy różne przeszkody, kiedy powiemy, o, rowerzysta, no i gdzie ty tutaj jedziesz?
1: A co wy mówicie za kierownicą? Prowadzić samochód i czy rozmawiacie z pasażerami? Jakby o czym też? Dobre pytanie do was.
0: Ale też na jakie błędy, albo na jakie przewinienia, albo na jakie tendencje u innych kierowców zwracacie uwagę jadąc i wypowiadacie te słowa głośno, bo bardzo często możemy mieć na przykład uwagi w stronę osób, które stoją na początku peletonu, światło się zmienia na zielone, ale dalej wszyscy stoją. No i ja wtedy zawsze mówię, no jedźmy ludzie, tak?
1: A ja wtedy mówię, na co czekamy?
0: Nieważne, czy

0: ktoś jest w samochodzie, czy nie, czy z kimś rozmawiam, czy nie, to po prostu się dzieje mimochodem. Ale na pewno są też inne elementy jazdy, stylu naszego jazdy, na które zwracacie uwagę. Pytanie, co to takiego jest? Też pytanie, czy jest taka samorefleksja w was, bo czasami to się dzieje zupełnie automatycznie. Czekamy na komentarze w naszej aplikacji. Teraz bardzo przyjemny utwór. Czy już słuchamy? Tak, już słuchamy. Kings of Leon, Use Somebody. Możecie użyć naszej aplikacji.
1: Głosowo albo tekstowo. Czekamy na wasze wiadomości.
0: Tak, a to my, moi drodzy, cały czas jesteśmy razem, jesteśmy w trasie. Jeśli chodzi o czas, bardzo przyjemna pora w ciągu dnia. Można się zrelaksować też przy dobrej muzyce. Na zegarze już 25 minut po godzinie 12. My jedziemy dalej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: Piękny tekst piosenki, tylko najgorzej, że czasami społeczeństwo się obraża, kiedy jesteśmy sobą.
1: No tak, tak, tak. Właśnie chciałam do tego też nawiązać. Nie?
2: Ale to chyba, wiecie co? Przepraszam.
1: Mów. Spokojnie.
2: To chyba tak naprawdę problem tego, kto się obraża tak naprawdę. Jeśli komuś się krzywdy nie robi, bo to są chyba te granice, no to być można sobą.
0: Światłość, pokój, inteligencja, piękno. Monika Gniewaszewska.
2: I zen. Jejku.
0: Dobrze, sprawdźmy, co dzieje się na drogach. A jeśli chodzi o muzykę, to Sad Smiles i Ozdoba przed chwilą.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No cały czas dobrze trzymają się te korki na naszych drogach. Katowice-Wrocław, w okolicach Opola, w stronę Wrocławia jest takie spowolnienie. Mówimy o nim teraz, po godzinie 12 po raz pierwszy. Nie bardzo długie, ale jednak należy się liczyć przed Pruszkowem. Jadąc w stronę Wrocławia, ostrzegamy was przed tym. Inne na tym samym odcinku A4 między Wrocławiem a Katowicami. Tu w kierunku Katowic też jest korek na A4. On jest niestety troszkę większy. Przed węzłem Kleszczów pojawił się, a za węzłem Łany. To tutaj A4 się korkuje. Poza tym na Śląsku sytuacja wygląda dobrze. W Małopolsce zakorkowana jest obwodnica Krakowa. Duży ruch widać na jezdni w stronę Śląska od węzła Krakowska-Wina po węzeł Kraków-Tyniec. Dokładnie ten odcinek jest zakorkowany. No i bramki w Balicach. Punkt poboru opłat na jezdni w stronę Śląska. Niewielka kolejka aut. Taka jest sytuacja obecnie tutaj w Małopolsce. A na Śląsku jeszcze uwaga, bo między Spytkowicami a zatorem 44 się korkuje. Wiadomości od służb, tych no jest sporo niestety. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że nie ma nowych. I tak też przypominamy S3. Kłopoty z przejazdem między węzłami Myślibórz, Gorzów, Wielkopolski Północ, miejscowość Nowogródek Pomorski, 59 km. Zajęte są lewe pasy dla kierowców jadących w obu kierunkach, w obie strony. Kłopoty z przejazdem też cały czas na S8 przy dojeździe do węzła Konotopa. Tutaj korek jest, bo jest zwężenie. Samochód ciężarowy z autem osobowym się zderzyły i w stronę wyjazdu z Warszawy jest ten korek. Cały czas na S6, obwodnicy Trójmiasta, mamy awarię 325 km ciężarowego. Auto stoi w okolicach węzła Osowa i blokuje przejazd w stronę nadmorza. No i wciąż kłopoty z przejazdem na 52, to już też Małopolska, wracamy. Kalwaria Zebrzydowska, Głogoczów, miejscowość Krzywaczka. 96 km, dwa osobowe się zderzyły, ruch na zmianę jednym pasem.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A propos dialogów, czasami z samym sobą, za kierownicą, to pojawiają się wiadomości w tej sprawie, słuchamy.
4: Dzień dobry szanownym redaktorom. No to jest chyba normalne, że się rozmawia w samochodzie, jak się jeździ na przykład samemu. Czasem to się po prostu gada do radia, czasem się gada do samochodu. U mnie w Fafiku jest coś takiego jak czujnik martwego pola po prawej stronie, w momencie kiedy pomimo tego, że ja wiem, że wykonuję bezpieczny manewr, a ten zaczyna mi tutaj...

0: i krzyczeć, to ja do niego po prostu mówię wprost: nie panikuj. Druga sprawa jest taka, że będąc w aucie samemu, jest jedna złota zasada. To zawsze dobrze z kimś inteligentnym porozmawiać. Nie? Pozdrawiam serdecznie Wojta Scania. A jaka Scania, kurde, Wojta z Fafika. No widzicie, pozostałości mi zostały i będę miał już temat do rozmów.
1: Pozostałości mi zostały. Tak, Wojta z Fafika dzisiaj.
2: Tak, pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: Zaraz będzie światłami błyskał. No tak, gwiazda niecierpliwa musi być z przodu. Albo jedziesz, albo zostajesz z tyłu. Ja tu czekał w nieskończoność, nie będę.
1: Bardziej zielone nie będzie, to już było, chyba mówiłeś, prawda?
2: Tak. No właśnie, różne te komunikaty z siebie wydajemy, ale chyba większość, no właśnie nie wiem, jak tam nasi kierowcy, może byśmy taką ankietę zrobili, czy zdarza wam się po prostu mówić za sobą, rozmawiać ze sobą za kierownicą, albo mówić coś, kiedy nikogo nie ma wokół.
1: A mówiłeś o tym, że obok. Sławek z pomocy drogowej z łańcuta napisał też i pozdrowienia wysłał cieplutkie, a ja wtedy mówię, no jedź, no bardziej zielonej będzie.
2: Tak, to Sławek. Z emocją także. Bardzo dziękujemy. I aby przyjemnie się jechało, żeby tych emocji negatywnych było jak najmniej. No i znowu tutaj społeczeństwo ma wielkie znaczenie, bo gdybyśmy ze sobą lepiej współpracowali i też zwracali uwagę na siebie bardziej, to myślę, że tych komunikatów o takiej właśnie treści byłoby mniej.

0: blisko.
1: No właśnie, rozmawiamy sobie o różnych sytuacjach w samochodzie, że podobno niektórzy... kiedy, nie wiem, no słyszą, że ktoś dostał Oscara, to jadąc samochodem, to się zastanawiają, co by powiedzieli, kiedy już tę statuetkę mają, komu by podziękowali, albo jakąkolwiek inną nagrodę, tak? Nie wiem, Złote Lwy, czy różne inne, no też festiwal w Gdyni, więc
2: albo
1: orły.
2: Maliny.
1: No też. Tak, maliny też.
2: No też, tak. Też musisz się zastanowić,
1: niektórym
2: co byś
1: kierowcom,
2: nie?
1: No,
2: ale
1: chociaż każdy coś na pewno
2: przegadujemy
1: ma
2: sobie na przykład, nie wiem, zanim pójdziemy do szefa, szefowej, po podwyżkę, to sobie przegadujemy. Ja na przykład tak mam, że jak coś się ma wydarzyć, idę na jakieś spotkanie, to rozmawiam już tak, jakbym była na tym spotkaniu. Żeby nie być zaskoczoną, żeby ogarnąć wszystkie możliwe scenariusze, żeby przygotować się do każdej jednej sytuacji, na przykład. A dotyczy to także rozmów z przyjaciółmi, z rodziną. Tak, tak to sobie na przykład robię.
1: No właśnie. Jeśli chodzi o monologi za kierownicą, to czekamy w naszej aplikacji. Czy zdarza wam się, czy w ogóle nie i prowadzicie takie życie wewnętrzne, że zupełnie nie sączy się do wnętrza waszych samochodów w żaden sposób. No chyba, że jest inaczej, to oczywiście w naszej aplikacji można napisać albo powiedzieć. My jedziemy dalej w stronę elektrycznych gitar, później Depeche Mode, a później informacje drogowe.

0: No 10 i mamy. 10
1: minut pozostało do godziny 13, a nawet 9:30. I to jest dobry moment, żeby wyjechać na ulicę i sprawdzić, co tam się dzieje, bo mamy co wtorek, w sumie wczesne popołudnie, więc może niewiele.
2: No nie, niestety dużo się dzieje. I to taka rotacja.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No bo czasem jest źle, czasem jest lepiej. No i tak polepszyła się sytuacja na przykład na 52, bo tu zniknęły utrudnienia. Kalwaria Zebrzydowska, Głogoczów, miejscowość Krzywaczka. Tutaj już jedziemy całą szerokością 52, a były kłopoty z przejazdem, ruch na zmianę jednym pasem. Natomiast chyba tak dla równowagi pojawiły się kłopoty z przejazdem na 44. Zator Spytkowica. O tym mówiłam 20 minut temu. No właśnie, i teraz wiemy, co się wydarzyło, bo tutaj korek jest i to spory. W pobliżu miejscowości Palczowice samochód osobowy wjechał w drzewo. No niestety mamy dwie osoby poszkodowane, a drogę zamkniętą. 44 to jest Małopolska. No i tutaj ten korek jest rzeczywiście spory. No takie stricte trasy lokalne do ominięcia miejscowości Palczowice. Czyli uważajcie, bo bardzo, bardzo wąskie. Utrudnienia potrwają troszkę. Służby szacują, że około 3 godzin nawet. No dwie osoby poszkodowane. Więc to rzeczywiście może potrwać. Tak wygląda sytuacja na małopolskiej trasie 44, a na innych drogach, na obwodnicy Krakowa, poprawiła się, chociaż korek przesunął się jakby na węzeł Kraków Południe i teraz jest taki króciutki na jezdni w stronę Śląska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Dzień dobry, witamy Roberta.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Robert Killen, za moment skakujemy na wysokie obroty.
2: A czy ty rozmawiasz ze sobą sam w samochodzie? Podpowiadasz sobie, co, dokąd masz pojechać? Czy tak w sumie
1: nie.
2: Sam jesteś
1: rozmawiam,
2: ze sobą
1: dogadany? Natomiast myślę, że inni kierowcy też tak robią jak ja. Rozmawiam z innymi kierowcami.
2: Okej.
1: Okay. Którzy ty... mnie nie słyszą.
2: A co najczęściej ja do nich mówisz?
1: Robię. Jak jedziesz?
2: Aha, bo ja mam taki...
0: Robert,
2: ja mam takie powiedzenie.
1: To jest najczęstsze pytanie, które zadaję innym kierowcom.
2: Naprawdę? Mhm. Ja mam takie pytanie zwykle, na co czekamy?
1: Szczególnie ostatnio bardzo częste pytanie również, tak, na co czekamy?
2: No to tak, to jak ktoś zagapi się w telefon komórkowy stojąc na światłach, no to takie pytanie do niego idzie.
0: No tak.
2: Ciekawa jestem, co by odpowiedzieli. Na zielone?
1: Ale zielony już jest.
0: Czy czasami chciałbym słyszeć odpowiedź. Jeśli chodzi o to, co będzie się działo przed nami, co przed nami w ogóle, to Robert zostaje, a my się żegnamy.
2: Peter Fern
0: i Dagmara Kowalski. Do usłyszenia.

0: No i w ten sposób zaczynamy Wysokie Obroty. Minęła godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście od informacji pogodowych zaczynamy te Wysokie Obroty. 11 stopni pokazują termometry w Łebie. Nad morzem najchłodniej dzisiaj, nawet na Podhalu. W Zakopanem znacznie cieplej, bo 12,5 pokazują termometry. Najcieplej natomiast w Słubicach na zachodzie. Wczoraj było najcieplej na wschodzie, dziś na zachodzie 19 stopni pokazują termometry w Słubicach. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to jednak zachmurzenie duże, chociaż z przejaśnieniami, nawet lokalnie rozpogodzenia, ale i przelotne opady deszczu. A na południu i na północnym wschodzie miejscami nawet burze mogą nas zaskoczyć. W czasie burz może być intensywny opad deszczu naturalnie, ale nie tylko, bo możliwy drobny grad, przewidują synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę, to jeszcze nas pocieszają, że wzrośnie na Podlasiu i Polesiu, ma być nawet do 23 stopni Celsjusza. Będziemy czekać na te 23 stopnie Celsjusza. Wiatr natomiast jest słaby i wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dziś dla wszystkich fanów, no nazwijmy to, mocnego uderzenia, wyjątkowy dzień, bo ten zespół zagra ponownie w Polsce. Ten zespół, czyli Metallica, Enter Sandman, tym dziś zaczynamy Wysokie Obroty. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Ender Sandman, zrobiliście mi właśnie dzień. Bartek z Inowrocławia pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie tylko tobie, Bartku, natomiast dzisiaj Metallica zrobi dzień wielu, wielu, wielu fanom. Dziś grają ponownie w Polsce.
1: Właśnie gdzie? Pamiętasz?
0: Tam, gdzie będą największe korki.
1: Okay.
0: Zorientujesz się na pewno. Dobra. W każdym razie, nie o tym teraz. Teraz mianowicie rozgrzejmy sobie szare komórki, bo szare komórki za kierownicą są bardzo ważne. 9 minut po godzinie 13. Monika już jest w studiu. Wiesz, że dzisiaj jest dzień dobrych uczynków?
1: O, to ja chętnie.
0: Zrobisz dobry uczynek?
1: Tak, opowiem o drogach.
0: No właśnie, za chwileczkę. Natomiast czasem jest tak, zdarza się, że kogoś trzeba zmusić do zrobienia dobrego uczynku.
1: Naprawdę. Bywa.
0: Posłuchajcie, jak pan milicjant zmusił pewną panią do zrobienia dobrego uczynku.

0: Czerwone światło było?
1: No było, ale tam...
0: Tam na motocyklu siedzi chłopak. Aha. Mama nie może się nim zająć.
1: Panie milicjancie! Proszę mnie puścić!
0: Niech pani coś opowiada! No, jakąś bajkę, żeby się nie nudził!
2: No i ta pani musiała się zająć tym chłopcem, żeby się nie nudził. Tak, ale ta pani zadanie. Się śpieszyła. Mm-hmm. I moje pytanie brzmi, dlaczego ta pani się śpieszyła? Po co ona się śpieszyła i po co tutaj żaba, nasza koleżanka wie, podnosi rękę, ale nie ty, droga
3: wie,
2: żabo,
3: ale nie
2: musisz
3: powie.
2: Wiedzieć, tak. Tylko nasi słuchacze. Jeżeli wiecie, to ślijcie odpowiedzi w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Po co ta pani się śpieszyła i dlaczego przeszła na czerwonym świetle. A teraz już wyjeżdżamy. Monika Gniewaszewska i dobry uczynek dla was.
3: Tak jest.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No trochę tak jest, jakby ta Metallica miała zagrać na czwórce, bo w kilku miejscach się korkuje. Tak? Mamy rację?
2: No nie, nie. Metallica kiedyś się sfotografowała na jednej z polskich dróg, wiesz, przy Częstochowie, ale to nie A4.
3: Tak, słyszałam tą historię. Mhm. Ale no dobrze, skoro nie A4, to może lepiej, bo spory jest...
2: A4 można dojechać na koncert.
3: O. No to już pierwsza podpowiedź. To może jedziecie rzeczywiście, chociaż korki są w kilku miejscach i w różnych kierunkach. W obu, o tak to określmy. I tak też Legnica-Wrocław. Tutaj spodziewajcie się spowolnienia i to takiego sporego, bym powiedziała. W okolicach kątów wrocławskich na A4 zwalniamy. Korek jest w stronę Wrocławia. Później odcinek A4 między Wrocławiem a Katowicami na wysokości Opola. W stronę Wrocławia jest zator. Przed Pruszkowem, przed zjazdem na Opole, przed zjazdem na 414. Tutaj też należy spodziewać się spowolnienia korka. No i kolejne spowolnienie na tej samej odcinku A4 między Wrocławiem a Katowicami. W stronę Katowic kierowcy zwalniają na węźle Łany, a przed węzłem Kleszczów. Tutaj wygląda na to, że są prace drogowe i w związku z tym ta zmieniona organizacja ruchu sprawia, że tu na tym fragmencie A4 zwalniamy. Obwodnica Krakowa, tutaj też bardzo duży ruch, zwłaszcza na jezdni w stronę Śląska. Kierowcy jadą w dużej liczbie samochodów. I bramki w Balicach, punkt poboru opłat. Tutaj też będziemy chwilkę czekać na to, żeby uiścić taką opłatę. No i uwaga, skoro jesteśmy w Małopolsce, to Spytkowice zator. Na tym odcinku jest zablokowana 44. Tutaj nie przejedziemy, bo w miejscowości Palczowice doszło do zdarzenia drogowego. No i to, co pozostaje, to objazd trasami lokalnymi. Wąskie są, więc ostrzegamy was, jedźcie ostrożnie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
6: To była reklama.
2: No to jeszcze raz w Dniu Dobrych Uczynków. Pani zmuszona do wykonania dobrego uczynku, do tego, żeby zajęła się chłopcem. Posłuchajcie raz jeszcze.
0: Czerwone światło było?
1: No było, ale tam...
0: Tam na motocyklu siedzi chłopak. Aha. Mama nie może się nim zająć.
1: Panie milicjancie! Proszę mnie puścić!
0: Niech pani coś opowiada! No, jakąś bajkę, żeby się nie nudził!
2: Dlaczego ta pani musiała się zająć tym chłopcem, to wiadomo, bo przechodziła na czerwonym świetle. Pan milicjant był tak łagodny, że nie wystawił mandatu. Natomiast dlaczego ta pani chciała odejść? Po co się śpieszyła? Dlaczego przeszła na tym czerwonym świetle? To jest pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam, trzymam kciuki i jedziemy.

0: Ekipa senatorskiej. Niestety nie znam odpowiedzi na zagadkę, ale no, cieszę się, że jesteście, droga ekipa senatorskiej. Może następnym razem się uda. Kto zna odpowiedź na zagadkę? Robert Z30 twierdzi, że chodziło o to, że ta pani śpieszyła się po cukier. Nie, Robercie. Nie śpieszyła się po cukier. Halo, halo.
1: Do pracy się pani śpieszyła, do pracy! Powiedział ci remamę! Pozdrawiam, szanowny redaktorze Wojtas z Fafika.
0: Pozdrawiam, Wojtasie. Do pracy, bo miała remament, tak? No nie, no nie miała remanentu, nie miała remamentu w pracy, nie po to się śpieszyła. Dlaczego ta pani została zmuszona przez tego pana milicjanta do zrobienia dobrego uczynku? W dniu dobrego uczynku o to pytam. Posłuchajcie raz jeszcze.
2: Czerwone światło było?
3: No było, ale tam...
2: Tam na motocyklu siedzi chłopak.
3: Aha.
2: Mama nie może się nim zająć.
3: Panie milicjancie, proszę mnie puścić.
2: Niech pani coś opowiada. No, jakąś bajkę, żeby się nie nudził.
0: No inny chłopiec się nie nudził, ale pani zniecierpliwiona chciała po coś pójść. Po co ta pani tak się śpieszyła? Jeżeli wiecie, znacie odpowiedź na pytanie, czy nie trzymajcie tego w sobie. Wyślijcie odpowiedź, możecie nagrać się odpowiedź, możecie napisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście trzymam kciuki, 22 minuty po godzinie 13, to jest Polskie Radio Kierowców, więc za 8 minut kolejne wiadomości drogowe.

0: mandarynką, natomiast nie śpieszyła się na autobus albo tramwaj, na pociąg też nie śpieszyła. Po coś innego gnała. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Nie trzymajcie tego w sobie. No panie Robercie, proszę nie podpowiadać.
1: Jak to? To była podpowiedź?
0: No właśnie, specyficzna. Nie trzymajcie tego w sobie, to może być potraktowane jako specyficzna podpowiedź. Wow. Bardzo dobre i dowcipne, naprawdę. Nie myślałem, że to zostanie potraktowane jako podpowiedź, ale no ale próbujcie, dobre. Próbujcie. Bardzo
1: nasi
0: dobre.
1: Nasi słuchacze są błyskotliwi. Mhm,
0: bardzo dobrze. Brawa za tą błyskotliwość, za to nie trzymajcie tego w sobie. No dobrze, to wyjeżdżamy na drogi, a potem nie będziemy tego sobie trzymać i ujawnimy odpowiedź oczywiście. Gotowa?
1: Gotowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to wiemy, co wydarzyło się, że mamy korek tutaj na A4. Drogowcy zgłaszają, że między węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice, w okolicach Pietrzykowic, na 141 km jest zderzenie trzech pojazdów. Dwa samochody ciężarowe i osobowy. Na szczęście bez poszkodowanych, ale jest zwężony, jezdnia jest zwężona w stronę Wrocławia. No i stąd ten korek, który jest tutaj właśnie na wysokości Kątów Wrocławskich. On jest dosyć uciążliwy, spory, spowolni wam jazdę niestety. Ma ponad 7 km, także dużo cierpliwości, a jeśli ktoś może, no to albo poczekać, być może by mógł, albo po prostu omijać A4, może 94. Chociaż to nie jest tak, że to się w ogóle nie rusza, bo jest zwężenie w stronę Wrocławia, więc może czasem objazd zająć dłużej niż przejazd właśnie taką zakorkowaną, zablokowaną częściowo trasą. Do wyboru, do waszego decyzji, to pozostawiamy oczywiście. A4 na wysokości Opola, tutaj też przed Pruszkowem jest spowolnienie, ono nie jest bardzo długie, ale cały czas się utrzymuje mniej więcej takiej samej długości od tych kilkudziesięciu minut, około 3 km takiego spowolnienia między Opolem a Wrocławiem, w stronę Wrocławia. No i cały czas prace drogowe mamy między węzłami Łany-Kleszczów na A4 i w związku z tym jest korek, który zaczyna się na węźle Łany i ciągnie właściwie po węzeł Kleszczów. To jest jezdnia prowadząca w stronę Katowic, odcinek Wrocław-Katowice. Sam Śląsk nadal bardzo dobrze, no więc nic tylko jechać. Nieco gorzej Małopolska i obwodnica Krakowa. Wciąż korek i to dłuższy niestety, bo już nie tylko na węźle Kraków-Południe, ale na całej długości między węzłami Kraków-Południe i Kraków-Skawina w stronę Śląska. No i nieco kolejka do punktu poboru opłat w Balicach się wydłużyła. Może na Śląsk jadą, może na koncert Metaliki, bo ten właśnie na Śląsku. No i też na Mazowszu, jak sobie spojrzymy, niestety Łódź-Warszawa to jest właściwie granica między Mazowszem a Łódzkiem. Na wysokości Sochaczewa korek jest na A2. To jest trasa Łódź-Warszawa i przed węzłem Wiskitki w stronę Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, czas rozstrzygnąć, kto wiedział. Bardzo wielu z was wiedziało, co cieszy oczywiście, bo znajomość polskich filmów jest no nieoceniona. Posłuchajmy, o co chodziło, po co ta pani się śpieszyła.
3: Drodzy państwo, pani przechodziła przez jezdnię w niedozwolonym momencie, ponieważ po pierwsze nienawidzi poniedziałków, a po drugie to właśnie rzucili papier toaletowy, więc się spieszyła. Mhm. Pozdrawiam, Michał Stojoty.
0: Pozdrawiam cię, Michale Stojoty. Z tym nienawidzeniem to nie przesadzajmy, nie lubiła poniedziałku. Nie lubiła. Natomiast no nie stopniujmy tego nielubienia. Robercie, tutaj Andrzej Strzewa pisze, to nie był dobry uczynek, tylko jak powiedział milicjant, za karę ta biedna kobieta czekała, a papier do niczego się skończył. No właśnie, ale za karę tak naprawdę zmusił ją do wykonania jednak dobrego uczynku. W dniu dobrego uczynku, o to pytam. Macie rację, ja biję brawo, za chwileczkę będą brawa dla was i fanfary. Oczywiście dla tych, którzy wiecieli, pani śpieszy się do sklepu, bo papier toaletowy rzucili. Joanna to wiedziała, Jarosław to wiedział, Marcin z Tiguana wiedział. Kolejny Marcin z Nawarry tymczasem też dobrze napisał. Klasyk, papier toaletowy, pisze Marcin. Martunia wiedziała, Krzysztof, Mateusz z Volvo FH5, kto jeszcze? Halo, halo.
4: Ta pani biegła po papier toaletowy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Marek też wiedział, pani śpieszyła się, bo przywieźli papier, chciała kupić. Ania pozdrawia. Piotrek też wiedział, Jacek, Piotr z domu, dziś, Marek, Furia pozdrawia i też dobra odpowiedź, że chodziło o papier toaletowy.
5: No siemanko,
0: siemka.
5: Tomek z Wiwaro DHL. No, pani się spieszyła bardzo, bo papier rzucili toaletowy.
0: Mhm.
5: No i

0: żeby je nie wykupili. No, takie były czasy. Pozdrowionka dla wszystkich szerokości. Siema.
1: Siema. No właśnie, takie były czasy. Instruktor Przemek też pamiętał te czasy, a właściwie ten film, i wiedział, że chodzi o papier toaletowy. Tomek ze Skani. Bardzo dobra odpowiedź. Kasia z Golfika. Świetnie. Paweł z Pacyfika. Marcin z UK. Pozdrawiamy wszystkich Polaków w UK. Marcinie, i ciebie też. Barbara Starnowa też wiedziała, kto jeszcze.
2: Odpowiedź na zagadkę. Oczywiście pani spieszyła się po papier toaletowy.
1: Oczywiście.
2: Pozdrawiam, Darek.
1: Pozdrawiam, Darku. Andrzej z Lanci też wiedział. Michał z Belgii. Mariusz, bo tam za rogiem rzucili papier toaletowy, tak bardzo wtedy pożądany. Sławek z Pomocy Drogowej z Łańcu tam to wyjaśnia.
3: Tam tu Remik. To pani się cześć, spieszyła, Remik. Bo tam rzucili papier toaletowy. Pozdrawiam.
1: Tak jest. Remik ma rację. Andy DWR też ma rację, ale ktoś musiał być najszybszy. Posłuchajmy, kto nagrał najprędzej wiadomość.
4: A witam pana redaktora.
1: Witam.
4: Jak się nie mylę, to papier toaletowy rzucili. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
1: Maniek z Wawy był najszybszy z papierem toaletowym, a Piotr PRK Fan był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Piotrze, Mańku, możecie pozdrawiać kogo chcecie, oczywiście za pośrednictwem aplikacji możecie napisać pozdrowienia, ja te wtedy pozdrowienia przeczytam, albo nagrajcie pozdrowienia, dołączymy do nich oczywiście piosenkę dla tych, których pozdrawiamy. I pozdrawiacie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, z fanfarami, jak obiecałem. Posłuchajcie, że chodziło rzeczywiście o papier.
5: Panie, panie milicjancie, złeciutki, tak się śpieszę, papier toaletowy przywieźli do juniora.
6: Czerwone światło było?
1: No właśnie, po papier nawet na czerwonym świetle nie można. Pamiętajcie o tym.

Proszę bardzo, jak nasi słuchacze doskonale znają przepisy. Dziś ta pani, pisze Andrzej, za zignorowanie czerwonego światła dostałaby 2015 punktów. No właśnie, a wtedy wystarczyło popilnować dzieciaka. Jeżeli chodzi o kolejne dzisiejsze święta nietypowe, no to dziś dzień mycia samochodów. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, na pewno na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Natomiast ja bym chciał w wysokich obrotach, jeżeli mi oczywiście ułatwicie sprawę, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i chcielibyście się podzielić taką informacją, jak myjecie samochód. Jaki sposób mycia samochodu jest najpopularniejszy w Polsce? Zróbmy taką ankietę w aplikacji. Oczywiście możecie napisać, możecie nagrać po prostu odpowiedź na pytanie, jak myjecie samochód. Czy na myjni na przykład na ekspresowej, takiej przy stacji benzynowej, jak te szczotki się obracają, czy na bezdotykowej, lancą, sami sobie myjecie ten samochód, czy oddajecie do profesjonalnej myjni samochodowej. Jak myjecie samochód? Poproszę o wpisy, poproszę o nagrywane wiadomości w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. To wszystko będę zliczał i dziś poznamy odpowiedź, jaki sposób mycia samochodu preferują Polacy. Aplikacja czeka. Czekam i ja oczywiście na wasze wpisy i wiadomości drogowe. A propos wiadomości drogowych, to za 5 minut wiadomości o tym, jak myjecie samochód. A my jedziemy z Dawidem Kwiatkowskim do Paryża.

0: samochody prywatne i służbowe na myjnie automatycznej, pisze artist Ząbek, na stacji paliw, ale w okresie letnim również myję sam ręcznie dla relaksu, pisze nasz słuchacz. Czyli automat jednak. A ty jak myjesz samochody? Czy nie myjesz?
1: Automat.
0: Na automat.
1: Nie, a, no, wiesz co? A nie, co bo, tak wygląda, że ja nie myję?
0: Nie, pomyślałem sobie, że powiesz, a no, ja mam się. Od tego ludzi,
1: a, w ten
0: którzy
1: sposób.
0: Myją.
1: No mam w sumie. No, jadę na myjnię i zostawiam dwie godzinki i po sprawie.
0: A, czyli to nie automat, czyli ludzie ci myją.
1: No różnie, no już jest tak potwornie brudny, no to nie ma czasu, żeby wiesz.
0: Rozumiem. No w każdym razie, jak myjecie samochód, badam, to dzisiaj robimy taki... No,
1: sondę. Nie,
0: tak, tak, dokładnie, taki sondaż. Na razie myjnie automatyczne wygrywają. Z tego, co widzę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jak myjecie samochód? Na automatycznej myjni, czy na bezdotykowej, lancą sobie tak... strzelacie w ten samochód najpierw
1: dla relaksu
0: pianą aktywną, a potem spłukujecie, czy po prostu zostawiacie gdzieś profesjonalistą.
1: Czy ufacie maszynie?
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, a czy to jest tak, że rzeczywiście tak niszczy lakier, jak maszyna przejedzie?
0: No mówią, że dzisiejsze lakiery to rysują się od samego patrzenia, więc ja jednak lancą. Ja jednak lancą.
1: Tak,
0: no ale nie sugeruję nic, jak myjecie samochody. Aplikacja czeka na wasze zdanie. Możecie nagrać, możecie napisać. To natomiast Monika teraz wam powie, co się dzieje na polskich drogach.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja jest dynamiczna i tak też na S7 kłopoty z przejazdem się pojawiły. Jakieś kilka minut temu mamy zgłoszenie od służb. Trasa węzeł Tarczyn południe Antoninów w pobliżu Tarczyna. 21 kilometr. Tutaj nie ma szczegółów, donoszą służby, ale jest zdarzenie drogowe. Jedna osoba poszkodowana. No i uwaga, blokada jezdni w stronę Warszawy. Odcinek między Krakowem a Warszawą. Także uważajcie, to jest węzeł Tarczyn północ. To tutaj doszło do zdarzenia drogowego, a więc jest szansa jeszcze uciekać ze S7 zablokowanej zresztą, która ma być 3 godziny zamknięta. Węzłem Tarczyn południe to chyba jest dobry pomysł, żeby ze S7 uciec. Na A2 cały czas nie mamy informacji od służb, co się na A2 wydarzyło, ale wygląda na to, że między Łodzią a Warszawą doszło do zdarzenia drogowego również. W związku z tym jest korek i on jest taki dosyć mocno uciążliwy w stronę Warszawy. Kierowcy wjeżdżają w tenże 5-kilometrowy zator przed Wolą Szydłowiecką, a coś większego to jest węzeł Wiskitki. I tutaj ten korek jest, trzeba się z nim liczyć. Troszkę też tak na wysokości Sochaczewa, a więc Łódź, Warszawa i zwężenie, które skutkuje w stronę Warszawy korkiem. Uspokoiła się sytuacja w okolicach węzła Konotopa. Tu korek zniknął z S8, bo mieliśmy go w stronę wyjazdu z Warszawy w stronę Łodzi, ale cały czas utrzymuje się na S8 w stronę Białegostoku, ale to taki tradycyjny, a więc nie jest zaskoczeniem dla kierowców, którzy jadą z S8 w Warszawie. No i przypominamy, że trwające prace drogowe między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim zwalniają kierowców i to dość mocno na jezdni prowadzącej w stronę Piotrkowa Trybunalskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No to czas na pierwszy koncert życzeń dzisiejszego popołudnia. Piotr PRK Fan napisał takie pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich miłośników musztardy i ostrego grania. No to dla miłośników musztardy i ostrego grania za chwileczkę piosenka, ale to nie jedyne pozdrowienia.
5: Witam całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Też uważam, że te słowa były podpowiedzią. No mogę pozdrowić, to pozdrawiam wszystkich pracowników przedszkola 395 na warszawskim Ursynowie, wszystkie dzieciaczki, a szczególnie grupę siódmą Zajączki Szaraczki. Ciebie też, Reniu, bardzo serdecznie kocham ciebie i dla wszystkich wszystkiego dobrego jeszcze raz i pozdrawiam. Maniek Zławy.
0: No to dla Reni, dla Szaraczków, dla miłośników musztardy i ostrego grania teraz będzie Książę.

0: Jeszcze minuta i będzie godzina 14. Kolejne wpisy wasze a propos myjni Grzesiek za czwórki. Pozdrawiam, Grześku. Dawno temu była to myjnia ręczna, ale niestety zaczęły znikać te myjnie, gdy praca ludzka zaczęła drożeć. No wtedy mniej klientów. Oczywiście, że tak, jak myjnia ręczna jest zbyt droga, to klienci uciekają. Następnym były szczotki, pisze Grzesiek, a teraz jednak lanca. I to nie bliżej niż 30 cm od lakieru i tym bardziej od reflektorów, pisze Grzesiek za czwórki. Tam w tych myjniach z lancą to zdaje się jest napisane, w którym programie ile centymetrów od lakieru można rzeczywiście trzymać tą lancę, żeby nie uszkodziła tego lakieru, który przypominam rysuje się od samego patrzenia. Grześku, dziękujemy za wpis, czyli teraz uznaję, że ta myjnia bezdotykowa zdobywa kolejny punkt. Jak myjecie swój samochód w dniu mycia samochodów? O to pytam. W aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców możecie zostawiać swoje wrażenia, swoje metody mycia samochodu. A o 14:00, jak to zwykle u nas w wysokich obrotach, wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to najchłodniej w tym momencie nad samym morzem Łeba, Ustka, tam 12 stopni, no ale zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Wczoraj o tej porze w najzimniejszym

0: mieście. Wczoraj to było Zakopane niecałe 8, a tymczasem dziś 12 w najchłodniejszym miejscu w Polsce, czyli w Łebie i w Ustce. Najcieplej w Kętrzynie, 20 stopni, tam pokazują termometry, więc też na północy. Jeżeli chodzi o wspomniane już Podhale, czyli Zakopane, 13 stopni pokazują termometry. W centralnej Polsce tak od 15 w Łodzi do 15,5 w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, aż po 17,5 w Poznaniu pokazują termometry. A po południu i wieczorem zachmurzenie niestety duże, chociaż z przejaśnieniami. Na zachodzie i północy kraju nawet rozpogodzenia. Miejscami niestety przelotne opady deszczu i lokalne burze, a w czasie burz te opady mogą być intensywniejsze i możliwy również grad, przewidują synoptycy. Do 23 stopni miało być na Podlasiu i Polesiu. Czekamy na te 23, bo tak naprawdę na Podlasiu i Polesiu teraz 19-19,5 pokazują termometry. Wiatr słaby, nad morzem jedynie umiarkowany, a wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy po godzinie 14 na wysokich obrotach. Oczywiście kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilan.

0: Misiek z Trójmiasta pisze: zwykła lanca z różową pianą, a 2-3 razy w roku przed świętami czy jakimś dalszym wyjazdem to ręczna, taki można powiedzieć detailing light, pisze nasz słuchacz. Różowa piana. Koło mnie też jest taka myjnia z różową pianą, bo ma różowy szyld, ale tam powiedzmy kilometr dalej jest kolejna myjnia z
1: niebieską pianą.
0: Nie, z zieloną pianą, bo ma zielony szyld.
1: O, nie wiem, czy do wyboru do koloru, dokładnie, jak to się mówi.
0: Nie wiem, czy może chodzi o to, żeby różowe samochody myć różową,
1: ale
0: zielone
1: mało jest różowych samochodów.
0: Mało różowych, tak.
1: Może podchodzące pod róż.
0: Dlatego prawdopodobnie na tych myjniach z różową pianą nie ma kolejek.
1: Tak?
0: A na zielonej są. A w każdym razie nie wiem, czy tak naprawdę kolor tej piany ma znaczenie. Ważne, żeby była aktywna, prawda? I tam rozpuszczała te muchy i tak dalej, i tak dalej.
1: Muchy i to zielone coś, co jest teraz.

0: na lakierze. A najgorzej to jest z sierścią psa.
1: Ale to nie na lakierze chyba.
0: Nie. Z lakieru schodzi.
1: To ty myjesz na takiej lancą też w środku samochód.
0: A nie można?
1: Można! Wszystko można.
0: Myślałam, że można, zawsze myłam. Jak? Co prawda potem trochę mokro, ale wiesz.
1: Ale otwiera się szyby, jak jedzie się, to wysuszy się.
0: A już w lecie też w ogóle?
1: No, oczywiście, że tak. W każdym razie, jak myjecie swoje samochody? Teraz dzięki Miśkowi jednak myjnia ta bezdotykowa wychodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o wasze preferencje. W jaki sposób myjecie samochody? Czy na automatycznej, czy na bezdotykowej, czy na ręcznej? Aplikacja czeka na wasze wpisy, a Monika czeka, żeby udzielić wam informacje o tym, co się dzieje na drogach.
0: Zwłaszcza, że są świeże.
1: Właśnie, świeże wiadomości, bo przecież o myjni nie będzie się wypowiadała, skoro myje lancą w środku samochód.
0: Dlaczego?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Podobno wszystko można. No ale te świeże wiadomości to jest z A2 informacja. Trasa między Łodzią a Warszawą. Już teraz wiemy, co się wydarzyło. Okolice węzła Wiskitki na wysokości Nowej Wsi. 413 km. Samochód osobowy uderzył w bariery. No i jest zwężenie w stronę Warszawy. No i stąd ten korek około 5-kilometrowy. On się utrzymuje niestety tutaj przed Sochaczewem w okolicach węzła Wiskitki, a na wysokości Nowej Wsi 413 km. No i też z S8 wiadomość od służb, ale to tylko potwierdzenie. Węzeł Konotopa, tutaj czysto, przejazd w stronę Poznania jest pełny S8-ką. Obwodnica Warszawy, oczywiście chodzi o tę trasę. Natomiast cały czas kłopoty z przejazdem są na trasie między Wrocławiem a Legnicą w stronę Wrocławia. Węzeł Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. Na wysokości Pietrzykowic zderzyły się 3 pojazdy, 2 samochody ciężarowe i auto osobowe. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale korek jest w okolicach Kątów Wrocławskich. Niestety zwalniamy, jedziemy bardzo powoli w stronę Wrocławia. Ostrzegamy was przed tym spowolnieniem. Poważne utrudnienia, bo bez przejazdu na trasie Warszawa-Kraków w okolicach Tarczyna, między węzłami Tarczyn Południe Antoninów na wysokości węzła Tarczyn Północ, mniej więcej 21 kilometr. Tutaj nie mamy szczegółów zdarzenia drogowego, ale ono jest, bo jest blokada jezdni w stronę Warszawy. Węzeł Tarczyn Południe to chyba jest ten, którym można uciec z S7, tak żeby ominąć tę blokadę. No i jeszcze krajówki, tych jest sporo. Jedna z nich to na Mazowszu, Góra Kalwaria, Kozienice. Ten odcinek w pobliżu miejscowości Łuczynów samochód osobowy uderzył w rowerzystę. Ten został poszkodowany. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje kierowców jadących przez Łuczynów 79. No i jeszcze 44, tutaj bez zmian, zator Spytkowice, to jest Małopolska. Przypominam, bez przejazdu przez Palczowice i tutaj objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

No to jak to jest z tymi samochodami, myciem tych samochodów? Proszę bardzo, nawet rymowanka. Najpierw lancą zraszam auto, niech brud się napije, potem szczotką z aktivpianą całą budę myję, w międzyczasie płynem z flaszki felgi opryskuję, a za jakiś czas czystą wodą to wszystko spłukuję. Potem na koniec mi zostaje program na błyszczanie i co dalej? No i w samochód lśniący oczu wpatrywanie. Andrzej pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia My Kierowców. Tak się myje samochody, czyli lanca, czyli tak naprawdę bezdotykowa myjnia. Kolejny głos, jeżeli chodzi o kolejne wasze wpisy. Emilia pisze: dwa samochody i oba myte tylko na myjni ręcznej. Czyli myjnia ręczna zdobywa kolejne punkty, ale na razie chyba bezdotykowa wygrywa z ręczną. Za chwileczkę to policzę. No w każdym razie... Kolejny głos od Marcina. Służbowe myję na automacie, ale jak mam czas, czyli jakiś czas raz na kwartał lub na pół roku, prywatne samochody ręcznie zawsze od góry do dołu. Nie ściągam wody ściągaczami, a jedynie wycieram fibrą. Po każdym starciu fibrę strzepuję i żeby unikać piasku, no właśnie, dokładnie, trzeba unikać piasku, żeby nie rysować lakieru, nawet mikrofibrą. Dobrze, czyli tak, tutaj mamy i automat, i ręczną dodajemy. Za chwileczkę policzę i powiem, kto na razie wygrywa. Toczek w każdym razie na bezdotykowej, czyli kolejny głos na bezdotykową. I jeszcze wiadomość drogowa od was, tym razem od Pawła. S8 przed samą Wisłą w stronę Marek, czyli w Warszawie, jak się domyślam, Pawle, tak? W Warszawie w stronę Marek, kolizja auta ciężarowego z osobowym, więc będzie się działo na S8 przed samą Wisłą w stronę Marek, czyli dla niezorientowanych w stronę Białegostoku. Dziękujemy, Pawle, za informację. Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie możecie wykorzystywać aplikację.

0: No już wszystko policzyłem. Na razie bezdotykowa 41%, automat 34%, ręczna 25%, czyli bezdotykowa jest na razie najpopularniejszą myją wśród naszych słuchaczy, chociaż wpływają kolejne głosy.
1: Ale 25% ręczna?
0: Ręczna.
1: To jest taki relaks, że bierzesz gąbkę, czyścisz.
0: Albo masz od tego ludzi, tak jak ty.
1: Tak, no, albo masz ludzi, dokładnie. Tak. No to natomiast ja wtedy siedzę, patrzę, jak oni pracują.
0: Dokładnie.
1: I to jest dopiero relaks.
0: Tak, to 25% na razie.
1: To jest w związku z tym dniem przysługi, tak? To jest
0: nie,
1: ten dzień?
0: To jest w związku z tym dniem mycia samochodu. Mamy dzisiaj dzień mycia samochodu.
1: Ale jest też dzień
0: dobrych uczynków.
1: No właśnie.
0: No, w każdym razie. Ja myję auta...

0: zbyt rzadko, bo żona nimi jeździ do pracy, ale jeśli już się uda go dorwać, ten samochód, pisze Darek ze Złotej,
1: dwoma jeździ?
0: To odgruzowanie auta tylko na myjni ręcznej. O, proszę bardzo, ręczna zdobywa kolejne punkty, tylko własnoręcznie pod domem, dwa razy w miesiącu.
1: Adrian
0: pisze tak, dwa razy w miesiącu własnoręcznie pod domem, czyli Adrianie, doliczam to jako ręczną myjnię.
1: Ale to musi nie, na, po prostu aż, o, wiesz... Nie można patrzeć na ten samochód. Taki czysty.
0: Taki czysty.
1: A że ty, blask, a ty jak często? Po prostu... Ja?
0: Tak. Raz no na pół roku.
1: No, nie, no co, pytam. Tak się przyglądasz?
0: No, pytam. Oddam głos na automatyczną, proszę bardzo.
1: Raz w miesiącu, wiesz?
0: Nowisz.
1: Siedzę i patrzę.
0: Czekaj, muszę wszystko liczyć, a mi tutaj rozpraszasz. Raz w miesiącu Monika myje na automatycznej, albo ludzie i myją Nowisz na automatyczną. Dobra, oddajesz głos. Za chwileczkę to wszystko podliczę. Natomiast teraz wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dzisiaj cały czas dużo dzieje się na A4. Duży jest ruch na A4 i to właściwie na wszystkich jej odcinkach, we wszystkich województwach, regionach. Legnica-Wrocław, tu cały czas korek w okolicach kątów wrocławskich, ale tutaj mamy zdarzenie drogowe, o którym też informują służby. My przed nimi o korku, a teraz za nimi o tym, co się wydarzyło. I ten korek niestety, ale się wydłużył, bo ma prawie 13 kilometrów. Jest w stronę Wrocławia. Ostrzegamy Was przed tym spowolnieniem, w które wjeździecie długo przed zdarzeniem drogowym. Dokładnie prawie te 13 kilometrów. A między węzłami kąty wrocławskie, Pietrzykowice, bo o ten fragment A4 chodzi między Legnicą a Wrocławiem, w pobliżu Pietrzykowic, 141 kilometr, doszło do zderzenia trzech pojazdów, osobowy i dwa ciężarowe, bez poszkodowanych, no ale pojazdy stoją i blokują przejazd na jednym pasie jezdni w stronę Wrocławia i ten korek 13 kilometrów jest, utworzył się i niestety urósł w stosunku do tego, co miało miejsce jeszcze krótko po tym, jak doszło do tego zdarzenia drogowego. Autostrada druga to A2, na której są kłopoty z przejazdem, to między Łodzią a Warszawą. Tutaj też jest korek, nieco mniejszy. W okolicach węzła Biskitki na 413 kilometrze na wysokości Nowej Wsi mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery. Tutaj A2 jest szersza zdecydowanie niż A4. Też łatwiej jest przejazdem w związku z tym, no ale jest zwężenie i korek w stronę Warszawy. S7 bez zmian cały czas zablokowana jest w stronę Warszawy między Krakowem a Warszawą, bo to ten odcinek S7 południowy, węzeł Tarczyn Południe Antoninów, na węźle Tarczyn Północ jest ta blokada po zdarzeniu drogowym, tak donoszą służby. Uciekajcie Tarczyn Południe tym węzłem, jeszcze jest szansa tak, żeby nie utknąć w korku. No, a wracając na A4, to jeszcze ostrzegamy Was, że utrzymuje się spowolnienie korek między Katowicami a Opolem, przed Pruszkowem zwalniamy w stronę Wrocławia i Opola i też między Opolem a Katowicami, między węzłami Łany, Kleszczów, to tutaj jest korek, bo jest prace drogowe są i w związku z tym ten zator w stronę Katowic się utworzył.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powitać, Robert, piszę, Puchaty ze Skani. Powitać, drogi Puchaty. Odnośnie mycia, to swoją prywatną renówkę Captur myją chłopaki raz na miesiąc ręcznie, a klamota, czyli Skanie, to już wyższy level, ponieważ chłopaki myją cały zestaw ręcznie szczotką, a potem w ruch idzie maszyna. Czyli i automat, i ręczna, tak? Doliczamy, jeżeli chodzi o Scania, jeżeli chodzi o Captura, to ręczna myjnia. I co to daje? 39% bezdotykowa, 33% automat, ręczna 28%. Tyle procentowo. Tak się rozkłada.

Oczywiście ręczniczkiem z mikrofibry do sucha, pisze Mario. Czyli tak naprawdę, Mario, twój sposób mycia zaliczam do myjni ręcznej, że tak w ten sposób myjesz swoje samochody. Z kolei Sławek z pomocy drogowej z Łańcuta pisze, że jest tak leniwy, że odda głos na automatyczną. A myje tyle razy, ile trzeba, uznaje, że jest brudny, to jedzie do myjni. O! I na automat. Kolejny głos na automatyczną myjnię. Raz w tygodniu Lanca. Pozdro, Jacek z BMW. Pozdrawiam cię, Jacku, czyli myjnia bezdotykowa w przypadku Jacka. A Nowiś tak przy okazji przypomina, że kiedyś Top Gear robił test różnych myjni, jak one wpływają na lakier i najlepiej wypadła podobno myjnia automatyczna. Tak przy okazji. Nic nie sugerując. Jak to się rozkłada? Zaczekajcie chwileczkę, program przeliczy. Bezdotykowa w dalszym ciągu na miejscu pierwszym 35%, automat o 34% na myjni automatycznej Polaków z naszego plebiscytu wynika i 31% na ręcznej, czyli prawie po 1/3 otrzymują te myjnie. Bezdotykowa, automat czy ręczna, jak myjecie swoje samochody, jeszcze robimy badanie w wysokich obrotach, więc możecie oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości głosowe.

0: Antek pisze, że oddaje głos na automat, natomiast Maniek jest na myjkę, czyli na bezdotykową, jak się domyślam. Oczywiście doliczamy te głosy, jak myjemy samochody, dziś badamy w wysokich obrotach. Na razie prawie, mówiąc kolokwialnie, łeb w łeb, bezdotykowa 35, automat 34, ręczna 31.
1: O, proszę bardzo.
0: Tak.
1: No to rzeczywiście można... No właśnie, to jest zaskakujący wynik, tak naprawdę.
0: Tak, zaskakujący. Myślałem, że sądząc po tym, co obserwuję, na przykład wracając z pracy, że te stanowiska na bezdotykowej myjni wokół mojego domu są cały czas prawie zajęte, myślałem, że bezdotykowa będzie prowadziła z większą przewagą, natomiast okazuje się, że automat równie często wykorzystywany jest jak
1: A ja bym stawiała na automat, tak? Bo jednak najłatwiejszy.
0: Najłatwiejszy, tak.

0: Tak. Wjeżdżasz i 5 minut i dziękuję.
1: Tak. Mhm. Dokładnie.
0: Tak. Tak.
1: Albo 7, tak. To zależy od programu.
0: Tak. 7 to tak dokładnie.
1: Dokładnie. Tak. A teraz dokładne informacje drogowe na 9 minut przed godziną 15. Co się dzieje? Posłuchajcie Moniki Gniewaszewskiej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jest szansa, jest duża szansa na to, żeby przejechać w miarę sprawnie między Wrocławiem a Legnicą, bo mamy doniesienia o końcu utrudnień w okolicach, a właściwie między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. W okolicach Pietrzykowic 141 km mieliśmy zwężenie w stronę Wrocławia po zderzeniu 3 samochodów, pojazdów właściwie, bo 2 ciężarowe, 1 osobowy. No i w tej chwili donoszą drogowcy, że zakończyły się tu prace po tym zdarzeniu drogowym i w związku z tym ten korek, który tutaj niestety, ale cały czas jest, no takie spowolnienie korek między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi na trasie między Legnicą a Wrocławiem w stronę Wrocławia powinien maleć. Podobna sytuacja na A2, tutaj zresztą zupełnie zmalał korek między Łodzią a Warszawą, a kłopoty z przejazdem były w okolicach węzła Wiskitki na wysokości Nowej Wsi, w stronę Warszawy był zajęty jeden pas. No i tutaj zostało lekkie, bardzo lekkie spowolnienia, więc dobre wiadomości z tras, przynajmniej niektórych, no bo cały czas mamy kłopoty z przejazdem na S7 na odcinku między Krakowem a Warszawą. W stronę Warszawy jest blokada przed Tarczynem, między węzłami Tarczyn Południe, Antoninów, węzeł Tarczyn Północ. Bez przejazdu w stronę Warszawy cały czas uciekajcie węzłem Tarczyn Południe, tak żeby ominąć blokadę na S7 w stronę Warszawy. No a to też jest też taka pora, że powoli już zaczyna ruch się wzmagać i tak rzeczywiście jest. Do tej pory zupełnie pusty Śląsk zaczął się korkować i to tak porządnie. Węzeł Murckowska przy zjeździe na Katowice na 86 należy spodziewać się dużego korka. Właściwie na całym odcinku między węzłem Murckowska a Katowicami 86 jedzie bardzo powoli. No i też za węzłem Murckowska w stronę Rudy Śląskiej zwalniamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Za chwileczkę 15, o godzinie 15 najchłodniej w dalszym ciągu nad morzem, w Łebie 12,5 pokazują termometry, najcieplej w Kętrzynie, niezmiennie od godziny 20,5 tam na termometrach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, chociaż z przejaśnieniami na zachodzie i północy nawet rozpogodzenia, chociaż z drugiej strony głównie na zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski przelotne opady deszczu i lokalnie burze, a w czasie burzy te opady mogą być intensywniejsze, a nawet możliwy drobny grad, przewidują synoptycy. Ostrzegają przed tymi burzami nie tylko na północnym wschodzie kraju, czyli na Podlasiu, na Warmii, na Mazurach, ale również na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy. Tam także może zagrzmieć dziś wieczorem. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to obiecywali nam specjaliści od pogody 23 stopnie na Podlasiu i Polesiu. Nie ma tylu, przynajmniej oficjalnie. Na Podlasiu i Polesiu tak 19,5 w tym momencie. Przypominam, że najcieplej w Kętrzynie 20,5, a jeżeli chodzi o wiatr, słaby, nad morzem umiarkowany, wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak sobie jedziemy, klasycznie rockowo, z Rolling Stonesami teraz po godzinie 15 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilan.

0: A na trasie Bydgoszcz i Inowrocław, jak informuje nasza słuchaczka Emilia, w samochodzie pokazuje mi 21 stopni, więc chyba tutaj najcieplej. Dobrze, Emilio, niech będzie u ciebie najcieplej na trasie Bydgoszcz i Inowrocław.
1: A u nas ile?
0: A u nas w studiu to 22.
1: Nie, no u nas to jest za 40 w studiu. Atmosfera tak, jest gorąca.
0: Gorąca, tak, tak.
1: Emocje kipią.
0: Oczywiście, że
1: no
0: tak.
1: No dobrze, ale na dworzu? Zimno na dworze się mówi.
0: A ty? Na polu. Na polu. Miłośników Małopolski. Na polu w 19, Warszawie strzelam. 16.
1: Nawet?
0: Oficjalnie, no
1: właśnie,
0: tak,
1: jakoś tak
0: oficjalnie
1: zimno.
0: Tak. No w każdym razie różne temperatury, korzystajcie z tych wyższych i pamiętajcie, że gdzieniegdzie mogą nas dzisiaj zaskoczyć wyładowania atmosferyczne, najchłodniej nad samym morzem, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem
1: nie?
0: powiedzieć,
1: o.
0: że jeżeli chodzi o myjnie, no to nic się na razie nie zmieniło. Nasz ranking bezdotykowa 35% słuchaczy korzysta, a z automatycznej myjni 34%, a z ręcznej 31%. O myjniach będziemy mówić z profesjonalistą są już za parę minut. A kiedy będą informacje drogowe? Niektórzy się pytają.
1: Proszę bardzo.
0: Pozwólmy odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy będą informacje drogowe? Niech odpowie Agnieszka. Co ty na to?
1: Dobrze, niech odpowie.
2: Teraz, teraz, teraz!
0: Agnieszko, czyli kiedy mają być te informacje drogowe?
2: Teraz, teraz, teraz!
0: No dobrze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To było takie zdecydowane bardzo, takie o, takie no teraz, teraz, teraz.
0: Przestań gadać.
1: Dobra,
0: facet,
1: już mówię, no. mówię.
0: Znaczy nie, to do mnie było.
1: To
0: teraz
1: to było do ciebie.
0: Informacje
1: dobra.
0: Drogowe.
1: Dobra, to teraz. Teraz, teraz, teraz. A4. Dolny Śląsk. Słabo to wygląda, bo tutaj mamy korek na A4. On się jakoś przeniósł, ale przeniósł się za sprawą zdarzenia drogowego,

0: które jest tym razem między Legnicą a Zgorzelcem. 53 kilometr zepsuł się ciężarowy, węzeł Krzywa Krzyżowa. No i tutaj w okolicach miejscowości Krzywa stoi auto i blokuje przejazd w stronę Wrocławia, w stronę Legnicy bardziej, no bo to odcinek między granicą w Zgorzelcu a Legnicą. Także ostrzegamy Was przed tym, a ten zator, który miał miejsce między Wrocławiem a Legnicą, a bardziej między Legnicą a Wrocławiem, no to on rzeczywiście zmalał. Tutaj widać, że jest spory ruch, ale to jest chyba konsekwencja tego zdarzenia drogowego, które miało miejsce w okolicach Pietrzykowic. No a teraz jest już czysty przejazd w stronę Wrocławia, ale jeszcze tak do końca zupełnie ten korek, który utworzył się tutaj, długi był, się nie rozładował. A więc tak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku. Tutaj między Katowicami a Opolem, na tej trasie Katowice-Wrocław, cały czas zwalniamy na wysokości Opola, przy dojeździe do Opola. No i też w przeciwną stronę między Opolem a Katowicami, w stronę Katowic, między węzłami Łany-Kleszczów też jest korek. Tu prowadzone są prace drogowe. Śląski odcinek A4 to węzeł Murckowska, bardzo zakorkowany w tej chwili, nie tylko w stronę Rudy Śląskiej, ale też w przeciwnym kierunku, chociaż w przeciwnym, w stronę Krakowa nieco mniej, ale cały czas duży korek utrzymuje się na 86. Węzeł Murckowska Katowice, ten odcinek jest bardzo duży korek w stronę Katowic, nieco mniejszy w kierunku węzła. Dawno nie byliśmy na Mazowszu, jeszcze tylko szybki rzut oka na sytuację na obwodnicy Warszawy. Tu spowolnienia są na jezdni w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
7: Widzę, że w aplikacji zaroiło się od informacji pogodowych. Adrian pisze, że w Pile 21,5. Ktoś, kto się nie podpisał, ale jest zdjęcie z drogi krajowej numer 10. Pozdrawiamy. Na północ od Choszczna widzę 22 stopnie Celsjusza, więc nie tylko u Emilii cieplej niż podają termometry Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale również u innych naszych słuchaczy. Halo, halo!
8: Dzień dobry, panie Robercie. Uprzejmie informuję. Dzień dobry. Że na polu jest 22,5, czyli na obwodnicy Krakowa, która idzie w ślimaczym tempie. Pozdrawiam, Krzysztof Skoda.
7: Pozdrawiamy, Krzysztofie ze Skody. Na polu, na obwodnicy Krakowa 22,5 pokazują termometry. No dobrze, Harry Styles za moment o amerykańskich dziewczynach będzie śpiewał na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, więc będzie jeszcze bardziej gorąco. A kiedy zaśpiewa Harry Styles, Agnieszko?
9: Teraz, teraz, teraz!
7: No dobrze, to słuchamy.

0: Ostateczne wyniki naszej sondy, jeżeli chodzi o popularność mylni w Polsce. Według tego, co spłynęło w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, to 34% na bezdotykową, 34% na automat, czyli tak naprawdę egzekwo na pierwszym miejscu bezdotykowa automat, a tuż za tymi mylniami uprasowała się mylnia ręczna, 32% głosujących w aplikacji. Teraz ze mną Paweł, były pracownik mylni. Dzień dobry, Pawle, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jeżeli chodzi o mylnię, to domyślam się, że pracowałeś na mylni ręcznej.
1: Tak jest.
0: Aha. I jak myć w takim razie najlepiej samochód, tak żeby nie porysować tych miękkich lakierów, które mamy na obecnych samochodach? Czy rzeczywiście te lakiery są takie łatwe i podatne na zarysowania?
1: One się niesamowicie różnią od tego, co było kiedyś, z tej racji, że jest inna mieszanka, kiedyś było więcej ołowiu, ta warstwa była grubsza, więc faktycznie te lakiery były mocniejsze. Mogę tak jeszcze szybko dodać, że tak, jeśli chodzi o mylnie, to mylnie bez dotykowe nie polecam ich często z tej racji, że tam jest silna chemia.
0: Okej, okay. Czyli ta aktywna piana, którą nakładamy i potem mycie wysokim ciśnieniem, tam jest silna chemia i też niszczy, tak?
1: Zwłaszcza jeśli używamy bardzo często, prawda?
0: Okej.
1: Okay. Jeśli chodzi o na przykład też szczotkowe, to może być taka sytuacja, kiedy te szczotki będą zużyte, one też będą niedobre dla lakieru.
0: Sporo piasku tam wśród tych zakamarków, prawda? I też może rysować. No właśnie, wydawać mi się mogło, że szkodzi najbardziej automat, mimo że jest najszybszy i najłatwiejszy do zastosowania, a bezdotykowa, jak słyszycie, co mówi ekspert w dziedzinie mycia samochodów, bezdotykowa także może szkodzić ze względu na silną chemię. Czyli najlepsza ręczna. Albo samemu umyć samochód.
1: Tak. Tylko tak. Istotna jest na przykład według mnie regularność, bo trzeba oczywiście też wziąć pod uwagę, że wnętrze samochodu jest też ważne. Ja na przykład spotkałem się z taką sytuacją, że pani miała jakieś tam zwierzątka, do tego jeszcze paliła papierosy. Ostatni raz na mylni była 2 miesiące temu, zapłaciła ponad 200 zł i była niesamowicie zdziwiona, dlaczego samochód w środku wygląda tak, jak wygląda. No to wytłumaczyliśmy jej, że niestety, ale w takiej sytuacji regularność
0: jest
1: istotna.
0: Oczywiście, że tak. Ale na przykład na zewnątrz, jak samochód myjemy, to ta regularność też jest wskazana, bo wiesz, no, w innych warunkach, znaczy w niektórych warunkach pogodowych ten samochód się bardziej upaprzy, a w innych jest no, ładny, czysty. Na przykład jak świeci słońce, no to przecież się nie brudzi.
1: No tak, no, można mieć na przykład takiego pecha, że przyjedziemy na mylnię, a następnego dnia będzie chlapa, prawda? Ale tak, są na przykład też takie środki jak woski na przykład na mokro, bądź te już takie, które się nakłada mechanicznie, tak? To też oczywiście parę groszy więcej
0: kosztuje,
1: ale trzeba pamiętać o tym, że przy kolejnym myciu po prostu pójdzie nam lepiej. No, ten samochód łatwiej się umyje.
0: Rozumiem. No, a propos łatwego mycia samochodów, to Pawle, jeżeli chodzi o kolor samochodu, to niektóre są łatwiejsze do umycia, a niektóre są pewnie trudniejsze. Jakie są najłatwiejsze? Myślę, że jest zgadne. Znaczy, tak. Zgadne. Wydaje mi się, że srebrny albo na przykład złoty metalik to jest bardzo, bardzo łatwy samochód do umycia.
1: Najłatwiejszy, że tak powiem, że w utrzymaniu, że tego brudu długo nie widać, to jest szary, a najgorszy, najtrudniejszy, jaki może być, to jest czerwony.
0: Naprawdę? Myślałem, że czarny.
1: Czerwony, tak.

0: No właśnie, biały i czarny są ex aequo na...
1: Na drugim?
0: Na drugim miejscu, tak. Mhm.
1: A dlaczego widać czerwony?
0: No nie wiem, to jest...
1: Bo najszybszy,
0: może,
1: rozumiem.
0: Może...
1: Najszybciej zbiera brud. Kwestia,
0: naprawdę, nie mam pojęcia, ale widać na przykład po zwłaszcza po starszych autach, że z powodu promieniowania słonecznego, aha, dach ma inny kolor, maska ma inny kolor. Po prostu ten lakier pod wpływem słońca się wypacza, tak?
1: Mhm. Rozumiem. Czyli najłatwiejszy do utrzymania szary. Jasno szary pewnie, jak się domyślamy, bardziej, bo taki grafitowy to już chyba widać bardziej, czy nie?
0: Znaczy na metalikach wbrew pozorom też mocno widać.
1: Widać. Mhm.
0: Taki zwykły, najzwyklejszy szary, no jest...
1: Rozumiem. A najtrudniejszy czerwony. To zaskoczenie, muszę ci powiedzieć, Pawle, dla mnie. Zaskoczenie, bo myślałem, bo kiedyś miałem też czarny samochód i to była, nie wiem, droga przez mękę, żeby go umyć, żeby nie było widać tych zacieków. A tutaj nasz słuchacz też dawał taką radę, że jeżeli chodzi o płukanie samochodu, to deszczówką najlepiej, bo nie robią się wtedy zacieki po twardej wodzie. Czyli woda, czy bardziej miękka, czy twarda, też ma znaczenie, jak się domyślam. Czy w myjniach ręcznych mają specjalne, nie wiem, uzdatniacze do wody, żeby zrobić
0: nie,
1: tą,
0: nie? Nie, nie, ja z czymś takim się nie spotkałem. Jedyne co to używamy do przy gąbkowaniu pianu, używamy ciepłej wody, tak? Mhm.
1: No na niektórych bezstatykowych też jest ta ciepła woda, ale pamiętajcie, tam jest tam, jak powiedział Paweł, ta... bardzo agresywna chemia, która może niszczyć lakier.
0: No i też trzeba oczywiście mocno uważać, jeśli ma się felgi chromowane. Mhm. Te takie, że tak powiem, standardowe preparaty do felg. Jeśli będzie jak mało doświadczony pracownik i użyje samego koncentratu, mhm, to nam te felgi popali. Jejku. Dlatego trzeba na maksa uważać. Najlepiej wtedy mieć swój własny preparat, mhm, do takich felg.
1: Okej, okay, to dziękuję za wszystkie porady. Przypominam, Paweł, były pracownik myjni samochodowej, był z nami, udzielał porad. Dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę nie taka straszna ta myjnia automatyczna, pod warunkiem, że na przykład jest nowa i te szczotki dobrze działają. Na myjni z lancą, czyli tej bezdotykowej, uważać na chemię agresywną, a jeżeli chodzi o myjnie ręczne, to korzystajmy z usług tych panów, którzy już jakiś czas pracują, nie są nowymi pracownikami. Wtedy nam nie zniszczą.
0: Najlepiej z polecenia, no, jeśli jest taka możliwość.
1: No właśnie. Dziękuję, Pawle. Wszystkiego dobrego. Miłego popołudnia życzę.
0: Wszystkiego dobrego, najlepszego.

0: Czas na informacje drogowe. O 15.30 zaczynają się tak umownie godziny szczytu. Czy rzeczywiście to widzisz na drogach? Posłuchajcie Moniki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Widać, to już nie jest umowna godzina, tylko rzeczywistość, która dopadła nas, rzeczywistość korkowa. Najbardziej korkuje się Śląsk, tu niestety, ale okolice węzła Murckowska pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o przejazd. Korki są zarówno w stronę Rudy Śląskiej, jak i w kierunku Krakowa. Z bardzo dużym zatorem muszą się liczyć wszyscy jadący węzłem Murckowska, zjeżdżający z A4 na 86 i jadący dalej w stronę Katowic. Tutaj przejazd będzie trwał naprawdę długo. Jest bardzo duży korek na całym odcinku między węzłem Murckowska a Katowice. S86 Sosnowiec-Katowice w stronę Katowic też korek. Słabo wygląda sytuacja również na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina w stronę Śląska. Tutaj jest duży zator. Na Dolnym Śląsku to te odcinki A4 w kilku miejscach są spowolnienia. Spowolnienia, bo cały czas utrzymują się między Legnicą a Wrocławiem, okolice Kątów Wrocławskich, ale też węzeł Wrocław Południe. To wszystko w stronę na wschód, czyli w stronę Śląska. No i uwaga, bo mamy te zdarzenie drogowe, o którym donoszą drogowcy. To jest węzeł Krzyżowa Krzywa, okolice miejscowości Krzywa, awaria samochodu ciężarowego, 53 kilometr. No i w stronę Legnicy jest niewielki korek, to jest Zgorzelec Legnica, ten odcinek. Warszawa też się korkuje, S8 tradycyjnie w stronę Wrocławia zwłaszcza, ale południowa obwodnica Warszawy też, tu przybyło samochodów. Przypominamy, że bez przejazdu w stronę Warszawy za Tarczynem, a właściwie w okolicach Tarczyna, na wysokości Tarczyna S7 zablokowana zupełnie jezdnia w stronę Warszawy. Tutaj węzeł Tarczyn Południe to ten, którym uciekamy z S7. No i jeszcze północ kraju, skoro o S7 mowa, no to uwaga, bo korek znacząco się wydłużył jadąc od strony Elbląga, a w kierunku nadmorza. Teraz zaczyna się na wysokości węzła Gdańsk Port i ciągnie za węzeł Gdańsk-Lipce.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No ja mam jedną dobrą informację od naszych słuchaczy. Paweł, HDS24H, podaje, że na A2 na 413 kilometrze w stronę Warszawy idzie już płynnie i bardzo dobrze. Chociaż jedna dobra wiadomość drogowa. No może macie jakieś inne dobre wiadomości albo te gorsze. Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, możecie wykorzystywać aplikację Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości. Jak wam wygodniej. Za 26 minut będzie godzina 16.

0: Dziś jest dzień gry fair play. My zachowujemy się fair play również na drogach. Pamiętajcie o tym, żeby miło dotrzeć do domów, zwłaszcza, że niektórzy już pewnie podróżują o 15.40, no to już niektórzy pewnie skończyli pracę. Zaczynają się godziny szczytu na polskich drogach i w związku z tym uruchommy sobie szare komórki. Pamiętajcie, rozgrzewka szarych komórek jest bardzo ważna, bo szare komórki przydają się nam na drodze. Dziś, jak powiedziałem, dzień fair play, ale nie wszyscy zachowują się fair play, nie wszyscy zachowują się fair wobec innych, na przykład niektórzy wpychają się w kolejki. Tak, są kolejki, niektórzy się wpychają. Posłuchajcie, jacy niektórzy są niemili.
1: Mówię do pana. Panie, co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest?
2: Pan tu nie stał.
1: Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III.

0: Pójdzie pani, powie mu. Pan tu nie stał.
1: Aha. O, nie dość, że się wepchnął, no to jeszcze niemiło się odzywa. Co ten pan, przed którego wepchnął się ten niemiły pan, zrobił mu, żeby go ukarać za to niesportowe zachowanie? Jeżeli wiecie, co to było ten plask,

0: No to jak to jest z tym niefajnym zachowaniem, niesportowym zachowaniem tego pana, który się wtrynił, mówiąc kolokwialnie, w kolejkę temu drugiemu panu? Już wiemy, co mu zrobił ten pan pokrzywdzony? Halo, halo?
1: Oczywiście ten pan zgniótł temu drugiemu jajka w koszyku, które miał. Pozdrawiam, Mariusz ze Skody.
0: Pozdrawiam, Mariuszu ze Skody. Ktoś jeszcze tak myśli?
2: Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Skoda z tej strony.
0: Cześć,
2: pan
0: Pawle.
2: Panu rozbił palcami kurze jajka. Pozdrawiam. Serdecznie.
0: Pozdrawiam serdecznie. Twierdzicie, że to były jajka, tak?
3: Tam, chyba mu zrobił jajecznicę w koszyku. Pozdrawiam, Krzysztof Skugi.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie Skugi. Andrzej Strzeba też pisze, gościu normalnie rozgniótł jajka temu wlazłemu. W koszyku oczywiście. Nie tylko Andrzej, ale również Piotr z BMW twierdzi, że rozbił jajka. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
4: Pogniótł mu jajka. Pozdrawiam, Diablo w podróży ze Słonecznej Warmii.
0: O, fajnie. Podróżuj ze Słonecznej Warmii, oczywiście w Towarzystwie Polskiego Radia Kierowców, ale muszę wam powiedzieć, niestety nie. To nie
5: naprawdę
0: chodzi... Naprawdę
5: nie?
0: To nie od jajek się zaczęło.
5: Ale
0: nie...
5: wiesz, już się martwiłam, bo powiem ci, że w tamtych czasach jajka i jeszcze rozbite...
0: Coś. Jajka były. Ja nie mówię, że ich nie było. Tylko, że to nie jest pełna odpowiedź.
5: A, to
0: tak,
5: niepełna.
0: To
5: czyli
0: niepełna
5: jajka
0: odpowiedź.
5: Były, ale niepełne.
0: Tak, nie od jajek się zaczęło. O, tak podpowiem w takim razie. Posłuchajcie raz jeszcze tej nieprzyjemnej sytuacji w kolejce.
6: Mówię do pana. Panie, co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest... Pan tu nie stał! Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał.
0: O! I o to chodzi, o to chodzi. Co ten, który stał, a ten, który nie stał, mu się wtrynił, zrobił w koszyku tego...
5: Ale było słychać jajka.
0: Ale nie od jajek się zaczęło.
5: Ale nie od jajek się zaczęło. No niech brzmiało to miło.
0: No dobrze, no, w takim razie Monika za chwileczkę będzie miło brzmiała, opowiadając o tym, co się dzieje na polskich drogach, a wy do odpowiedzi rozruszajcie sobie szare komórki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Co tam się wydarzyło? To jest pytanie, oczywiście odpowiedzi na odpowiedzi czekam. Prawdopodobnie też czekacie na odpowiedzi, co się dzieje na polskich drogach.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Dzieje się dużo, ale najważniejsza informacja chyba jest dla tych, którzy korzystają teraz ze S7 Kraków-Warszawa. Odblokowana jest droga w stronę Warszawy. W okolicach Tarczyn, węzeł Tarczyn Południe, Antoninów, w pobliżu węzła Tarczyn Północ na 21 kilometrze mieliśmy zupełną blokadę jezdni w stronę Warszawy. Drogowcy donoszą, że trasa została odblokowana, a działania po tym zdarzeniu drogowym zakończone, a więc no, można sobie swobodnie przejechać. Nawet śladu korka nie ma na tej trasie. Więc no, to jest ta dobra wiadomość. Gorsze są takie, że przybywa utrudnień niestety, przybywa też korków. Największe wygląda na to, że są na południu kraju, na A4. Ta bardzo mocno korkuje się wciąż na Śląsku. Węzeł Murckowska ostro zakorkowany między Katowicami a Rudą Śląską. W stronę Rudy Śląskiej jest korek. No i też na węźle Murckowska korek jest na zjeździe na 86. Ta również stoi tak naprawdę w stronę Katowic. Na całym odcinku między węzeł

0: Murckowska a Katowicami. Tu bardzo powolny przejazd. Bardzo duży ruch pojawił się również na wysokości Gliwic na A4. Jedziemy sobie od strony Opola i właściwie w spowolnienie wjeżdżamy. Obwodnica Krakowa bez zmian. Kraków Południe, Kraków Skawina w stronę Śląska. No i też uwaga na S8, to w Warszawie jeszcze na chwilę się zatrzymajmy, bo tutaj rzeczywiście zatrzymać się można. Na jezdni w stronę Białegostoku S8 nam zwalnia. No i bardzo źle wygląda sytuacja na S7 na północy kraju. Jadąc od strony Elbląga, wjeżdżamy w korek na węźle Port. No i w nim już sobie elegancko jedziemy aż po węzeł Gdańsk Południe, to w stronę Gdyni i zwalnia nam też oczywiście w związku z korkiem na węźle Port 89, czyli trasa, która sprowadza nas od strony Gdańska na S7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
5: No i jeszcze odpowiedź na pytanie naszych słuchaczy. Tutaj piszą do mnie, wow, kto tu pisze? Tobo 123, jak widzę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale nie tylko on. Jeszcze Eryk, Krycha i Filip lecą z Wrocławia do Chorzowa na koncert Metaliki, jak droga. Mam nadzieję, że dobrze będzie Wam się jechało, zwłaszcza, że na A4 mało problemów dzisiaj. No co prawda przed Gliwicami jakieś zatory, ale drobne, nie czerwone, tylko pomarańczowe, w związku z tym jakoś to będzie. Ja bym zjechał na A1 później za Bojkowem, delikatnie na północ i wjechał na 902 w stronę Chorzowa. To chyba najlepsza droga i mam nadzieję, że najmniej kolizyjna. Miłego koncertu Wam życzę. To bo Eryku, Krycho i Filipie. I już jedziemy na wysokich obrotach w stronę godziny 16. No i czekam na odpowiedzi. Co ten pan temu drugiemu panu zrobił? Róże kwi

0: I tak to dojechaliśmy do godziny 16. O 16 na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców jak zwykle informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiemy, pisaliście, dawaliście zdjęcia w aplikacji, że jest cieplej niż oficjalnie pokazują termometry Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale oficjalnie najcieplej w tym momencie we Wrocławiu 20,7 stopnia, czyli niecałe 21 stopni. Najchłodniej natomiast w Łebie niezmiennie 11,5 pokazują termometry. W Warszawie 16, w 15,5 w Łodzi, 19 w Poznaniu, 18, prawie 18 w Bydgoszczy czy Toruniu, ale chyba najcieplej dziś będzie w Chorzowie, co? W Chorzowie będzie na pewno gorąco. Jeszcze nie jest gorąco, bo w Chorzowie widzę 17,5 pokazują termometry, ale na pewno temperatura będzie rosła z każdą minutą. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i na północy kraju nawet rozpogodzenia. Z drugiej strony nie

0: niestety na północnym wschodzie Polski szerokie opady deszczu, lokalnie nawet burze, a w czasie burz nie dość, że intensywny deszcz, to jeszcze możliwy drobny grad. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby, nad morzem umiarkowany, wieje z północnego zachodu i z zachodu, a za godzinę sprawdzimy, jaka noc przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
2: I wyjątkowe samochody.
1: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
2: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
3: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
1: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
4: To była autopromocja.
0: Wracamy oczywiście muzycznie na wysokie obroty od U2. Pride teraz, In the Name of Love. Zapraszam, Robert Kilan.

0: A co jeśli ja nie jestem tutaj szalony, to ty musisz być trochę szalona w związku z tym. Jesteś szalona?
1: Jesteś szalona, mówię ci. Piękna piosenka.
0: Ależ łatwo mnie cię sprowokować do śpiewania.
1: A jak ładnie śpiewam, prawda?
0: Prawda. Dajcie wyraz temu
1: nie,
0: w aplikacji
1: nie,
0: PRK
1: lepiej
0: Polskiej
1: nie.
0: Rady Kierowców, jak pięknie Monika śpiewa. Dobrze.
1: To był żart.
0: A teraz Monika wam wyśpiewa dokładnie to, co się dzieje na polskich
1: to
0: drogach.
1: To tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyśpiewam wszystko. Przypomnę nawet, że S7 jest już w tej chwili odblokowana między Krakowem a Warszawą, okolice Tarczyna. Tu była blokada w stronę Warszawy, teraz jedziemy bez korka, bez spowolnienia, no i przede wszystkim bez tej uciążliwej blokady, która nie pozwala

0: zezwalała na przejazd S7 między Krakowem a Warszawą w okolicach Tarczyna. No ale to by było na tyle, jeśli chodzi o dobre wiadomości, bo korków przybywa, natężenie ruchu rośnie i tak jest między innymi na obwodnicy Krakowa. Tutaj korek jest między węzłami Kraków Południe, a Kraków Tyniec na jezdni w stronę Śląska i wygląda na to, że ten korek w okolicach węzła Kraków Południe się wydłużył, bo zaczyna się przed tym węzłem. Też po drodze do Katowic, między Krakowem a Katowicami na wysokości węzła Chrzanów w stronę Śląska będziemy zwalniać. Prace drogowe sprawiają, że taką mamy właśnie sytuację. Przybyło samochodów między Katowicami a Mysłowicami, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. Tutaj są zatrzymania i to takie poważne, zwłaszcza przed węzłem Brzęczkowice w stronę Śląska. Węzeł Murckowska zakorkowany przy zjeździe na 86, która też stoi w stronę Katowic, ale za węzłem Murckowska też sobie postoimy w stronę Rudy Śląskiej. Może nie jakoś długo bardzo, ale jednak przed korkiem ostrzegamy. No i cały czas między Katowicami a Opolem na jezdni w stronę Wrocławia przed Opolem jest spowolnienie korek. Na pocieszenie można powiedzieć, że korek zniknął z odcinka A4 między Opolem a Katowicami. Węzeł Łany, węzeł tu był ten drugi, Kleszczów, o właśnie. I tutaj korek był, a teraz go nie ma w stronę Katowic. Duży ruch też na Dolnym Śląsku, zwłaszcza przy dojeździe do Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
5: No to jak to było z tym niesportowym zachowaniem pana, który wepchnął się w kolejce? To nie były jajka, przynajmniej od jajek się nie zaczęło, prawda? Halo, halo.
6: Panie Robercie, to była śmietana w takich kubeczkach plastikowych i pan mu tam te pokrywki podziurawił palcami, z tego co pamiętam. Aha. Zdrowia Krzysztof, już poza obwodnicą Krakowa, ale dalej na polu.
5: No dobrze, w takim razie dobrze, że jedziesz, Krzysztofie. Oczywiście, że tak. To ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to była śmietana, czy to był serek homogenizowany, czy to był jogurt, czy kefir, ale w każdym razie w takim plastikowym pudełeczku podziurawił i od tego się zaczęło, prawda?
7: Mi się wydaje, że mu pognił jakiś jogurt albo serek homogenizowany. Mm-hmm. Przemo ze Skody.
5: Pozdrawiam Przemo, oczywiście, że tak. Patryk z Hondy też twierdzi, że ten odgłos to nie jajka, tylko serek homogenizowany. Mała poprawka, pisze Piotrek z BMW, najpierw jogurt. Dokładnie tak, Andrzej z Tczewa też wiedział. Chociaż Andrzej z Tczewa twierdzi, że to nie była śmietana, bo śmietana była wtedy w szklanych opakowaniach. Ale serek homogenizowany albo jogurt mógł być.
8: Jeszcze raz Paweł z Forda w sprawie zagadki. No dobra, pan panu pogniótł pudełeczka od śmietany, aż się śmietana wylała na podłogę, a pani ekspedientce śledzie wysypały się na posadzkę.
5: Tak jest.
8: Pozdrawiam.
5: Tak to było. Jacek Ski też wiedział z greckiej wyspy Kos. Proszę bardzo, Mariusz i Kasia, pozdrawiam was, opalajcie się tam. Mam nadzieję, że macie pogodę. Zgniótł jogurt, to Artur z CHR+. Rozniósł mu jogurt palcami, taki w kwadratowym opakowaniu. Grzesiek z BMW X3 daje taką odpowiedź i to jest także dobra odpowiedź.
9: Hej, hej, witajcie wszyscy. Oczywiście ten pan rozwalił temu panu drugiemu śmietanę w koszyczku. Pozdrawiam, Daniel.
5: Pozdrawiam, Danielu. Kto jeszcze?
10: Ten pan przebił palcami mu ten metalowy taki kapsel na śmietanie.
5: Tak.
10: Dopiero później były jajka. Pozdrawiam, Adamski.
5: Dokładnie tak, Adamie. Dopiero później były jajka. To nie jajka, to jakiś jogurt lub śmietana w plastikowym pojemniku. Ania Starnowa tak napisała. Artist Ząbek też twierdzi, że to nie były jajka, to był jogurt w kubeczku. I także ma rację.
11: No to jeżeli nie chodzi o jajka, to była jeszcze śmietana. To teraz obstawiam, że to była śmietana. Pozdrawiam, Krzysztof.
5: Pozdrawiam, Krzysztofie. Piotr z domu też wiedział to, bo wiedział, wielu z was wiedziało, że to była ta aluminiowa przykrywka plastikowego opakowania z jakimś produktem mlecznym. Brawo, brawo, brawo. Za chwileczkę będą brawa, ale poznajmy najpierw tych, którzy byli pierwsi.

0: Śniadanie nie jest trudne dla kogoś, kto pamięta misia. Ten pan w kolejce zrobił panu drugiemu dziurę w kubku od śmietany. Po czym się ten pan drugi z tym panem pierwszym tymi śmietanami wymienili. Hej, pozdrawiam.
1: Hej, pozdrawiam. Och, słuchaczu, nie dałeś imienia. Wszystko byłoby w porządku, gdyby to był miś, ale to nie był miś. No nieistotne. Istotne jest to, że nie podałeś imienia, więc jeżeli poznałeś się po głosie, jesteś najszybszy. Możesz pozdrawiać kogo chcesz. Możesz pozdrowić nagrywając te pozdrowienia albo pisząc te pozdrowienia w aplikacji. Czekam, a jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Jacek ze Skody był zdecydowanie najszybszy. W koszyku podziurawił palcami śmietanę lub jogurt, napisał Jacek. Jacku, to samo, możesz pozdrawiać dla wszystkich innych. Brawa, brawa, brawa, z fanfarami oczywiście. I już ruszamy dalej na wysokich obrotach, 17, a prawie 18 minut po godzinie 16. Dandy Warhols, tak się nazywają, chociaż brzmią jak Rolling Stones w tej piosence. Posłuchajcie.

Sprawdzamy oczywiście drogi, jeżeli macie taką potrzebę. Antek z Gryfina pisze, żebym sprawdził ścieżkę WOW bez Szczecin pod Juchy. Antku, wszystko w porządku, żadnych utrudnień na tej drodze, to zależy oczywiście, którędy będziesz jechał. Tak czy owak, w momencie złączenia A6 z dziesiątką, tam mogą być drobne problemy, ale jeżeli będziesz jechał z miejscowości Łobez 20, to chyba szybciej niż jakbyś jechał górą, czyli przez S6 i potem na S3 wjechał od strony północnej. Więc

Polecamy 20, mimo że to nie droga szybkiego ruchu, tylko zwykła krajówka, my to 20 będziemy szybciej. Mam nadzieję, że z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, oczywiście w każdej drogowej sprawie możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości poprzez aplikację, a my już jedziemy naturalnie, że na wysokich obrotach.

0: też mamy dzień.
1: No to czas na kolejny koncert życzeń w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Tym razem chciałem powiedzieć, Jacek pozdrawia kochaną żonę Violetkę, całe Radio PRK, znajomych, kolegów z pracy, szczególnie Pabla z Podkarpacia. No to dla kolegów z pracy, dla Pabla z Podkarpacia, no i przede wszystkim dla kochanej żony Violetki od Jacka.

0: To jest bardzo dobry tekst, moi drodzy. O. Ależ było koncertowo na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, jak przyjemnie się zrobiło. Wrócę do tego, co chciałem powiedzieć, mianowicie trzymajmy się razem.
1: Tak, ale tam było.
0: Właśnie, trzymajmy się razem, ale jedźmy ostrożnie, bezpiecznie do domu,
1: no, prawda? Pięknie.
0: PRK Polskiego Radia Kierowców,
1: pięknie.
0: Trzymajmy się razem ze słuchaczami. Tutaj, wiesz, nasi słuchacze wyrażają pewne poglądy a propos twojego śpiewu, wiesz?
1: Nie.
0: Tak, posłuchaj.
2: No ale halo miało być śpiewające. Co, a pani redaktor nie dotrzymała słowa. Nieładnie. Pozdrawiam z dużego, Roman.
0: Roman, pozdrawiaj. No,
1: bardzo dziękuję za te pozdrowienia.
0: Śpiewająco powinno być.
1: Ale ja tak śpiewam.
0: Melodeklamacja to była, Romanie. Natomiast Matek z Inowrocławia już miło pisze w aplikacji. Pani Monika śpiewa porównywalnie do mandaryny, więc poziom
1: dosyć
0: gwiazdy.
1: Wysoki.
0: Tak, dosyć wysoki.
1: Celebryta.
0: Tak, tutaj napisał nawet gwiazdorka.
1: Gwiazdorka
0: tak. Bartku, dziękujemy za te miłe słowa. W imieniu Moniki dziękuję.
1: A Gwiazdor to jest w Poznaniu Święty Mikołaj.
0: Tak.
1: To tak możemy iść takim tropem.
0: Czy jesteś Świętym Mikołajem?
1: Nie.
0: Nie.
1: Ale trochę tak zabrzmiało.
0: Śnieżynką.
1: Śnieżynką.
0: Śnieżynką. Teraz Śnieżynka, co prawda...
1: Upał. Nie,
0: jaki
1: nie ma upału.
0: Upał? No właśnie. Śnieżynka jeszcze się nie rozpuściła i poinformuje o tym, co się dzieje na drogach. O 16.30.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No w sumie to można powiedzieć, że bez zmian, bo tłoczno jest bardzo na naszych drogach, zwłaszcza na czwórce. Właściwie to można powiedzieć, że od Legnicy po Kraków należy spodziewać się miejscami dużych spowolnień. Pewnie się domyślacie, gdzie największych. Na obwodnicach miast, tam gdzie A4 nas łączy miasta i wyjeżdża z miast, to jest dojazd do Wrocławia. A4 okolice Bielan Wrocławskich, jezdnia w stronę Śląska, ale też lekkie spowolnienia w stronę Legnicy. Ten odcinek między Katowicami a Wrocławiem na wysokości Opola też zwalniamy cały czas, a od kilku godzin mamy taką sytuację. No a na Śląsku jest naprawdę ciasno. Tutaj już korek pojawił się między Katowicami a Mysłowicami. W ciągu tych 20 minut naprawdę porządnie sobie urósł i bardzo wolno jedziemy. Toczymy się wręcz od Katowic w kierunku Mysłowic. Na tym odcinku ten korek jest naprawdę imponujący, o tak można to ująć. No i też węzeł Murckowska, on zwalnia i zwalnia już teraz 86 nie tylko w stronę Katowic, ale również 86 od strony Katowic, a w stronę A4. A więc jeśli ktoś może, niech unika teraz podróży przez główne trasy Dolnego Śląska, ale też tych krajowych dróg. No w ogóle jest ciasno na Śląsku, o tak. No i obwodnica Krakowa, tutaj bez zmian, Kraków Południe, Krakowska Wina w stronę Śląska, bardzo duże korki. Coś chciałeś powiedzieć?
0: No to co się dziwisz? Metallica przyjechała, to ciasno się zrobiło.
1: Tak, ja zupełnie...
0: Cała Polska tam pojechała.
1: Chciałbyś tam być.
0: No.
1: Chciałbyś tam być. No to jedź.
0: Dobra, to nara.
1: Pa, pa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale zanim pojadę, to zajmijmy się poważnymi sprawami, mianowicie kolejna rozgrzewka szarych komórek, to będzie najtrudniejsza rozgrzewka szarych komórek i motoryzacyjna rozgrzewka. Moi drodzy, jeżeli jedziecie z nami, rozglądajcie się po mijających was samochodach, bo być może o ten samochód będzie chodziło. Uwaga, uwaga, gramy w samochody. Podpowiedź brzmi tak. Zabieramy z nazwy tego modelu znak jakości Q i pozostaje dzwonek. O jaki samochód chodzi? Zabieramy z nazwy tego modelu znak jakości Q i pozostaje dzwonek. Już skojarzyliście? Jeżdżą te samochody po polskich drogach. Jeżeli jeszcze nie, to powtórzę. Zabieramy z nazwy tego modelu znak jakości Q i pozostaje nam dzwonek.

0: Wracamy do poważnych tematów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Teraz z nami dyrektor pionu produkcji dokumentów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Tadeusz Wachowski. Dzień dobry panie Tadeuszu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Nie będziemy drukować pieniędzy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Będziemy mówić o infokierowca.pl, o portalu, który tak naprawdę wy stworzyliście dla kierowców? Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, tak?
1: Portal wystartował 4 maja, tak, jesteśmy twórcami tego portalu, tego rozwiązania. Jest to strona zbierająca szereg usług przydatnych dla kierowców. Strona, która funkcjonuje 2 tygodnie, cieszy się dużą liczbą odwiedzin zalogowanych użytkowników. Myślę, że dlatego, że jest tam sporo usług,
0: no dobrze,
1: które interesują.
0: A co można w takim razie na tej stronie załatwić?
1: Na tej stronie konkretnie można przede wszystkim złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. I to w zależności od potrzeb, albo to jest wniosek o nowe prawo jazdy, albo wymianę, wtórnik i tak dalej. Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, wnioski o inne dokumenty, czyli na przykład zezwolenie do kierowania tramwajem, ale też można zarezerwować termin egzaminu teoretycznego lub praktycznego w bordzie.
0: I to jest nowość, prawda? Ten termin egzaminu.
1: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, czyli można zarezerwować termin w zasadzie w dowolnej miejscowości, w której chce się zdawać egzamin.
0: To podobno zostało stworzone po to, żeby zablokować internetowe boty, które do tej pory masowo wykupowały miejsca w ośrodkach ruchu drogowego i to już nie będzie miało miejsca, czyli realni ludzie będą po prostu sobie bukować, powiem tak nieładnie, terminy egzaminów, tak?
1: Prawdą jest, że portal przyblokował funkcjonowanie tego typu rozwiązań. Rezerwacje egzaminu były dostępne na innym portalu PWPW. W tej chwili jest to w ulepszonej wersji i zapewnia pełną identyfikację osoby i gwarantuje możliwość uzyskania terminu na egzamin teoretyczny lub praktyczny.
0: Rozumiem. Wróćmy do tego, panie Tadeuszu, jeszcze do tego, że możemy zamówić na tej stronie wtórnik na przykład prawa jazdy, czyli ci wszyscy kierowcy, którzy będą musieli swoje nawet bezterminowe prawo jazdy wymienić na nowe, to też za pomocą infokierowcy.pl mogą to zrobić, tak? Domyślam się.
1: Panie redaktorze, tak, wtórnik prawa jazdy, czy też

0: Wymiana prawa jazdy z przyczyn wynikających z dyrektywy prawojazdowej jak najbardziej będzie możliwe do wykonania z wykorzystaniem tego narzędzia.
1: Mm-hmm. I co trzeba mieć ze sobą, nie wiem, e-dowód, czy zalogować się za pomocą profilu zaufanego do tego info-kierowcy.pl?
0: W tej chwili logować się z wykorzystaniem e-obywatela, z wykorzystaniem dowodu elektronicznego, z warstwą elektroniczną. Takich dowodów jest już w Polsce wydanych ponad 23 miliony, w związku z tym jest to dość powszechne narzędzie identyfikacji. Wniosek można złożyć w pełni drogą elektroniczną. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby zrobić zdjęcie odpowiednio wykadrowane. System podpowiada, jak takie zdjęcie zamieścić. Gotowy wniosek wraz z dołączonymi plikami orzeczeń lekarskich wędruje do wskazanego starostwa powiatowego lub urzędu miasta i tam urzędnik weryfikuje poprawność złożonych danych. Jeżeli wszystko ok, takie prawo jazdy idzie do produkcji.
1: Mhm. I jak się wyprodukuje, to co potem? Poczta Polska dostarcza do domu, do skrzynki pocztowej, czy trzeba je gdzieś z jakiegoś urzędu miejskiego odebrać?
0: W zależności, jakiego rodzaju usługi oferuje dany urząd, bo jest możliwość, i taką możliwość PWP daje również urzędom, jest możliwość wskazania innej formy odbioru niż bezpośrednia wizyta w urzędzie. To na razie nie jest zbyt rozpowszechnione, ale dajemy szansę odbioru z wykorzystaniem operatora pocztowego, czyli na przykład paczkomatu. Są takie urzędy w Polsce, które dają taką możliwość.
1: To jest bezpieczne? Takie oficjalne dokumenty do paczkomatu wysyłać?
0: Jest to bezpieczne. Zweryfikowaliśmy to naprawdę na różne sposoby. Nie ma żadnego problemu, by korzystać z tego typu udogodnień. Mhm.
1: Rozumiem. Panie Tadeuszu, dziękuję pięknie za wszystkie wyjaśnienia. Infokierowca.pl. Możecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, sprawdzić funkcjonalność tej domeny. Jeżeli potrzebujecie wymienić prawo jazdy na wtórnik albo potrzebujecie wymienić, bo już się zbliża termin wymiany, ewentualnie umówić na to do młodszych słuchaczy Polskiego Radia Kierowców na egzamin w WORD-zie, to infokierowca.pl pomoże bez wychodzenia z domu, prawda?
0: Dziękuję Państwu. Przyjemnie.
1: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia, panie Tadeuszu.
0: Do widzenia. Dobrego dnia.
1: Dyrektor pionu produkcji dokumentów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Tadeusz Wachowski był z nami w Wysokich Obrotach.

No to jaki samochód chodzi? Tutaj widzę, czyżby chodziło o Jake'u? Nie, nie chodzi o Jake'u. Jake'u nie spełnia tego zadania. Przypomnę raz jeszcze, to nie jest łatwa zagadka. Tak jak przypuszczałem, nie będzie łatwo, ale... Jeszcze raz podpowiedź. Podpowiedź brzmi: zabieramy z nazwy tego modelu samochodu, chodzi o model samochodu, znak jakości Q i pozostaje nam dzwonek wtedy. Jak zabierzemy to, ten znak jakości Q, to wtedy pozostanie dzwonek. Skomplikowana trochę zadanie, trzeba wiedzieć, o jaki dzwonek chodzi. O, tyle mogę podpowiedzieć, więc jeżeli wiecie, o jaki samochód chodzi, może właśnie w tej chwili was mija ten model, to aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze przypomnę, bo nie jest łatwo. Zabieramy z nazwy tego modelu znak jakości Q i pozostaje dzwonek. O co chodzi?

0: No więc o jaki samochód chodzi? Paweł z Grudziądza twierdzi, że chodzi o markę Quaras. Pawle, nie chodzi o markę, tylko chodzi o model w tym zadaniu, więc to nie jest dobra odpowiedź. Ale kombinujcie, oczywiście szare komórki przydają się. A może chodzi o Tesla 3? Skoro zabierasz K z Q3 na przykład, to zostaje ci trójka.
1: No logiczne.
0: Logiczne. No, ale to mogło być
1: tak?
0: Też BMK, trójka, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no nie chodzi o to,
1: Ach, Robert, jak ty coś wymyślisz.
0: Zwłaszcza, że chodzi o dzwonek.
1: O dzwonek? No,
0: no
1: to jeszcze
0: lepiej.
1: Nie
0: chodzi o rower, oczywiście.
1: Nie?
0: Tak, nie zabieramy roweru i zostaje sam dzwonek, tylko chodzi o inny dzwonek. Kluczem do rozwiązania jest to, żeby wiedzieć, o jaki dzwonek chodzi. O.
1: No pięknie. Pięknie to wymyśliłeś, ale jak ktoś wie, to wie.
0: Jak ktoś wie, dokładnie, jak ktoś wie, to wie, jak ktoś nie wie, to nie wie. To jest jasne. Monika wie na przykład, Monika wie, co się dzieje na polskich drogach i za chwileczkę to ujawni, a ja przypomnę zagadkę. Zabieramy z nazwy tego modelu, nie marki, modelu, znak jakości Q i pozostaje nam dzwonek. O jaki model samochodu chodzi? Czekam na odpowiedzi. Jedziemy z informacjami.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to Śląsk i Armagedon między Katowicami a Mysłowicami. Tu naprawdę źle wygląda sytuacja na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Duże kłopoty z przejazdem od węzła Murckowska, a nawet przed i aż po węzeł Brzęczkowice. Mamy zdarzenie drogowe, o którym jeszcze nie donoszą nam służby, ale wy już wiecie i mówicie, donosicie nam o tej sytuacji. Szczegóły już za chwilę. Natomiast rzeczywiście ostrzegamy was przed dużym korkiem między Katowicami i Mysłowicami. Jeśli ktoś może, wybierzcie inną trasę równoległą do A4, tutaj Mysłowice, Katowice 79. Łatwiej nią przejechać w tej chwili niż tą A4 w stronę Krakowa, która bardzo mocno się korkuje. Tak wygląda sytuacja na Śląsku. W Małopolska to oczywiście

0: Oczywiście obwodnica Krakowa o tej porze ciasno jest bardzo. Najbardziej w stronę Śląska, między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec. No ale spowolnień spodziewać się również należy w stronę Rzeszowa. No i mamy zdarzenie drogowe, które pojawiło się właściwie niedawno dość. S19 to jest Lubelszczyzna, węzeł Kraśnik Północ, Kraśnik Południe w pobliżu miejscowości Słodków. Samochód osobowy uderzył w bariery. No i mamy zwężenie w stronę Lublina. 22 to też jest w miarę nowa sytuacja. Węzeł Swarożyn-Malbork w pobliżu miejscowości Gnojewo, Pomorze. Uwaga na stojący samochód, a właściwie auto osobowe uderzyło w bariery na 349 km. Jest zwężenie w stronę Malborka. S3, tutaj też są kłopoty z przejazdem w Lubuskiem cały czas między węzłami Myślibórz, Gorzów, Wielkopolski Północ, Nowogródek Pomorski. To tutaj 59 km. Cały czas stoi ciężarowy na pasie rozdziału i mamy dwa lewe pasy zajęte w związku z tą sytuacją. Tych korków nie brakuje. Na Mazowszu to oczywiście S8, ona bardzo mocno zwalnia w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Zwalnia też oczywiście S2, południowa obwodnica Warszawa, więc tak naprawdę to popołudnie jest takie samo jak to wczorajsze chociażby, dzień jak co dzień. I S7 jeszcze na północy kraju lepiej, na 89, czyli trasie, która wprowadza nas na S7 węzłem Gdańsk-Port, ale już jak sobie zjedziemy na S7 węzeł Gdańsk-Port zakorkowany i w stronę węzła Gdańsk-Południe taki korek, tak?
1: Nie mogę się zgodzić z tobą, że dzień jak co dzień.
0: Dlaczego?
1: Bo jest wyjątkowy dzień, Andrzej donosi, informacja drogowa, bardzo ważna. Droga krajowa numer 12. Między Lesznem a Wschową sprzedają już truskawki prosto z pola.
0: Och!
1: No, niestety nie zna ceny, Andrzej, ale jak będzie jutro wracał, to się dowie i poinformuje, po ile te truskawki. Wreszcie są nasze, na własnej ziemi wyhodowane truskawki. Rozpoczynamy sezon, więc nie taki dzień.
0: Musisz podejść
1: jak
0: do płota.
1: Mhm, jako ja podchodzę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.
1: I jeszcze jedna wiadomość drogowa. Halo, halo.
4: W kierunku Mysłowic od Katowic tam jest zdarzenie drogowe. Mm-hmm. Stąd ten wielki korek. Natomiast w drugą stronę od Brzęczkowic do Katowic powodują to Apache. Później niestety na węźle Murskowska stoimy.
1: No właśnie, bo Apache się patrzą. Ha. No ale tej ciekawości ludzi nie oduczymy, więc musimy się liczyć z utrudnieniami.

0: No i wiemy, po ile te truskawki. Jak to dobrze was mieć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Są 25 polskich złotych za kilogram. Ktoś z okolic Wołomina taką informację przesłał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Natomiast wiemy, że w Czarnej, wczoraj truskawki od Toczka, to wiemy, były po 28 złotych za kilogram. Czyli bliżej Warszawy tańsze. Pewnie więcej sprzedają. No dobrze, a jeżeli chodzi o ten samochód, czy już wiemy, o jaki samochód pytam? Halo, halo?
1: Jeszcze raz Roman z Szalaskania.
0: Dobrze.
1: Czy to nie będzie przypadkiem BMW 5 GT?
0: A dlaczego miałby to być BMW 5 GT? Gdzie w BMW 5 GT jest znak jakości Q, po którego odjęciu mamy dzwonek? Nie, Romanie, nie, to nie będzie BMW 5 GT, ani 6 GT. Czy to jest Nissan Qashqai, pyta Krzysztof. Nie, to nie jest Nissan Qashqai, mimo że Q w Qashqaiu dwie takie literki mamy, ale jakbyśmy zabrali ten Q z Qashqaia, to by było HI. To nie dzwonek. Więc jeszcze raz powtarzam, o jaki samochód chodzi. Zabieramy z nazwy tego modelu znak jakości Q i pozostaje dzwonek. Czekam na odpowiedzi. Oczywiście po godzinie 17 na pewno rozstrzygniemy tą zagadkę, a tymczasem informacje pogodowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Niezmiennie najchłodniej w Łebie, tam 11,9, prawie 12 stopni Celsjusza, to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, w ogóle na wybrzeżu chłodnawo, bo na Półwyspie Helskim 13, na Mierzei Wiślanej podobna temperatura, także w Ustce czy w Kołobrzegu około 12,5-12,6 stopnia Celsjusza. Najcieplej we Wrocławiu 21,3, czyli prawie 21,5 stopnia, a tymczasem miało być najcieplej jednak na Polesiu i na Podlasiu. Tam z kolei 20,5 gdzieniegdzie pokazują termometry, najcieplej na Dolnym Śląsku w tym momencie. Jak będzie nocą, to sprawdzamy zwykle o tej porze w wysokich obrotach. Zachmurzenie małe i umiarkowane przewidują synoptycy na początku nocy, co prawda miejscami duże, ale potem te chmury znikną. Na zachodzie i północy zanikające przelotne opady deszczu, początkowo możliwe jeszcze burze. A po północy miejscami niestety mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, które będą nam trochę przeszkadzały w jeździe. Temperatura od 7 do 11 stopni, tak mniej więcej prognozują synoptycy w czasie dzisiejszej nocy. Wiatr pozostanie słaby, na zachodzie będzie wiał z południa, a na pozostałym obszarze będzie wiatr północno-zachodni, czyli na zachodzie będzie cieplej, domyślam się, bo południowy wiatr przyniesie to ciepło.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 17, ruszamy na wysokich obrotach, kłaniam się, Robert Kilen.

0: No to jak to z tymi truskawkami jest? W Tarnowie podobno truskawki te polskie po 23 zł, pisze Ania. Jeszcze ktoś z nami? Halo, halo, halo?
1: Dzień dobry, truskawki kupiłem dzisiaj pod Zakroczymiem, 25 za kilogram. Aha. Pyszne, nie wiem czy 2 kilo mi wystarczą, żeby dojechać do domu. Mam jeszcze godzinę. Rodzina trzyma kciuki, żebym dowiózł. Miłego.
0: Trzeba zawrócić i kupić kolejne 2 kilogramy tych truskawek, skoro takie pyszne. Jak się okazuje, są nie za tanie, 23-25 zł za kilogram, natomiast no, będzie spadała cena, bo będzie ich coraz więcej. Hej Robercie, tutaj pisze Uciu Guciu z Norwegii. Proszę bardzo, ja dzisiaj kupiłem kilogram truskawek po 18 zł, czyli 40 norweskich koron. To Uciu Guciu, w Norwegii macie tańsze truskawki niż w Polsce? No, ale chyba nie polskie. Chyba nie polskie. Te polskie są lepsze i dlatego droższe. Przypominam, w Tarnowie po 23, pod Zakroczymiem po 25, jak słyszeliśmy. Natomiast już niedługo rozwiążemy ten konkurs motoryzacyjny. Teraz Mariusz Dąbrowski w studiu. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I będą informacje drogowe, oczywiście.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Słyszę. Na specjalne życzenie rozpocznę od tego, co dzieje się na śląskich drogach. Królowa śląskich tras, autostrada A4. Ogromny korek w samym sercu Katowic przez samo centrum od francuskiej ciągnie aż po Mysłowice. Korek również na średnicówce, korek na trasie S86.
0: To możemy to przetłumaczyć teraz na Śląsk, proszę, żeby zrozumieli nasi słuchacze.
4: Witajcie wszyscy, ja jest Karlik ze Śląska, no i mamy pieruńsko ciężko na Śląsku, rajzują durś, no i na DTS-ce ponoć jak to godacie zapalę, fest, tak się dogodo, DTS-ka, czyli drogowa trasa średnicowa, jakby tu w Warszawie pojedziecie, a? No i A4 też zapano. Kiedyś tam musiał zrobić fest, złonaczyć, pieruńsko źle pojechać, no i się porobiło, nie? To tak po naszym. Tak może być?
0: Może być.
4: Ale myślę, że to wszystko się złonaczy dobrze i już wieczorem będzie pięknie zaś, nie? Także dobrze, my sam pozdrawiamy.
0: To teraz jeszcze po Śląsku, że wyjeżdżamy na pozostałe polskie drogi poza Śląskiem.
4: No jademy durś, nie?
0: Mariusz.
4: Tak by to stykło.
2: To ja jeszcze, proszę mi wybaczyć, spróbuję. Fest zapchane na S7 w Trójmieście. Od węzła Gdańsk-Port po węzeł Gdańsk-Południe. Korek dla jadących w stronę Gdyni lub autostrada 1.
4: To już nie po śląsku, ale dobry.
2: Ale zacząłem. Starałem się, żeby zacząć. S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Łabiszyńską, czyli po Annopol, dla jadących w stronę Białegostoku. Droga Krajowa nr 22, odcinek węzeł.

0: To jest Farożyn, Malbork, w pobliżu Gnojewa na 349 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Malborka. Droga krajowa nr 44, odcinek Oświęcim-Tychy, w pobliżu Bierunia na 7 kilometrze, zderzenia auta dostawczego i osobowego. Ruch na drodze 44 na 7 kilometrze w obie strony jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Koniec utrudnień na S19 na odcinku węzeł Kraśnik Północ, węzeł Kraśnik Południe, w pobliżu Słodkowa na 48 kilometrze. Tam przypomnę, auto osobowe uderzyło w bariery, blokując lewy pas jezdni w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
7: No więc o jaki samochód chodzi? Przypominam, że zabieramy z nazwy tego modelu znak jakości Q i pozostaje dzwonek. Czy chodzi o jakiś chiński samochód Kubel? Boguś z Niro prognozuje. Nie. Chociażby pasowało, jakby tak istniał. Ford Kuga. Kasia z Mielca stawia na Fordę Kuga. Kasiu, tym razem nie udało się, to nie chodzi o Forda Kugę. Halo, halo.
8: No witam ponownie.
7: Witam.
8: To może to chodzi o Audi Quattro. Pozdrawiam.
7: No właśnie, Mateusz z Volvo FH5 też twierdzi, że chodzi o Quattro, ale jakbyśmy zabrali to Q z Quattro, to by było łatro. Gdzie tu dzwonek? To nie o to chodzi. Jaki samochód? Halo, halo.
9: I jeszcze raz w sprawie zagadki.
7: Dobrze.
9: Roman Szaraskania. Czy to chodzi o model samochodu Qashqai? Nissan Qashqai? Pozdrawiam.
7: No przecież powiedziałem już, że nie chodzi o Qashqaia. Więc jeszcze raz, podpowiedź brzmi: zabieramy z nazwy tego modelu znak jakości Q i pozostaje dzwonek. Może na Śląsku wiedzą, jak to po śląsku będzie?
10: No, bierzemy z nazwy literka Q i zostaje dzwonek, nic więcej.
7: No właśnie, o jaki samochód chodzi? Może ktoś ze Śląska zgadnie. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No i za chwileczkę wszystko będzie jasne, jeżeli chodzi o to zabieranie z nazwy tego modelu znaku jakości Q i pozostaje z tego dzwonek. O jaki samochód chodzi?
1: Szanowny redaktorzu, bardzo

0: serdecznie pozdrawiając, odpowiadam na pytanie. Aha. Chodzi oczywiście o karoka, bo jak zabierzemy Q, które jest na samym końcu tego modelu, nazwy tego modelu samochodu, zostaje nam Karo, czyli potocznie dzwonek.
1: Świetnie.
0: Wojtas z Fofika.
1: Świetnie, Wojtasie. Skoda Karok to jest dobra odpowiedź. Dzwonek, czyli kolor w kartach. Karo, PMDM też wiedział odpowiedź na zagadkę. Skoda Karok, zabieramy Q i zostaje Karo, czyli potocznie dzwonek. Wojtek z Karoka, proszę bardzo. Miałeś ułatwienie zadanie, Wojtku, z Karoka, bo Karoka pytałem.
2: Halo? Tu Piotr Zamość, według mnie to jest Skoda Karok.
1: Według mnie też, Piotrze, oczywiście. Adam z Tisona też dobrze odpowiedział. Jacek z Rangera wiedział. Grzegorz z Renaty. Przemek z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Bardzo dobra odpowiedź, Przemku. Rafał z Lwówka Śląskiego też wiedział. Piotr z Arteona. Skoda Karok. Usuwamy Q i mamy znak karciany dzwonek. Piszecie w aplikacji i macie rację. Adrian Stolarz tak napisał właśnie. Kto był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali?
3: Panie Robercie, to Skoda Karok. Zabieramy Q i mamy Karo, czyli dzwonek. Niestety na Węźle Murckowska stoimy. Ale nic to. Jeszcze kawałek męki i będę już na dworze. Pozdrawiam, Krzysztof.
1: Krzysztofie, byłeś najszybszy, więc nie męcz, albo jeszcze jedna męka, mianowicie nagraj pozdrowienie dla kogo chcesz. Byłeś najszybszy i możesz pozdrowić albo nagrywając wiadomości, albo pisząc, kogo mamy pozdrowić. Dołączymy oczywiście piosenkę. Krzysztof był najszybszy spośród tych nagrywających, a Ania Starnowa była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Skoda Karok to dobra odpowiedź. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Aniu, Krzysztofie, do końca wysokich obrotów możecie przesłać pozdrowienia i będzie dedykacja oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy, tym razem z Nirwaną.

0: W Katowicach taki korek, bo Metallica dzisiaj. Bobby pozdrawia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Mówiliśmy o tym, Bobby, niejednokrotnie graliśmy nawet piosenkę, którą na pewno zagrają. Enter Sandman na pewno będzie dzisiaj w Chorzowie. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy tam już są, bądź jadą na Metallicę. To w kontekście oczywiście wiadomości drogowych, które już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kłopoty są w samym sercu Katowic na A4, ale także na odcinku A4 między Krakowem a Katowicami w rejonie Trzebini i Chrzanowa. Dość spory odcinek dla jadących w stronę Katowic. Najpierw spowolnienie, potem korek i znów spowolnienie. No i obwodnica autostradowa Krakowa. Od Wisły po węzeł Kraków Południe, korek dla jadących w stronę Katowic. Co ciekawe, od strony Dolnego Śląska nie ma żadnych złych ruchów na autostradzie A4 i w rejonie Wrocławia również pełen spokój na tej autostradzie, a więc można powiedzieć, że tu mamy spokój. Nie jest tak dobrze na S7 pod Trójmiastem, od węzła Gdańsk-Port po węzeł Gdańsk-Południe. Już co prawda nie jest tylko i wyłącznie korek, ale trochę spowolnienia i korek w stronę węzła Gdańsk-Południe. No i Warszawa. Tu problemy są przede wszystkim na trasie ekspresowej S8. Te problemy są od Mor przez Bemowo, Koło, aż po Marymont i potem przenoszą się na drugą stronę Wisły i można powiedzieć, że aż po Annopol jest korek. To wszystko za sprawą i prac drogowców, ale także zdarzeń drogowych na tej trasie. To wszystko na jezdni w stronę Białegostoku, jeśli chodzi o S8. Natomiast jeśli chodzi o Krajową 7, to jest problem z wyjazdem. Korek jest od Mostu Północnego w Warszawie po Młociny i problem jest od wyjazdu z Łomianek po Most Północny, korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mariusz z informacjami drogowymi.

Praca już za 18 minut, co 20 minut, 3 razy na godzinę u nas informacje od nas, ale od was cały czas oczywiście mogą się pojawiać na antenie. Korzystajcie z aplikacji w każdej drogowej sprawie.

0: No to czas na koncert życzeń. Zwycięzcy zabrali głos, słuchamy, halo, halo.
1: Dzień dobry, kłania się Krzysztof. Pozdrawiam wszystkich kierujących i kierujące na Śląsku przy tym Armagedonie. Mam nadzieję, że wszystko to minie i będziecie dalej w kierunku Krakowa mogli spokojnie jechać. Wszystkim życzę szerokości, uważajcie na siebie, bo chwila nieuwagi i potem stoimy w korkach. Mam nadzieję, że tam nikomu nic się nie stało, także jeszcze raz wszystkich pozdrawiam kierujących. Trzymajcie się, szerokości.
0: Dla wszystkich kierujących za chwileczkę piosenka, a Ania też skorzystała ze swojego prawa do pozdrowień i pozdrawia rodzinkę słuchaczy i miłośników ostrego rockowego brzmienia. No dziś będzie ostro rockowo na Śląsku. Metaliki nie przebije, zwłaszcza, że już graliśmy w wysokich obrotach Metalikę, ale też będzie dosyć ostro i rockowo, wbrew temu, co powiem teraz. To Michael Jackson, Billie Jean, ale nie w wykonaniu Michaela Jacksona, czyli tylko grupy The Bates. Posłuchajcie, trochę bardziej zadziornie zagrali tę piosenkę.

0: I tak sobie jedziemy na wysokich obrotach w stronę godziny 18. W każdej drogowej sprawie, pamiętajcie, możecie pisać albo nagrywać wiadomości. Halo?
1: Prawdopodobnie przegapiłem już rozwiązanie konkursu.
0: Aha.
1: Jeżeli chodzi o samochód bez kół i dzwoneczek. Proszę, powiedzcie jeszcze raz, jakie było rozwiązanie, bo nie wiem.
0: Mhm. Oczywiście, że mogę powtórzyć, tylko będzie mi trudno, skoro powiedzcie, a jestem sam w studiu. Dobra, powiem. Karoq to było rozwiązanie. Po odjęciu Q z nazwy modelu Karoq zostaje Karo, a Karo to wiadomo, jak ktoś gra w karty, że to dzwonek. Jasne?

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18, a co o tej porze dzieje się na polskich drogach, to wie najlepiej Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety mamy nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Kliniska, węzeł Goleniów Południe. W pobliżu miejscowości Pucie na 81 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Goleniowa. S7 w Trójmieście od węzła Gdańsk-Port po węzeł Gdańsk-Południe korek dla jadących w stronę Gdyni lub autostrada A1. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Łabiszyńską, czyli po Annopol, dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa numer 22, odcinek węzeł Swarożyn, Malbork w pobliżu Gnojewa na 349 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas w kierunku Malborka. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 42 na odcinku Skarżysko-Kamienna Starachowice w pobliżu Parszowa na 9 kilometrze. Tam ciężarówka wypadła z drogi i jezdnia w kierunku Starachowic była jezdnią zablokowaną. Teraz drogą krajową numer 42 jedzie się bez utrudnień. Ale została jeszcze trasa numer 44. Odcinek Oświęcim-Tychy w pobliżu Bierunia na 7 kilometrze po zdarzeniu auta dostawczego z osobowym. Ruch w obu kierunkach jest co prawda możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Za 5 minut będzie godzina 18, o godzinie 18 już schodzimy z wysokich obrotów, wreszcie my wchodzimy na luz, na luzie Patryk Bedliński. Dzisiaj dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Byłeś w Rybniku?
1: W Rybniku byłem raz, ale to była ciekawa sytuacja, bo to się wydarzyło przez pomyłkę. Miałem jechać do Raciborza, wpisałem Rybnik i trafiłem do Rybnika.
0: A to jest nowa droga podobno, prawda? No chodźcie, chodźcie, chodźcie bliżej. Jest droga między Raciborzem a Rybnikiem, nowa droga jest.
1: To chyba z niej nie korzystałem.
0: Nie korzystałeś jeszcze. Mamy wycieczkę z Rybnika, jesteście tutaj, dajcie jakiś hałas, zróbcie, że jesteście. I stąd ten Rybnik. Będą ci towarzyszyć po godzinie 18. Co to
1: super,
0: na to?
1: Super, zapraszam.
0: Po godzinie 18 na luzie Patryk Bedliński.

0: Ja też. Czekam na znak, czekam na wiadomości w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców w każdej ważnej dla was drogowej sprawie. Dajcie znać, jak wasza trasa wygląda, ale nie tylko w tym temacie czekamy na wiadomości od was, bo dzisiaj czekamy też tak trochę nietypowo na wiadomości o tym, czym bawiliście się w czasach dzieciństwa, jeżeli chodzi o zabawki motoryzacyjne. No bo my dziś cofamy się do tamtych czasów. Mówi się, że milenialsi to są wieczne dzieci. Powiem wam szczerze, że ja tak trochę mam, że mimo, że 34 prawie na karku, to cały czas czuję się, jakbym zobaczył jakąś ciekawą zabawkę samochodową, to na pewno bym przynajmniej wziął do ręki, przynajmniej uruchomił, obejrzał z każdej strony, wziął pilota i myślę, że szybko by mnie od tego nie oderwali. Czy wy też tak macie? Czym bawiliście się w czasach dzieciństwa? Czy były to zabawki motoryzacyjne? Jeżeli tak, no to aplikacja jest do waszej dyspozycji. A tam czekamy na wiadomości głosowe i na wiadomości tekstowe. Oczywiście numer telefonu także jest cały czas czynny. 22 513 11 11. Na skoro 18, no to czas na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla województw południowo-zachodniej i centralnej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 65 km na godzinę. Lokalnie może dziś także padać grad. Alerty pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane dla przeważającego obszaru województwa dolnośląskiego, dla południowych części podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, dla północnej połowy mazowieckiego i części kujawsko-pomorskiego, ale też lubelskiego, lubuskiego, opolskiego czy też pomorskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 23. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na północy i na wschodzie może być okresowo duże i tam także popada nocą deszcz. Po północy miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, mgły będą ograniczały widzialność do 200 metrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i teraz muzycznie też cofamy się w czasie. Avicii na dobry początek naszego wspólnego spotkania. Patryk Bedliński, dzień dobry.
2: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: No i ja bym też chciał powiedzieć, że to dobry dzień dla zmotoryzowanych, ale patrzę do komunikatów drogowców i po godzinie 18 już cztery informacje, aż cztery informacje pojawiły się, takie niepokojące. S11, 78, S19 i 74 i to chyba nie do końca dobry dzień, a przynajmniej dobry prawie, że wieczór. Z nami Mariusz Dąbrowski, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No właśnie, jak to wygląda? Chyba nieciekawie.
1: Patryk, no wszystko już powiedziałeś, to już mnie nic nie zostało, ja mogę tylko apelować o to, żeby ludzie jeździli z wyobraźnią, aby jeździli bezpiecznie, aby były odstępy, aby włączyć odpowiednie światło.
0: No jak to? Jak tu trzeba jeszcze szczegóły podać?
1: No dobra.
0: Wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Kliniska, węzeł Goleniów Południe, w pobliżu miejscowości Pucie na 81 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas w kierunku Goleniowa. S7 w Trójmieście od węzła Gdańsk Port. Kłopoty aż po węzeł Gdańsk Południe, choć już nie ma tak dużo korka, jest więcej miejsc ze spowolnionym ruchem, ale korki też są gdzieś w rejonie węzła Gdańsk-Lipce. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Łabiszyńską, czyli po Annopol, dla jadących w stronę Białego Stoku. S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie w pobliżu Strzękocina na 10 kilometrze. Po wystrzale opony kierowca nie opanował auta i uderzył w bariery. Droga S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu miejscowości Stobierna na 460 kilometrze. Awaria ciężarówki na remontowanym odcinku. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 78, Jędrzejów Zawiercie w pobliżu Nagłowicy na 185 kilometrze. Zdarzenie autodostawczego z osobowym. Ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

19 minut po godzinie 18. Jako, że mamy sezon komunijny w pełni, to wracamy na chwilę do czasów naszego dzieciństwa i tak co chwilę będziemy dzisiaj nawiązywać do tamtych czasów, bo przecież to kopalnia zabawek także tych motoryzacyjnych. Ja miałem okazję kilka miesięcy temu odwiedzić Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju. Oprowadziła mnie po nim m.in. pani Anna Ozierańska. A no właśnie, czy pamiętacie słynne Pegasusy i gry, m.in. te motoryzacyjne? Przyznam wam się, że dla mnie to była chociażby pierwsza styczność z Formułą 1, ale tych gier oczywiście było dużo, dużo więcej.

0: tam znać.
1: Było minęło, śpiewała Sanach w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Trochę także można by to podciągnąć pod nasze motoryzacyjne zabawy z dzieciństwa. Ale czy na pewno minęło? W końcu dzięki tym zabawkom, dzięki temu, że mieliśmy samochody na pilota, że mieliśmy samochody z kablem, że kolekcjonowaliśmy na przykład modele aut, to wielu z nas dziś ma benzynę we krwi i dziś także słucha PRK, Polskiego Radia Kierowców. A co 20 minut u nas najnowszy drogowy raport.
2: Ale pozwól, że ci przerwę. A propos zabawek, bo muszę się przyznać, że jeden z koncernów paliwowych, który jest na naszym rynku, w swoich stacjach benzynowych ma takie urocze zabawki i samochody.
1: Bardzo dużo chyba tych zabawek.
2: Samochody wyścigowe, które mają odpowiednie baterie i mając do tego odpowiednią aplikację, możemy tymi samochodami się ścigać. Niesamowita zabawa, ja to spróbowałem z moją córką i nawet nam wychodziło.
1: No proszę, ale szybko te samochody się rozpędzają?
2: Tak. Tak. One są troszeczkę większe, przypominają matchboxy z moich czasów. Mhm. Są troszeczkę od nich większe. Przypominają do złudzenia auta Formuły 1, a także Formuły Le Mans, wyścigu 24-godzinnego. Kapitalna sprawa. Aczkolwiek ten koncern, który handluje paliwem na naszym rynku, jest u nas gościem i opowiada u nas o wynalazkach, o młodych ludziach, którzy konstruują wyścigowe samochody. Mhm. Zawsze raz w roku mamy takie spotkanie.
1: A zatem jest to jedna z możliwości, żeby poczuć taką adrenalinę we krwi i żeby się pościgać trochę szybciej, no bo na drogach to oczywiście jedziemy zgodnie z przepisami i co na drogach, to właśnie już teraz Mariusz Dąbrowski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 78 Jędrzejów Zawiercie w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Po zdarzeniu autodostawczego z osobowym ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Najświeższe utrudnienie. Droga krajowa nr 74 odcinek Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Kostomłotów Pierwszych. Na 77 kilometrze zderzenie dwóch ciężarówek. Ruch możliwe, ale tylko jednym pasem dla obu kierunków. Droga S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu Stobiernej. Na 460 kilometrze zepsuła się ciężarówka na remontowanym odcinku S19, ruch wahadłowy. S11, odcinek Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie w pobliżu Strzękocina. Na 10 kilometrze po wystrzale opony kierowca nie opanował auta i uderzył w barierę.

0: jedna osoba ranna. Zablokowany jeden pas w kierunku Szczecinka. Jest trójka, odcinek węzeł Kliniska, węzeł Goleniów Południe. W pobliżu miejscowości Pucie na 81. kilometrze auto osobowe wjechało w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Goleniowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców sporo wiadomości od Was. Zacznijmy od tych najważniejszych, czyli drogowych. To Antek ostrzega kierowców, którzy jadą dziesiątką między zjazdem z S3 a skrzyżowaniem ulicy Zwierzynieckiej. Na środkowym pasie zepsuta ciężarówka na światłach awaryjnych. Dokładnie na środku odcinka między zjazdem a światłami. PS, droga z Łobza do Szczecina, Krajowa 20, S3, tam czysto i spokojnie. Antku, dzięki wielkie za te informacje. No a w temacie tego, czym się bawiliśmy w dzieciństwie, jeżeli chodzi o motoryzacyjne zabawki, no to wieści od Was.
3: Ja w dzieciństwie bawiłem się takimi zabawkami, samochodami, które się wkładało w tory, przez które przechodziła wiązka elektryczna. No i dzięki tej wiązce elektrycznej można było sterować tymi samochodzikami pilotem, który tylko dodawał moc i można było jechać bardzo szybko lub bardzo wolno. Dzięki temu można było się ścigać na równoległych torach i układać własne tory wyścigowe. Było to bardzo dużo zabawy i mnóstwo czasu w dzieciństwie na tym spędziłem z bratem ciotecznym, którego pozdrawiam serdecznie.
2: Trochę zazdroszczę, powiem szczerze, bo ja takiej zabawki nie miałem. W moim przypadku była tylko zjeżdżalnia, którą można było złożyć z dwóch lub trzech kondygnacji, ale tutaj wydaje mi się, że możliwości rozwojowe w zabawce, o której mówi nasz słuchacz, były dużo, dużo większe. Rafik Lu pisze w aplikacji, że u niego taką zabawką, którą zapamiętał, był duży Fiat na kable i baterię płaską. A Johnny z Forda pisze: witam, swego czasu bawiłem się modelem ciągnika, traktora, nie ciągnika siodłowego. Sławny C330 ze sprawnym układem kierowniczym, tylko kręcąc w lewo sprawialiśmy, że jedzie w prawo, więc z tej części zabawki się nie wykorzystywało.

0: A gdy w dzieciństwie złapaliśmy bakcyla do motoryzacji, na przykład dbając i czyszcząc nasze modele samochodów, to teraz dbamy równie mocno albo jeszcze bardziej o nasze samochody, takie już zupełnie dorosłe. I o to dbanie o samochody będę teraz pytał, bo z nami na łączach pan Krzysztof Wyszyński, Product Manager w WIRT Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, pytanie bardzo szerokie, powiedziałbym. Jak zadbać o samochód po zimie? Co warto by było zrobić? No, zwykle w moim przypadku, powiem szczerze, to się ogranicza do jeżdżenia na myjnię. Staram się, żeby to nie była myjnia ze szczotkami, tylko myjnia bezdotykowa. Ale co my jeszcze możemy zrobić, żeby ten samochód jeszcze lepiej wyglądał? No bo chociażby mam często wrażenie, że mimo wizyty na myjni, to ten samochód szybko się brudzi, to po pierwsze. A po drugie, na przykład trudno jest mi zmyć owady z maski i z tego pasa z przodu. Co ja mogę zrobić?
1: W tej chwili mamy tak naprawdę bardzo wiele różnego rodzaju środków do dbania o samochód. Tak naprawdę zależnie od zabrudzenia mamy do dyspozycji dedykowany do tego zabrudzenia środek. Mamy ten komfort. W związku z czym najpierw oczywiście dokładnie myjemy samochód, chociażby na myjni bezdotykowej, choć tak naprawdę tak stuprocentowe mycie bezdotykowe nigdy nie jest w 100% skuteczne. Zawsze w jakiś sposób trzeba ten brud zruszyć, żeby on opuścił, że tak powiem, lakier naszego samochodu.
0: To przy okazji, panie Krzysztofie, jeżeli myjemy na takiej myjni zwyczajnej, że tak powiem, może trochę oldschoolowej, z takimi szczotkami, czy zawsze jest to zagrożenie dla lakieru, czy jednak już teraz mamy nowocześniejsze szczotki?
1: Zawsze jest to zły wybór. Z mojego punktu widzenia, jako profesjonalisty, który zajmuje się tym tematem, zawsze myjnia automatyczna ze szczotkami. Jest to zły wybór, jeśli chodzi o kondycję lakieru, szczególnie, że w tej chwili mamy do czynienia z lakieratami samochodowymi wodorozcieńczalnymi, które są bardziej miękkie i zawsze to powoduje mikrorysy.
0: I cieńsze są te lakiery przede wszystkim, więc ta warstwa szybciej się będzie rysowała i szybciej się będzie ścierała i tego nie widzimy w pierwszej chwili, ale gdy spojrzymy pod światło, pod słońce w bardzo słoneczny dzień, to widać, że jednak są te koła, są te rysy, na takie mikrorysy na naszym samochodzie, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. Przede wszystkim trzeba unikać rzeczy, których należy unikać samemu, dbając o samochód, używając chemii do jego mycia. Trzeba uważać, żeby stosować się do zaleceń producenta zawsze. To jest po pierwsze. Po drugie, zawsze należy unikać, żeby lakier nie był rozgrzany. Czy elementy, które się myje, na które stosujemy chemie techniczne i żeby nigdy nie dopuścić, żeby takie preparaty chemiczne wyschły na powierzchni lakieru, bo to po prostu spowoduje jego uszkodzenie.
0: Czyli co, po postoju przez cały dzień w słonecznym miejscu, czy też po długiej trasie, domyślam się też, jeżeli przyjeżdżamy i czyścimy przód samochodu, który jest nagrzany od silnika, no tak dla mnie intuicyjnie wydaje się to szkodliwe dla lakieru. Czy tak jest w rzeczywistości?
1: Jak najbardziej. Nie należy mieć w miejscu nasłonecznionym i tak jak mówię, należałoby pozwolić trochę silnikowi ostygnąć. Można przyspieszyć, że tak powiem, stygnięcie powierzchni lakieru przez po prostu spłukanie go chłodną wodą. Chłodna woda nie zaszkodzi. Natomiast jeśli zastosujemy już jakąś chemię techniczną, to może to spowodować uszkodzenia lakieru, które trzeba będzie później poprawić przez polerowanie bądź nawet ponowne lakierowanie.
0: Panie Krzysztofie, natomiast pytanie laika, natomiast wiem, że są osoby, które mają z tym problem i nie ukrywam, że ja też wielokrotnie, gdy zaczynałem swoją przygodę z motoryzacją i zaczynałem jeździć swoim samochodem, też trochę się w tym gubiłem, trochę nie wiedziałem, o co chodzi. Proszę wyjaśnić tak w kilku żołnierskich słowach, jakie powinny być po kolei czynności na myjni, takiej myjni bezdotykowej. Co robimy najpierw, co robimy potem? Czy piana aktywna, potem mycie, potem płukanie, nabłyszczanie? Jak to wygląda?
1: Jest duża dyskusja na temat kolejności, natomiast ja mogę powiedzieć, co się sprawdziło w przypadku chemii, którą ja stosuję i z mojego doświadczenia. Jeśli jedziemy na myjnię, powiedzmy bezdotykową, to na początku należałoby ten najgrubszy brud spłukać. Po prostu czystą wodą. Następnie należy użyć pianę aktywną. Oczywiście użyć, jeśli jest możliwy, tak zwany pre-wash na takiej chemii, czyli środki chemiczne, którymi można oddzielne środki chemiczne, oddzielne programy, na przykład na owady, na felgi, należy z tego jak najbardziej skorzystać.
0: Pre-wash, czyli mycie takie wstępne.
1: Wstępne, dokładnie tak. Jest dosyć istotne, bo od tego zależy,

końcowy efekt. Następnie piana aktywna. Pianie aktywnej należy dać chwilę, żeby ona zadziałała. Co znaczy zadziałała? To nie znaczy wyschła na samochodzie. Mają się zacząć pojawiać kieszonki. Wbrew pozorom, im większy baranek na samochodzie nie oznacza lepszej piany. Mhm. Ona powinna zacząć spływać. Jak zacznie spływać, będą się tworzyć kieszonki, tak zwane kieszonki. To będzie oznaczało, że ta piana zaczyna nam ściągać brud z samochodu. I wtedy jest dobrze. Następnie po prostu pianę

0: użyć na przykład gąbki, którą będziemy mieli ze sobą, bądź taki takie fajne rękawice w postaci gąbki do mycia samochodów. Możemy na przykład użyć taką gąbkę, bo wtedy wiemy, że jest ona czysta, a najgrubszy brud już wcześniej spłukaliśmy. Możemy to zruszyć, nie musimy, jest to opcja, zależnie od tego, w jakim stanie tak naprawdę jest, jak bardzo brudny jest samochód. Następnie używam po pianie aktywnej. Bardzo ważne jest, żeby użyć mycia zasadniczego, do którego przeważnie używany jest standardowy szampon samochodowy, ponieważ on neutralizuje zasadową pianę aktywną. Piany aktywne zawsze są zasadowe bądź silnie zasadowe. Mhm. Taka piana jak wyschnie w zakamarkach, z których nie udałoby się wypłukać zwykłą wodą, może spowodować uszkodzenie lakieru. Wtedy należy ją zneutralizować. Zrobimy to stosując właśnie mycie przy pomocy standardowego szamponu. Następnie, jak zrobimy mycie zasadnicze, płuczemy i zalecałbym użycia też programu z nabłyszczaczem. On spowoduje, to jest przeważnie nabłyszczacz, tak zwany nabłyszczacz na mokro, on spowoduje, że nie będą się tworzyły tak zwane water spoty, ponieważ woda nie będzie wysychała na powierzchni lakieru, tylko z niego spłynie.
1: Mhm. A wtedy powiedzmy, co jeszcze z siedzeniami zrobić, bo też myślę sobie o tym, że jeżeli przez dłuższy czas te siedzenia nie były myte, no to możemy zobaczyć, czy są jakieś odbarwienia, zwłaszcza na siedzeniu przednim, siedzeniu kierowcy, tam gdzie siedzimy najczęściej, i są preparaty, którymi możemy popsikać i ten zapach na przykład będzie wychodził. No właśnie, jak się zabrać i zadbać o nasze siedzenia w samochodzie, żeby nie pachniało źle i żeby przyjemnie się siedziało?
0: To jest trochę bardziej złożony temat, bo wszystko zależy od tego, w jakim stanie mamy siedzenia. Bo są, powiedzmy, już tak drastycznie złe przypadki, że zdecydowanie należałoby zacząć od prania tapicerki, tak? Mhm. Ale to można zrobić tylko przy pomocy, dysponując odpowiednimi narzędziami, odpowiednią chemią i tak dalej. Natomiast jeśli chcemy to zrobić w zaciszu własnego garażu, czy powiedzmy na samoobsługowej myjni, no to wtedy możemy zastosować preparaty. I tutaj zależy, z jakimi do czynienia zabrudzeniami mamy. Czy jest to plama, czy musimy zastosować coś bardziej agresywnego, czy na przykład wystarczy jakaś pianka aktywna do siedzeń. Na pewno najpierw trzeba je wyczyścić. Jeśli mamy do czynienia z kiepskim zapachem, to jest pytanie o jego źródło. Czy po prostu samochód był w środku zawilgocony i stąd pojawił się ten zapach? Wtedy może wysuszenie dokładniej, być może zastosowanie neutralizatora zapachów. Jeśli mamy do czynienia z przykrym zapachem z układu klimatyzacji, no to wiemy, że przespaliśmy gdzieś po drodze moment, kiedy trzeba było tą klimatyzację wyczyścić bądź zdezynfekować.
1: Zatem miejmy nadzieję, że nasza audycja będzie taką przypominajką dla tych, którzy tego w dłuższym ostatnim czasie nie zrobili. Krzysztof Wyszyński, Product Manager w WIRT Polska. Bardzo dziękuję za spotkanie w Polskim Radiu Kierowców.
0: Dziękuję bardzo i szerokiej drogi życzę.

0: Niespełna 10 minut dzieli nas od godziny 19 w Polskim Radiu Kierowców. Co 20 minut najnowsze wieści prosto z dróg. Sprawdzamy, czy są korki, czy są blokady. Jak sobie z tym wszystkim radzić? Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa jedynka, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu miejscowości Piasek na 579 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Tychów została zablokowana. Koniec kłopotów na S3C na odcinku węzeł Kliniska węzeł Goleniów południe w pobliżu miejscowości Pucie. S11, tu z kolei kłopoty są na odcinku węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie w pobliżu miejscowości Strzękocino na 10 kilometrze. Po wystrzale opony kierowca nie opanował auta i uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna, zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Szczecinka. Koniec kłopotów na S19, na odcinku węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu Stobiernej na 460 kilometrze. I nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 22 na odcinku węzeł Swarożyn, Malbork w pobliżu Gnojewa na 349 kilometrze. I skończyły się kłopoty zarówno na drodze 42 Skarżysko-Kamienna-Starachowice w Parszowie na 9 kilometrze, jak i na drodze krajowej nr 44 na odcinku Oświęcim-Tychy w pobliżu Bierunia na 7 kilometrze. Niestety wciąż utrudnienia na drodze krajowej nr 74 na odcinku Piotrków-Trybunalski-Kielce w pobliżu Kostomłotów Pierwszych na 77 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch ciężarówek ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. I droga krajowa nr 78, odcinek Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Po zderzeniu autodostawczego z osobowym ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem moje pytanie do was wciąż aktualne. Czym bawiliście się w dzieciństwie, jeżeli chodzi o zabawki motoryzacyjne? No chyba, że bawicie się teraz. Tomek z Dużego wspomina swoją taką motoryzacyjną zabawę.
3: Bardziej do pana Mariusza. Też mam te samochody trzy z tej stacji paliwowej. Bardzo fajne. Do jednego tego samochodziku wymyśliłem takie przebranie, jak gdyby mysza Jogon, tak? Że nie mam nigdzie dywanów. Dzieci już mam duże. Więc po prostu prowokowałem kota. Kot myślał, że to jest mysza. No, łapał, bardzo często łapał. Także no, ja przegrywałem z nim. I mimo wszystko, że te samochodziki szybko jeżdżą, kot był szybszy. Ale ubaw niesamowity. Najbardziej go kręcił ten ogon doczepiony do tego.
2: Gratuluję,
3: auta,
2: naprawdę gratuluję.
0: Sprawdza się to, że dziecko w nas cały czas siedzi, nawet w dorosłym facecie.

0: Takie wiadomości zawsze nas cieszą. Toczek, nasz stały słuchacz, odzywa się w aplikacji Radia Kierowców. Piękne mamy drogi, zwłaszcza w tych pięknych i niepowtarzalnych okolicznościach przyrody. A czwórka, MOP Jastrząbka. No i rzeczywiście piękna pogoda. Zachód słońca, golden hour, można by powiedzieć. No a my w każdej drogowej sprawie zbieramy wieści od was, także pod numerem telefonu 22 513 11 11. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miejscowość Kostromłoty, droga numer 74, dwie ciężarówki zderzyły się ze sobą. Trasa może być zablokowana. Kilometr 76.
0: Bardzo dziękujemy za informację, a kolejny drogowy raport punktualnie 10 po 19.

0: Kiedyś się bawiłem, teraz przeszedłem w kolekcjonowanie resoraków. Tak pisze Antek z Gryfina, nasz kolejny stały słuchacz. Czyli rozumiem, że kiedyś było śmiganie samochodzikami, a teraz nie dotykaj, bo to jest eksponat i tylko tak ze szmatką, ze szczoteczką i to wszystko ma pięknie wyglądać. I to też jest pasja motoryzacyjna. Ja trochę to rozumiem. U mnie akurat dwa piękne modele też się znajdują. Jeden to auto nawiązujące do motoryzacji PRL-u, no a drugi to już, nie ukrywam, bardziej luksusowy model. No, co tu dużo mówić, S-klasa po prostu w mini wersji. To są takie dwa bieguny motoryzacyjne, ale oba bardzo, bardzo mi się podobają. Mimo, że ja już mam 30 z hakiem, no to jednak te samochodziki to jakoś tak od razu czuję, że te 30 lat mniej na liczniku. Na tymczasem sprawdzamy, jaka pogoda, bo Antek też pisze, że w Szczecinie padać zaczęło. Na razie pojedyncze krople.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum Polski, a także w Bieszczadach. Prognozowane są silne opady deszczu. Lokalnie może pojawić się także grad. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz mówi, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do wieczora.
2: Miejscami spodziewane są opady deszczu. W Wielkopolsce i na Kujawach będą to opady o charakterze jednostajnym. Natomiast na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach prognozowane są dzisiaj burze. Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
0: Na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich zachmurzenie będzie umiarkowane, a na pozostałych w całym obszarze Polski duże, z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna dziś na północnym wschodzie i zachodzie to 17 stopni, na południowym wschodzie do 20 lub 21. No i jeszcze sprawdźmy sobie pogodę, jaka może nas czekać jutro. Przypominam, nie żebym kogoś poganiał, ale 20 maja już jutro będzie. No i właśnie, temperatura maksymalna jutro od 15-17 na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, a 23 zanotujemy na południowym wschodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czym się bawiliście w dzieciństwie, jeżeli chodzi o zabawki motoryzacyjne? A może bawicie się cały czas, mimo że dwójka z przodu, trójka z przodu, może szóstka i to was nie zniechęca. Czekam, bo widzę, że temat bardzo wam się spodobał i się wcale nie dziwię, bo w każdym z nas jakieś takie dziecko chyba drzemie. No ja tak mam, jeżeli widzę samochodzik, nawet ten zabawkowy. Patryk Bedliński, kłaniam się. Dzień dobry.

0: Prawie 11 minut po godzinie 19. Pora najwyższa, żeby sprawdzić, jak drogowa sytuacja się przedstawia. No, robi to oczywiście Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krewa numer 78. Odcinek Jędrzejów w Zawiercie. W pobliżu Nagłowic na 184 kilometrze zderzenie auta dostawczego z osobowym, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga Krewa numer 74, odcinek Piotrków Trybunalski Kielce, w pobliżu Kostomłotów Pierwszych na 77 kilometrze zderzenie dwóch ciężarówek, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga Krajowa, trasa ekspresowa S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie. W pobliżu Strzękocina na 10 kilometrze po wystrzale opony kierowca nie opanował auta i uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecinka. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód, w pobliżu miejscowości Łączyn na 3 kilometrze zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 1, odcinek Bielsko-Biała-Tychy, w pobliżu miejscowości Piasek na 580 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Tychów zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Ja kupiłem synowi na 8 urodziny zdalnie sterowane autko, takie na podwórko, grube opony i amortyzatory. Syn popatrzył i stwierdził, że woli rower. No to kto się bawił? No kto się bawił, Tomku? No wiadomo, że tata się bawił. Ja się wcale nie dziwię, że była taka chęć do zabawy, bo sam bym wziął taki samochodzik. Pamiętam zresztą w dzieciństwie, gdy miałem samochodzik sterowany pilotem, to lubiłem schować antenkę w tym samochodzie, żeby nie było widać na pierwszy rzut oka, że to jest auto na pilota, i ten samochodzik puszczać pod blokiem. No a dzieci z okolicy dziwiły się, jak to możliwe, że ten samochód sam jeździ, a nie ma anteny, więc nie wiadomo, że to sterowany. No, czary mary. A jeżeli chodzi o kota, to odkurzacz automatyczny ma dodatek w postaci kota na nim, bo też mówiliśmy wcześniej o takim ściganiu się z kotem samochodem zabawkowym, i tak koty sobie też jeżdżą na odkurzaczu. Tyle od Tomka, no a my cały czas dziś pytamy o wasze wspomnienia zabawek motoryzacyjnych.
5: Z bratem mieliśmy bardzo wiele

0: modeli pewnej znanej marki sprzedającej samochody wyścigowe. Mieliśmy też tor z tej samej firmy, na którym była rampa, z której spuszczało się te samochodziki i one musiały przeskoczyć przez wielką gębę rekina. Twoim zadaniem było chwycić przez tą gębę ten samochodzik, utrudnić w jakiś sposób pokonanie tego utrudnienia.
1: Ajajaj, samochody i rekin. Powiem wam szczerze, mam pewne skojarzenie, ale nie tyle z zabawką, co z klasyczną już dziś motoryzacją, z pięknym Youngtimerem. Ale my dziś nie o prawdziwych, a o zabawkowych samochodach.

Bartłomiej pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a ja się tylko przywitam i dalej na zakupy z dziewczynami. Dzień dobry Patryku, dzień dobry panie Mariuszu, miłego popołudnia i za takie wiadomości też bardzo dziękujemy, gdy po prostu się chcecie przywitać. No i kolejne wspomnienia tego, co zbieraliście, co mieliście, matchboxy, resoraki metalowe w skali po około dolara w Peweksie. To już też ciekawe czasy, zupełnie inne czasy niż dzisiejsze. Nasz słuchacz jeden wspominał, że on kiedyś bardziej się bawił samochodami, a obecnie bardziej kolekcjonuje. Ja się pod tym mogę podpisać. A może macie zdjęcia waszych kolekcji? Moja to podejrzewam, że przy waszych jest zaledwie namiastka. No właśnie, pochwalcie się, będziemy komentować. Wy wysyłacie zdjęcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ja oglądam i oceniamy, jak to wszystko wygląda. Myślę, że będzie dużo miłych słów w waszą stronę.

0: 23 minuty po godzinie 19. Jak się okazuje, nawet jeżeli jesteśmy już dorosłymi ludźmi, to nadal doskonale pamiętamy, czym, jeżeli chodzi o zabawki motoryzacyjne, bawiliśmy się w dzieciństwie.
1: Pamiętam, miałem takiego blaszanego stara. Wyglądał to jak właściwie pierwowzór tego samochodu.
0: Duży to był star? W jakiej skali konkretnej?
1: Maleńki. W wielkości, powiedzmy, że tam 20 centymetrów na

0: z blachy zrobiony, także solidny wyrób.
1: Polskie samochody, mały Fiat, Polonez, duży Fiat.
2: Jak one wyglądały? Bo wiem, że były bardzo różne. Były takie z pilotem na kabelku.
1: O, to już były drogie. To najwyżej z kolegami żeśmy się bawili tymi. A w domu miałem zwykłe takie, jak teraz można tam na regale sobie położyć.
2: Czyli co, modele?
1: Tak, tak. Dużo też składałem modeli samochodów.
3: W dzieciństwie miałam kilka samochodzików, na pewno. Pamiętam, że miałam taki tor do jazdy, gdzie te samochodziki były puszczane, no i zjeżdżały. No i na pewno brat miał dużo więcej takich zabawek, więc gdzieś tam od niego pożyczałam, że tak powiem.
2: A ten tor co robił? Czy co się na nim robiło? Jak on wyglądał?
3: Kładło się na niego samochodzik, no i klikało się taki guziczek, który zwalniał, że tak powiem, taką blokadę, szlaban. No i samochodzik zjeżdżał po prostu w dół.
2: To ja miałem coś podobnego. U mnie była jeszcze winda, która podciągała do góry samochody. Można było je właśnie w ten sposób przetransportować i potem zjeżdżała.
4: Miałem, zabawka moja ulubiona z dzieciństwa, którą teraz odzyskałem w pewnym sensie, kupując na portalach z ogłoszeniami Renault Clio V6 w wersji Cup. To było takie moje ulubiona zabawka z dzieciństwa. A jeśli chodzi o moją miłość do motoryzacji, no to się zaczęło wszystko od gier komputerowych. Od najmłodszych lat.
5: No właśnie, ta motoryzacja i ta miłość do motoryzacji w naszym życiu często pojawia się właśnie dlatego, że ktoś nam w dzieciństwie w jakimś momencie tego dzieciństwa pokazał jakiś fajny model, jakąś zabawkę, samochód programowany, samochód na pilota. Tego było naprawdę bardzo dużo. No i okazuje się, że w nas nawet jako dorosłych ludziach tkwi trochę dziecka, chociażby dlatego, że Kamil do nas napisał: ja jako dorosły mężczyzna kupiłem sobie zdalnie sterowane auto. Wielkiego potwora napędzanego silnikiem spalinowym. Swoją drogą, Kamilu, nie wiedziałem, że istniały samochody na pilota zasilane silnikiem spalinowym. Dla mnie to jest zupełna nowość. Jak pisze nasz słuchacz, frajda niesamowita, mocy w opór. Przy okazji lekcja bycia mechanikiem. Oleje o różnej gęstości w amortyzatory, smary w dyferencjały, różnego rodzaju świece zapłonowe, geometria kół. Frajda nie do opisania. Ja mam cały czas wrażenie, że opisujesz w pełni dorosły, duży samochód, na który trzeba mieć prawo jazdy. No ale się okazuje, że jednak nie. Bardzo ciekawy był widok, kiedy spotykali mnie w windzie na parkingu i mierzyli mnie od góry do dołu wzrokiem. No bo jak to tak? Chłop, 30 lat i taka metrowa zabaweczka. A jednak można. Przybijam piątkę, Kamilu, i zupełnie nie dziwię się, że taka pasja w tobie tkwi.

0: 19.30. No i okazuje się, że warto przypominać, bo słuchaczom utrwala się w pamięci. Antek do nas ponownie się odzywa. Mam uwagę do dzisiejszego super serwisanta, pana Mariusza. Gdzie pańska sekwencja o odpowiednich światłach, czyli światłach mijania? Bo dzisiaj chyba się jeszcze nie pojawiła.
1: Przepraszam pana Antka, przepraszam całe zachodniopomorskie. Poprawię się i będę napominał naszych zmotoryzowanych słuchaczy oczywiście, żeby przełączali automat w swoich autach na własne myślenie i aby rezygnowali ze świateł dziennych, przechodząc na światła mijania. Oczywiście, panie Antku, zwracam honor.
0: Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żeby zupełnie tego automatu nie używać, ale żeby świadomie go używać, że
1: dokładnie
0: jeżeli wiemy,
1: tak,
0: że jest trochę pochmurno, trochę ciemno, to żeby tą manetkę przekręcić.
1: Cały bajer polega na tym, że wszystko, co człowiek tworzy, to tworzy po to, żeby było mu łatwiej i wygodniej, ale musimy również zachować zdrowy rozsądek, a ten zdrowy rozsądek to jest bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu drogowego. I w momencie, kiedy nie zawsze ta automatyka w aucie zagra, my musimy decydować. I ja wychodzę z prostego założenia, że lipiec, sierpień, czasami czerwiec, od 7 do 7 jest ok, jeśli chodzi o światła dzienne, ale tylko wtedy, kiedy świeci słońce, bo jak pada deszcz, wracamy do świateł mijania i tak powinno być.
0: Ale czy świeci słońce, czy pada deszcz? Co 20 minut w PRK, Polskim Radiu Kierowców, najnowszy drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na krajowej jedynce, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu miejscowości Piasek na 580 km po zdarzeniu dwóch autosobowych, zdarzeniu, w którym jedna osoba została ranna, jezdnia w kierunku Tychów jest zablokowana. S7, odcinek węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód, miejscowość Łączyn, drugi kilometr, zdarzenie ciężarówki i auta osobowego. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S11, odcinek węzeł Kalisz Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie w pobliżu Strzękocina. Na 10 kilometrze wystrzeliła opona, kierowca nie opanował auta i uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jest także jeden pas jezdni w kierunku Szczecinka. Druga krajowa numer 74, Piotrków Trybunalski, Kielce w pobliżu Kostomłotów Pierwszych. Na 77 kilometrze zdarzenie dwóch ciężarówek, w efekcie ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 78, odcinek Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Zderzenie auta dostawczego z osobowym, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ponownie Tomek w aplikacji. No niestety resoraki zostały przez dzieci na takim dywaniku ze znakami drogowymi i skrzyżowaniami zużyte. I tak bywa, ale to dobrze z drugiej strony, bo to znaczy, że dzieci miały ciekawe dzieciństwo i że używały tych samochodów, a nie tylko stały sobie one gdzieś tam za szkłem. A jeżeli chodzi o dywanik ze znakami drogowymi, to ja też taki miałem i chyba wielu z nas bawiło się w ten sposób. Przynajmniej dzieci wychowane w latach 90. Jak to było u was? Na wasze wspomnienia zabawek z dzieciństwa czekam cały czas. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my jeszcze dziś zajrzymy do Muzeum Zabawek.

0: Rzut. Malownicze wzgórza widzę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo wysyłacie nam też cały czas zdjęcia i wiadomości głosowe. Widać też fragment deski rozdzielczej samochodu, no i domyślam się, że to jest ciężarówka. W takich oto pięknych okolicznościach przyrody zamierzam spędzić dzisiejszą noc, tak pisze nasz słuchacz. I właśnie przygotowuję sobie kolacyjkę w towarzystwie PRK. Patryku, obudziłeś we mnie wspomnienia z dzieciństwa. Dzięki. To wiadomość od Andrzeja z Tczewa. Będzie także zagadka dla pana Mariusza, to już przed naszym drogowym serwisem, ale wcześniej będzie kolejne nawiązanie do zabawek i że czasami nasza zabawa, taka na przykład przy symulatorze ciężarówki, może przerodzić się w pasję.
1: Obecnie mam 57 lat. 10 lat temu przez przypadek ściągnąłem sobie demo gry. Po ściągnięciu tej gry poszedłem do sklepu, kupiłem pełną wersję. I co mnie zaciekawiło, bo chciałbym zobaczyć, jak to jest w rzeczywistości. Z ciekawości zrobiłem prawo jazdy kategorii E, bo kategorię C już miałem. I tak z ciekawości sobie wsiadłem w samochód. Fajna zabawa. Duży samochodzik, fajna zabawa, fajna stacja radiowa, fajna muzyka. Tyle, że po prostu no, trzeba bardziej uważać, ale nadal to traktuję jako fajną zabawę.
0: No i właśnie o to chyba w życiu chodzi. I myślę, że nasz rozmówca Daniel Zasada z Muzeum Zabawek w Krynicy też te zabawki traktuje jako cały czas fajną zabawę, mimo że jest już dorosłym mężczyzną. Dzień dobry, panie Danielu.
2: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, jak to u pana z tymi zabawkami? To chyba całkiem przyjemna sprawa prowadzić Muzeum Zabawek, mimo że jest się dorosłym człowiekiem, mimo że już ma się ten etap za sobą, ale coś tam ciągnie chyba do tego, żeby czasami zobaczyć, no, czym się bawiło w dzieciństwie. Czy to samochodziki, czy to jakieś modele, czy tam, pamiętam jak byłem u państwa, że tam też gry przeróżne, no naprawdę można się zatracić.

Oj tak, ale zacząłbym chyba od chyba największego klasyka, jeżeli chodzi i o motoryzację, i o zabawkę, jeżeli chodzi o zabawkę.

0: zakłady zabawkarskie wypuściła serię samochodów sterowanych na kabel. Mhm. Były to dosyć duże skale samochodów. Większość była realistyczna, w sensie istniejąca naprawdę. Od Fiata 126P Malucha przez później Fiata Dużego, skończywszy na Polonezie. Chyba nie ma najbardziej rozpoznawalnej zabawki z tamtego okresu PRL-u, jak właśnie te klasyczne samochody na kabel sterowane, wykorzystując silniki elektryczne, na pamiętną taką bardzo płaską bateryjkę 4,5-voltową. To chyba jest najbardziej zabawka, którą dużo osób wskazuje w naszym muzeum. I no, kwestia jest też odpowiedniego wieku, żeby to pamiętać, czyli 40+, podejrzewam, że większość z nas taką zabawkę pamięta.
1: Panie Danielu, właśnie, wiek to jest sprawa kluczowa, ponieważ domyślam się, że nasi młodsi słuchacze w ogóle drapią się po głowie i myślą, co to właściwie było, jak to pilot mógł być na kablu do samochodu, no bo już w moim dzieciństwie samochody z pilotem na kablu to właściwie nie występowały. Ja jeszcze gdzieś tam dostałem ten samochód, jako podejrzewam, używany wcześniej przez kogoś w rodzinie, natomiast już były samochody sterowane radiowo. Proszę podziałać na wyobraźnię i opowiedzieć. Tam była taka chyba malutka kierownica, jak dobrze pamiętam, na tym pilocie. Pilot taki solidny, naprawdę sporo miejsca w ręce zajmował. No i właśnie kabelek, który szedł na przykład do takiego plastikowego modelu Malucha.
0: Tak, tak. Idea była taka, że to było dosyć proste urządzenie i poprzez ten kabel, który był podłączony, tak jak pan dobrze pamięta, z tą kierownicą w takim dużym plastikowym pudełku, w nim również znajdowało się miejsce na bateriach, czyli źródło prądu. Natomiast po kablu, który z tego pudełeczka, z tą kierownicą łączył się z samochodem, był na stałe przymocowany, obok tego kabla biegła również długa, naprężona sprężyna. Ze względu na to, że silnik sterowało się przyciskiem przód-tył, był elektryczny. Natomiast sterowanie kołami odbywało się poprzez tą sprężynę. Czyli przekręcając lewo czy prawo, naciągało się tą sprężynę i wczesne wersje tych samochodów w ogóle tylko i wyłącznie potrafiły skręcać tylko w jedną stronę. Mhm. Ze względu na to, że albo się naprężyło tą sprężynę i skręciło się koła, albo puszczało się sprężynę i koła się prostowały. To było taki najprostszy sposób, żeby zrobić zabawkę, nazwijmy to w cudzysłowie, zdalnie sterowane. Że był silnik elektryczny, nie stać nas jeszcze na radiowe, zbyt, jeżeli chodzi technologicznie, było to, podejrzewam, zbyt droga impreza w naszym kraju, więc popularyzowano właśnie bardziej tę wersję kablową.
1: Co tak ciekawe, jak pan to opisał, to wydaje się dosyć skomplikowany mechanizm. Jestem ciekawy, czy to było łatwo uszkodzić.
0: Bardzo łatwo. Generalnie rzecz biorąc, pierwsza rzecz, i to też mamy na wystawie taki przypadek, gdzie po prostu pękły plastiki, które były w środku, które trzymały naprężoną sprężynę.
1: Ajajaj.
0: Tak, i praktycznie wtedy już zostajemy z samochodem, którym jeszcze jeździ przód, tył, zapala światła, natomiast skręcanie już jest niemożliwe.
1: Daniel Zasada z Krynickiego Muzeum Zabawek dzisiaj z nami. Panie Danielu, po godzinie 20 połączymy się ponownie i powspominamy, jak to było, a w międzyczasie czekam na wasze wpisy i wasze wiadomości głosowe, drodzy słuchacze. Czym się bawiliście w dzieciństwie, jeżeli chodzi o motoryzacyjne zabawki i czy tego typu zabawki sprawiły, że gdzieś tam pasja motoryzacyjna obudziła się w was? Dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, ale także oczywiście można dzwonić. Także w drogowych sprawach, jeżeli widzicie coś niepokojącego w trasie. 22 513 11 11.

0: Andrzej Stczewa pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, że obudziliśmy dziś w nim wspomnienia z dzieciństwa i przy okazji zagadka do pana Mariusza. Jeden z pomysłów z jednej z audycji właśnie naszego dzisiejszego serwisanta. Ciekawe, czy pan Mariusz odgadnie, czym są wypełnione owe woreczki. No ja przyznam się szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, cóż to
1: pomyślałeś
0: jest.
1: Pewnie o monetach.
0: Być może, chociaż bardziej myślałem o zabawkach, czy to dzisiaj nawiązuje do naszego tematu, ale chyba nie do końca.
1: A ja przede wszystkim pozdrawiam pana Andrzeja, bo jest Tczewa z mojego rodzinnego miasta, a wszystkich tczewiaków również. A odgadując to, co może być w tych woreczkach, jestem przekonany, że są tam skórki po mandarynkach, pomarańczach, grejpfrutach.
0: Czyli co, ekologia i później się przydają jeszcze raz.
1: Zapach. Aha. Zapach, żeby to był naturalny zapach w samochodzie.
0: O proszę.
1: A nie świństwa chemiczne.
0: No proszę, to w ogóle o tym nie słyszałem, czyli co, człowiek, jak to się mówi, jak to moja babcia mówiła chociażby, całe życie się uczy.
1: Mieliśmy taką audycję w PRK, w której autorytety wyrażały opinię, że wszystkie te zapachy są, szczególnie dla osób alergicznych, wielkim kłopotem w czasie podróży kilkugodzinnej. Ej, wysnuliśmy taką teorię naszą, Radia Kierowców, że najfajniejsze zapachy to te, które są naturalne, czyli obieramy mandarynkę w podróży i skórka usycha w niej kilka dni.
0: W ogóle bym na to nie wpadł, bo sądziłbym, że to zaśmierdzi się, tak mówiąc wprost, więc muszę spróbować.
1: Może spleśnieć, ale to trzeba po prostu wyczuć moment. A parę dni na pewno będziesz miał bardzo sympatyczny, fajny zapach.
0: A propos tego momentu, to my wyczuwamy moment, bo 8 minut zostało do 20, więc drogowy raport przed nami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 78, Jędrzejów Zawiercie w pobliżu Nagłowic na 185 km, zderzenie dostawczego z osobowym, wahadło. Droga Krajowa nr 74, Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Kostomłotów Pierwszych na 77 km, zderzenie dwóch ciężarówek, wahadło. Trasa ekspresowa S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie w pobliżu Strzękocina na 10 km. Auto, ciężarówka uderzyła w barierę, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecinka. Ekspresowa 7, węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód, Łączyn, drugi kilometr, zderzenie ciężarówki z osobowym, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wojtas z Fafika odzywa się do nas w sprawie zabawki, którą był Fiat 125P, czyli duży Fiat z pilotem i z taką kierowniczką malutką na tym pilocie. Jakbyś, szanowny redaktorzu, chciał zanabyć taką zabawkę, o której rozmawialiście, to znalazłem. Jest dostępna w sprzedaży, no oczywiście z drugiej ręki. Pozdrawiam, Wojtas. Oj, Wojtas, powiem ci szczerze, kwota czterocyfrowa, muszę przemyśleć.

0: Równo za pół godziny zajdzie słońce. 20 już na zegarach i już za kilkanaście minut będziemy uruchamiali wspomnienia. Mam nadzieję, że każdemu z was ubędzie trochę lat, tak jak dzisiaj mi ubyło przy wymyślaniu tematu tego naszego spotkania. To ja jeszcze spróbuję tak się wprawić w tym czarowaniu. Czary mary, czary mary. Dywanik z ulicami, resorak, samochód malutki sterowany pedałami, samochód na pilota. No właśnie, działa. To uruchamianie dzieciństwa. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli jeszcze nie zadziałało, to postaramy się w tej godzinie, ale wcześniej sprawdzimy pogodę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i na początek taki ranking temperaturowy. O tej porze najcieplej jest w Słubicach, tam mamy 20 stopni. Najchłodniej w Helu, tam stopni 10. Sprawdźmy, jaka pogoda w najbliższym czasie będzie nas czekała. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na północy i na wschodzie kraju okresami może być duże i tam też przyda nam się parasol. Po północy miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, mgły będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Minimalna temperatura tej nocy od 5 stopni Celsjusza na Kaszubach i nad Zatoką Gdańską, około 8 w centrum, do 12 na wschodzie. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, do 2 stopni. Wiatr słaby na zachodzie z kierunków południowych, a na pozostałym obszarze północno-zachodni. I jeszcze jutrzejsza temperatura, ta maksymalna ma wynieść od 16-17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, około 20 w centrum, do 23 na Polesiu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
2: I wyjątkowe samochody.
1: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
2: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
3: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
1: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
4: To była autopromocja.
0: A tymczasem Andrzej w aplikacji Polskiego Radia Kierowców potwierdza, że temat woreczków to temat związany z zapachem w samochodzie. Bingo, tak jest. Uszyłem sobie z materiału kilka bawełnianych woreczków i wypełniłem je wcześniej wysuszonymi na wiór skórkami z cytrusów. Teraz wystarczy taki woreszek wziąć do ręki i pougniatać, aby po chwili poczuć intensywny zapach cytrusów.

0: Dlaczego samochody z okresu PRL miały piloty z przewodami, a nie piloty działające drogą radiową? Johnny ma pewne podejrzenie. Przewody, bo to była komuna, a częstotliwości wymagały zezwolenia. Dlatego łatwiej było to zrobić po przewodzie. No nie wiem, czy akurat w tym przypadku, w przypadku zabawek, pilotów do samochodów potrzebne by były też zezwolenia, tak jak na przykład na sprzęt krótkofalarski, ale podejrzewam, że jest taka szansa. Dzięki za ten wpis. No i jeszcze poczarujemy trochę, powspominamy, spróbujemy odblokować wspomnienia.
1: Mieliśmy również taką mapę, którą myślę, że bardzo wiele osób pamięta. Taką matę, która wygląda jak mapa z lotu ptaka, miasteczka, czy to jest wieś, czy takie jakieś średniej wielkości miasteczko, gdzie mogliśmy po prostu jeździć sobie po jezdni samochodami, parkować te samochody, były szpital, były przystanki autobusowe.
0: Oj tak, to był typowy element wyposażenia na przykład szkół albo szpitali, konkretnie oddziałów dziecięcych. Moje czasy zdecydowanie czasy ludzi wychowanych w latach 90. A już teraz drogowy raport, Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Najświeższe utrudnienie, droga krajowa numer 20, odcinek Bytów Kościerzyna w pobliżu Pułczna. Na 236 km auto osobowe wypadło z drogi. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Kolejne świeże utrudnienie, krajowa 12, odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu Klefatki Królewskiej na 513 km. Po zdarzeniu auto osobowego z ciężarówką, 3 osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. S2, Warszawa, odcinek węzeł Ursynów Wschód, węzeł Wilanów w pobliżu 475 km. Zdarzenia autodostawczego i osobowego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Krajowa 12, odcinek Radom-Zwoleń, Klfatka Królewska, o tym już mówiłem, 513 km, to S11, odcinek węzeł Koszalin-Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie, w pobliżu Strzękocina na 10 km. Opona wystrzeliła w aucie, kierowca nie opanował pojazdu, uderzył w bariery, jest ranny, zablokowany jest także jeden pas jezdni w kierunku Szczecinka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: A za chwilę Muzeum Zabawek. Aż by się chciało powiedzieć słynne, kiedyś to było.

0: czy mieliście styczność z zabawkami motoryzacyjnymi? Jakie zabawki zapadły wam w pamięć najbardziej? O to pytam was dziś w programie Na Luzie, ale też o to pytałem warszawiaków i jedna pani odpowiedziała w taki sposób.
1: No nie, byłam dziewczynką, jestem kobietą, więc nie pamiętam raczej swoich doświadczeń związanych z motoryzacją, jak byłam dzieckiem. Natomiast mam syna, który ma bardzo dużą kolekcję aut i pewnie będzie jeszcze większa, także myślę, że tu będą wspomnienia.
0: A co to są za auta? Czy malutkie, czy troszkę większe? Czy to są bardziej takie do bawienia się, czy może modele, które gdzieś tam można postawić?
1: Nie, na modele jesteśmy jeszcze za mali, więc mamy bardzo dużo aut, którymi jeździmy po domku, małych, tak? Mamy tylko parki i mamy pojazdy takie, którymi się poruszamy, tak? Czyli mamy rowerek i mamy pojazdy inne w domu, tak?
0: A z nami Daniel Zasada z Muzeum Zabawek w Krynicy-Zdroju. Panie Danielu, myślę sobie, że wcale nie trzeba tak dzielić na zabawki męskie i zabawki żeńskie, ponieważ osobną kategorią zabawek są takie samochody dla lalek, więc mamy zarówno motoryzację, jak i nawiązanie do tego, czym zazwyczaj dziewczynki się wolą bawić.
2: To znaczy tak. Motoryzacja jak najbardziej pojawiała się również przy okazji zabawek, nazwijmy to, związanych z lalkami. Chyba najbardziej popularną zabawką, która to spopularyzowała, była notabene najpopularniejsza lalka świata, czyli lalka Barbie. Chociażby patrząc na naszą wystawę, na której udało nam się znaleźć dwa modele. Jeden z wysokiej półki, nazwijmy to Barbie samochód, jeżeli chodzi, to było Ferrari. Wow. Tylko proszę mnie w tym momencie, nie pamiętam dokładnie, który to był model. To
0: ja pana nie poprawię, gdzieś... bo z głowy tego tak. Nie jestem w stanie powiedzieć, ale wiem, że takie były.
2: Tak, i to było coś wyglądające mniej więcej jak Ferrari Testarossa, czyli takie lata 80. Natomiast drugi samochód to na przykład kultowa już wersja Golfa dwójki. Mhm. To chyba bardziej rozpoznawalne, więc tego typu zabawki jak najbardziej również się pojawiały.
0: Golf dwójka kojarzy nam się chyba z samochodem, który mógł pojawić się u naszych dziadków, rodziców. Może my też mieliśmy takie auto, ale no właśnie zabawki nawiązujące do tego modelu już klasycznego samochodu też były. Pamiętam, że ja miałem nawet taki samochód, który można by określić jako auto dla lalek, bo to była różowa Toyota RAV4, taka wersja jeszcze z lat głębokich 90. I dopóki w szkole nie dowiedziałem się, że różowe to jest dla dziewczynek, no to ja się tym bawiłem, bo to był po prostu samochodzik, więc w ogóle bym nawet nie pomyślał, że to jakkolwiek jest do jakiejś płci przypisane. Wydaje mi się, że po prostu fajna zabawka to fajna zabawka.
2: Tego typu doświadczenia bardzo często mamy w muzeum, kiedy właśnie wśród naszych zwiedzających mamy właśnie, nazwijmy to, wczesne przedszkolaki i bardzo często, jako że najpopularniejsze dzisiaj małe samochodziki, to też nawiązując do tego, co pani mówiła, to są chociażby Hot Wheelsy. Mhm. I tam bardzo często pojawia się różnorodna kolorystyka i oni nie stronią od kolorów kiedyś uważanych za właśnie na nazwijmy to dziewczęce, czyli mamy pojazdy w kolorze różowym, purpurowym czy innych pastelach. Nie zawsze to musi być czerwony, czarny i srebrny. I chłopcy do pewnego wieku, dla nich najważniejsze, żeby im się podobało, a kolor nie ma kompletnego znaczenia.
0: Zdecydowanie ważne jest, żeby to był ciekawy samochód, ale a propos ciekawych samochodów, coś co mnie zdziwiło, to u państwa w muzeum zauważyłem auto, które skręca tylko w jedną stronę.
2: To znaczy tak, bo to było, jeżeli chodzi o ten model napędzany na tą linkę, co rozmawialiśmy wcześniej?
0: To był samochód NASCAR, więc on jeździł po torze. Siłą rzeczy musiał skręcać w jedną stronę, ale gdy chodziłem po muzeum i to hasło się pojawiło, że on skręca w jedną stronę, to ja takie wielkie zdziwienie. Ale jak to? Jak samochód może skręcać w jedną stronę?
2: Tak, ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych NASCAR było bardzo mocno popularne, pojawiały się zabawki torowe, które były już zasilane bateriami i one, co ciekawe, nie wszystkie z nich były zdalnie sterowane. Czyli ustawialiśmy taki samochód na tor, włączaliśmy przycisk i on sam pokonywał ten tor owalny. Mhm. I jakoś się potrafił utrzymać, nazwijmy to, w tych ramach tego toru, ale nie było nad nim żadnej kontroli.
0: Mhm. Które zabawki w państwa muzeum najdłużej przytrzymują obok siebie zwiedzających? Czy to jest kategoria PRL-owska, czy to są te takie zagraniczne, które

0: które kiedyś trudno było zdobyć i gdzieś tam przez szybkę się oglądało, czy na jakichś prospektach, czy to zupełnie nie ma reguły?
1: Wszystko zależy od pokolenia. Mamy tak bardzo zróżnicowaną gości, jeżeli chodzi o wiek i zainteresowania, że można powiedzieć, że każda gablota ma swojego fana, ale jedno jest wspólne. Każdy szuka tego, co sam się bawił, o czymś marzył, albo coś go na tyle zaciekawiło, że nie zdawał sobie sprawy, że taka zabawka w ogóle istniała.
0: Przy okazji myślę, że warto wspomnieć, że takie miejsca jak chociażby u Państwa Muzeum Zabawek, to są miejsca, które przyjmują też nowe eksponaty, więc jeżeli komuś zalegają, zagracają mieszkanie zabawki i jest absolutnie przekonany, że już nie będzie się nimi bawił, to zamiast wyrzucać, generować śmieci, to właśnie w takie miejsca warto przynosić, bo innym to później generuje wspomnienia.
1: Oj tak, nigdy nie wiemy, która zabawka właśnie otworzy to, te wspomnienia i co będziemy chcieli też oglądać za te kilkadziesiąt lat.
0: Daniel Zasada z Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju. To jeszcze mały przecinek w naszej rozmowie. Wrócimy do niej po 20.30. A ja czekam na wasze wspomnienia, drodzy słuchacze. Worek z tymi wspomnieniami już się trochę rozwiązał w naszej aplikacji, ale tego nigdy za wiele. Czym bawiliście się jako dzieci, jeżeli chodzi o zabawki motoryzacyjne? Czy to były samochodziki, motocykle, małe rowerki, może jakieś modele, które tata kupił bardziej dla siebie niż dla was? Jak to było? Dajcie znać.

0: Kiedyś, jakie to były zabawki motoryzacyjne, ale sprawdzając rok wydania tego utworu, który za nami, Bad Guy, można zacząć drapać się po głowie i szukać tam siwizny. 2019 rok, tak szybko ten czas płynie. U nas też dosyć szybko ten czas płynie, bo to z wami, w dobrym towarzystwie to zawsze tak musi być. Już 20:30 prawie na zegarach, a co 20 minut bieżącą drogową sytuację specjalnie dla was sprawdzamy. I dziś zajmuje się tym Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 20, odcinek Bytów Kościerzyna w pobliżu Płuczna na 236 km. Auto osobowe najprawdopodobniej na skutek niedostosowania prędkości do panujących na drodze warunków wypadło z drogi. Ruch w obu kierunkach na 20 jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 12, odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu Klufatki Królewskiej na 513 km. Zdarzenie auto osobowego z ciężarowym, 3 osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa jedynka, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu miejscowości Piasek na 580 km. Zdarzenie 2 aut osobowych. Jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Tychów została najpierw zablokowana, potem wznowiono ruch, teraz zablokowany jest już tylko jeden pas w kierunku Tychów. S2, odcinek węzeł Ursynów Wschód, węzeł Wilanów w pobliżu 475 km. Zderzenie autodostawczego i osobowego, zablokowany jeden pas w kierunku Terespola. S7, odcinek węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód w pobliżu Łączyna na drugim kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest taki słynny mem o pączkach. Zjesz ze mną ponczusia, a czym go wypełniłeś? No wiadomo, miłością. No i Andrzej też pisze do nas, czym wypełnił swoje woreczki. To też bardzo szeroki i ciekawy temat. Można je wypełnić na przykład suszonymi ziołami. Na przykład może to być mięta, lawenda, melisa, rumianek i tak dalej, i tak dalej. W zależności od gustu, no i w każdym przypadku przyniosą ten sam efekt. Efekt zapachowy oczywiście. Tutaj możemy zrobić sobie taki ekologiczny odświeżacz powietrza w samochodzie. Dzięki Andrzeju, szerokiej drogi.

0: Jarek z Bishop Stratford pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Witam. Ja w latach 80. lubiłem się bawić kolejką Pico. Jarku, wiem o czym mówisz, wiem o czym piszesz i trochę żałuję, że urodziłem się za późno, bo nie załapałem się na tego typu kolejki, ale pamiętam jak na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku jeszcze kilkanaście lat temu można było je kupić. Kosztowały oj... niemało, już chyba jako klasyki wtedy się je kupowało. Bardzo dobrze odwzorowane były wtedy wagony z lat 80. A z nami ponownie Daniel Zasada z Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju. No właśnie, panie Danielu, takie zabawki kolejowe to jest nie tylko coś, co kupujemy jednorazowo, jak na przykład samochodzik, ale to coś, co rozbudowujemy cały czas.
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o ten typ zabawki, bardzo się zmieniła grupa docelowa, nazwijmy to, szczególnie właśnie w okresie lat 70., kiedy tego typu kolejki przestały być zwykłą zabawką, a stały się przedmiotem modelarskim. Przy tym oczywiście powstały specjalne skale, które określają wielkość tych zabawek. I tutaj najpopularniejszą obecnie skalą jest skala H0, która w okolicach 1 do 87 dokładnie skaluje wszystkie elementy. I to jest zabawka, która jest tylko początkiem, bo kupujemy ten pierwszy zestaw i to jest po prostu początek całej przygody, ze względu na to, że potem oczywiście musimy znaleźć miejsce, zacząć budować makietę, jakieś pomysły na góry, na domy, na drzewa, na drogi, oświetlenie. I tych pomysłów pojawia się tysiące na przestrzeni tych wielu tygodni tworzenia tego. I to jest zabawka praktycznie później żyjąca w nieskończoność.
0: Ja słyszałem takie anegdoty. Kupiłeś dziecku, a teraz sam siedzisz i się bawisz. Także to chyba zabawka dla taty, a nie do końca dla dziecka.
1: Tak. To właśnie to jest ten właśnie element takiej zabawki, która budzi w nas chyba w facetach, bo to najczęściej bywało tak, właśnie tą smykałkę do tej elektroniki, do tych części ruchomych, do tego, że coś trzeba zrobić i tutaj zawsze musimy dać tą pomocną dłoń i właśnie te kolejki stały się takim, no tak zwaną przysłowiową zabawką tatusiów właśnie 50 lat temu to się tak na szerszą skalę zaczęło.
0: Podglądam sobie trochę zdjęcia tego typu kolejek, bo temat poruszył Jarek i bardzo przepadłem, mówiąc wprost. Widzę, że też jest pilot, którym sterujemy. To wszystko sobie może jeździć. Pilot z takim pokrętłem, z jakimś kablem. Jeszcze takie malutkie kabelki tam są, więc to chyba taka niełatwa sprawa, żeby dziecko to podłączyło. Musi być udział dorosłego, więc siłą rzeczy dorosły może nam się tutaj w ten temat wkręcić. No właśnie, powiedzmy, z czego się taki zestaw składał, bo to właśnie same tory i pociągi to nie jest wszystko.
1: Nie, w dzisiejszym świecie możemy od razu podzielić tego typu kolejki już nie tylko na skalę, ale też na sposób zasilania. Najpopularniejsze są analogowe, gdzie podłączamy kolejkę do zasilacza i pomiędzy zasilaczem a kolejką wpinamy potencjometr, czyli po prostu przysłowiową gałkę, którą sterujemy prędkość, ale też i polaryzację, czyli kierunek jazdy pociągu, czyli możemy do przodu, do tyłu. Natomiast, jako że mamy XXI wiek, a już od blisko ponad 20 lat rozwijane są cyfrowe sterowania. Tym się to różni, że w każdej lokomotywie mamy dodatkową część elektroniczną typu dekoder, który jest sterowany poprzez specjalnego, nazwijmy to, pilota i poprzez sygnały mamy kilkadziesiąt komend, którą możemy wydać takiej lokomotywie.
0: Ja myślę sobie, że jednocześnie to może być bardzo edukacyjna zabawka, bo my uczymy się

0: no trochę praw fizyki, trochę właśnie tego, jak to wszystko działa, a nawet na podobnej zasadzie chyba działają zabawki oparte o programowanie. I dzieci od najmłodszych lat uczą się i zdobywają kompetencje.
1: Tak, tak. Tutaj tego typu zainteresowania na pewno pomogą zrozumieć, co to znaczy sterowanie cyfrowe. I tak, w wielu przypadkach jakiekolwiek styczność z programowaniem, czy też obsługą komputera jak najbardziej się przydaje. Więc to jest taka zabawka z ukrytą funkcją edukacyjną.
0: I jeszcze a propos zabawek programowanych, nie wiem, czy dziś takie samochody są w ogóle popularne. Wydaje mi się, że mogą być odrobinę przestarzałe, ale za moich czasów takim świętym gralem, taką bardzo przeze mnie wymarzoną zabawką był samochód, który miał, uwaga, na górze klawiaturę. Normalnie jak w kalkulatorze albo w telefonie i na tej klawiaturze mogliśmy ustawić trasę dla tego samochodu. On mógł zarówno jechać, jak i stawać na dwóch kołach, wykonywać różne akrobacje i to było takie wstępne, dosyć prymitywne jak na dzisiejsze czasy programowanie, ale wtedy na mnie w latach 90. on robił piorunujące wrażenie.
1: Jest. Nawet mamy go na wystawie. Tak, to było... Czy on był bardzo prymitywny? Podejrzewam, że aż tak bardzo nie. Ja wiem, że to były tylko kwestia naciśnięciu kilku klawiszy, ale za tymi klawiszami istniała faktycznie jakby znajomość i nauka programowania. Zrób to, jeśli coś, i tego typu pętle są do dziś jak gdyby częścią edukacji chociażby na przedmiotach informatycznych.

0: Co 20 minut PRK, Polskim Radiu Kierowców, drogowe raporty, ale także zdarza nam się przypominać, że czasami warto przełączyć manetkę od świateł.
1: Panie Mariuszu, dziękuję za przypomnienie. No jest widno, naprawdę jest widoczność niesamowita, ale jadę ze słońcem. I w tym

0: przypadku no, ci jadący sprzeciwka zauważą mnie. Przełączyłem na światła mijania.
1: Bardzo dziękuję. Naprawdę jestem, no, że wzruszony, nie będę przesadzał, ale to jest miłe, jeżeli państwo swoimi doświadczeniami, że tak powiem, wspomagają nas, że to, o czym mówimy, o co prosimy, na co nalegamy, że to nie jest nasza złośliwość. To jest po prostu dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i bardzo się cieszę i tak trzymać.
2: A teraz drogowy raport, Mariusz Dąbrowski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na drodze krajowej numer 78, odcinek Jędrzejów Zawiercie, w pobliżu Nagłowic na 185 km po zderzeniu dostawczego z osobowym. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 74, Piotrków Trybunalski Kielce, w pobliżu Kostomłotów Pierwszych na 77 km zderzenie dwóch ciężarówek, ruch wahadłowy. Krajowa 20, Bytów Kościerzyna, w pobliżu Półczna na 236 km. Auto wypadło z drogi, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 12, odcinek Radom Zwoleń, w pobliżu Klfatki Królewskiej na 513 km. Zderzenie auto osobowego z ciężarówką, 3 osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie, w pobliżu Strzękocina na 10 km. Po wystrzale opony kierowca nie opanował auto, uderzył w bariery, jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest wciąż jeden pas jezdni w kierunku Szczecinka. I S2, odcinek węzeł Ursynów Wschód, węzeł Wilanów w Warszawie na 475 km zderzenia auta dostawczego i osobowego. Zablokowany jeden pas w kierunku Terespola.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: 58 lat. Miś znaczy się, nie Asia. Dobrze, że Robercie sprecyzowałeś. No piękny wiek, ja bym misiowi tyle nie dał. Trzyma się naprawdę nieźle. Myślę też przy okazji, że nie powiedziałem o jeszcze jednej kategorii zabawek, zabawek motoryzacyjnych, o których dziś mówimy. To zabawki, które miały ekran i miały kierownicę albo samochodową, albo motocyklową. I na tym ekranie nie było żadnego kineskopu, nie było żadnego LCD, tam po prostu była taśma, która się przesuwała, która imitowała drogę, a pod spodem było pewnego rodzaju podświetlenie. No i gdy ta taśma zaczynała się kręcić, to mieliśmy takie złudzenie, że jedziemy tą drogą, a kręcąc kierownicą omijaliśmy różne przeszkody na drodze. Czy to były samochodziki, czy to były drzewa i tego typu sprawy. Warto to odnotować, chociażby z kronikarskiego obowiązku, skoro dziś w PRK, Polskim Radiu Kierowców, mówimy o motoryzacyjnych zabawkach z dzieciństwa. Jakie wam najbardziej zapadły w pamięć, którymi najbardziej lubiliście bawić się w tych pięknych czasach? Czekam na takie wpisy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Dajcie znać. A jeżeli czekacie na informacje pogodowe, to one już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej o tej porze, bo prawie 20 stopni mamy w Słubicach, a 8 z haczykiem to na Helu. Jeżeli chodzi o jutrzejszą pogodę, ciśnienie w południe ma wynieść 1006 hektopaskali, ale będzie rosnąć, więc jest szansa, że do tego modelowego wskazania 1013 hektopaskali też nam urośnie. Jeżeli chodzi o zachmurzenie jutro, to będzie ono umiarkowane i okresami duże, tylko początkowo na zachodzie i w centrum małe. Po południu przelotnie popada. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i w centrum, nawet może zagrzmieć. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. A na termometrach maksymalnie zobaczymy jutro od 15-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, a 23 może pojawić się na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na zachodzie południowo-zachodni i zachodni. Na wschodzie i w centrum powieje z kierunków północnych. W czasie burz, porywy wiatru do około 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas czekam na wasze wpisy. Uzupełniajmy tę listę zabawek motoryzacyjnych z dzieciństwa. Czyli wiemy już, że były dywaniki z ulicami, że były ekrany z kierownicami i z kręcącą się taśmą. Wiemy, że były samochody, do których mogliśmy wejść i nimi sterować, napędzając naszymi nogami taki samochód. Co jeszcze? Dopiszecie coś do tej listy? Czekam na zdjęcia, powiem szczerze. Nie ukrywam, że najchętniej bym pooglądał. Czym się bawiliście w dzieciństwie?

0: Troszeczkę mnie zaintrygowała wiadomość naszego słuchacza Tomka, który wspomina kolejną zabawkę z czasów dzieciństwa, grę, gdzie już było trochę elektroniki i tam była żaba. Przez trzy pasy trzeba było na drugą stronę przeskoczyć pomiędzy samochodami. Ja rozumiem, że pojawiała się żaba i my musieliśmy zareagować. Trochę jestem zdziwiony, Tomku, bo nie miałem styczności z tego typu zabawką, więc gdybyś raczył nam troszkę więcej wyjaśnić, o co chodziło w tej grze, czy to była rzeczywiście zręcznościówka, czy jakoś inaczej to wyglądało i gdzie ta elektronika też tam działała. No a tymczasem już 11 minut po 21. Mariusz Dąbrowski pojawił się w studiu, a zatem sprawdzamy, jak tam drogowa sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Ursynów Wschód, węzeł Wilanów w pobliżu 475 km południowej obwodnicy Warszawy. Zderzenie dostawczaka i osobowego, zablokowany jeden pas w kierunku Terespola. Ekspresowa 7, odcinek węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód w pobliżu Łączyna. Na drugim kilometrze zderzenie ciężarówki z autem osobowym, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Ekspresowa S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie w pobliżu Strzękacina na 10 kilometrze. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Szczecinka. Krajowa 12, Radom Zwoleń w pobliżu Klfatki Królewskiej, 513 kilometr, zderzenie auta osobowego z ciężarówką, 3 osoby ranne, ruch wahadłowy. 20, odcinek Bytów Kościerzyna w pobliżu Pułczna na 236 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. I droga krajowa numer 78, odcinek Jędrzejów Zawiercie w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Zderzenie dostawczego z osobowym, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 18 minut po 21. Dziś o zabawkach, zwłaszcza tych motoryzacyjnych. Czym bawiliśmy się jako dzieci? Co nam zostało do dziś? Czy to stare autobusy, czy może modele samochodów? A może takie ekrany z kierownicą, gdzie przesuwała się taśma i trzeba było omijać przeszkody? O zabawkach miałem okazję porozmawiać także z Marią Ozierańską, która prowadzi Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Pani Maria przekonywała, że zabawka to nie tylko narzędzie, żeby dziecko mogło się dobrze czuć, ale to także nośnik historii, na przykład historii o rodzinie, i są takie miejsca, gdzie to wyraźnie widać.
1: Zostało to w Czechach, jest to bardzo widoczne, to, że zabawka jest uosabiana z jakimś przodkiem, z jakąś konkretną osobą, oczywiście o ile przetrwała, bo musimy pamiętać, że w normalnych warunkach tych zabawek dzieci nie miały w takich ilościach już absolutnie jak dzisiaj. Nie było wszechobecnego plastiku, który po prostu już samym swoim materiałem jak gdyby troszeczkę nas obliguje do tego, żeby większej wagi do tych zabawek nie przywiązywać, że są nietrwałe, nieprzyjemne. Ja zawsze proszę, jako prowadzę wycieczki, aby dzieci wzięły sobie do ręki z jednej strony jakąś zabawkę drewnianą, do drugiej ręki coś z plastiku. Zaczęły jak gdyby słuchać tych zabawek. I co wychodzi?

0: że drewno jest przyjemne, miłe, nawet kamień twardy, który był pierwszymi klockami w historii świata, a plastik jednak jest zimny, taki bezosobowy.
1: A no właśnie, samochody i generalnie rzecz biorąc motoryzacyjne zabawki z drewna to też osobna kategoria. Do dziś takie też powstają. Ja szczerze mówiąc chyba nie poczułem tej magii drewnianych zabawek, ale być może wśród was tego typu sentyment jest. Pani Maria podkreśla, że dobrze by było, gdybyśmy próbowali dopasować zabawkę do wieku dziecka. Niby oczywista sprawa, a jednak.
0: Pamiętajmy, że jeżeli w dzisiejszych czasach ktoś kupi dziecku zabawkę, która jest dla niego za trudna, bo to jest rzecz indywidualna, bo po prostu ta zabawka zniechęci dziecko do jakiegoś poznawania, zgłębiania różnych tajemnic. Z kolei jeżeli ona jest za łatwa, no to dziecko też się zniechęci, bo to będzie nudne dla niego. Musimy być bardzo czujni i zawsze utrafić w to, że to dziecko akuratnie skorzysta, bawiąc się daną zabawką, bo bawić to znaczy uczyć.
1: Chociaż szczerze mówiąc, ja chyba nie chciałbym posługiwać się czymś, co jest dopasowane do mojego wieku. Ja bardzo chętnie wróciłbym do zabawek z czasów, gdy miałem 7 albo 10 lat. Tomek pisał nam tymczasem o grze, gdzie żaba pojawiała się i trzeba było na drugą stronę ulicy przeskoczyć pomiędzy samochodami. I wiemy już nieco więcej. Proszę bardzo, to jest Frogger. Tomek wysłał nam wersję na Atari, ale były też takie konsolki. To typowa zręcznościówka. Trochę jak z łapaniem jajek. No, bardzo ciekawe. Powiem szczerze, ja nie miałem okazji w to pograć i cały czas mi się wydaje, że ja się troszeczkę za późno urodziłem. Spojrzałem na ten filmik, który Tomek nam wysłał i czuję, że absolutnie byłbym w stanie się w tym odnaleźć. I do tego klimatu pasuje mi coś, co zdecydowanie nie jest płaskim ekranem, a coś, co ma w sobie kineskop. No i znowu się rozmarzyłem i znowu cofnęliśmy się w czasie. Gdybyście chcieli też, tak jak Tomek, cofnąć się w czasie, powspominać, czym się bawiliście, czy to jakoś przełożyło się na waszą pasję do motoryzacji, no to czekam. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców cały czas do waszej dyspozycji.

Tak sobie dyskutujemy dzisiaj w PRK, Polskim Radiu Kierowców, o zabawkach, o tym wszystkim, co dawało nam radość, gdy mieliśmy 7, 10, a może nawet jeszcze 14, 15 lat, gdy jakoś tak próbowaliśmy zaznajomić się z motoryzacją i to wszystko, co w mini wersji dawało nam tę motoryzację, jakoś tak z przyjemnością przyswajaliśmy. No ale są też te poważne informacje, gdzie nie ma mowy o zabawie, te prawdziwe ulice, prawdziwe drogi ekspresowe, drogi krajowe. O nich

0: Co 20 minut w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Mariusz Dąbrowski i najnowszy drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód. W pobliżu Łączyna, na drugim kilometrze po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie, w pobliżu Strzękocina. Na 10 kilometrze po wystrzale opony kierowca nie opanował auta i uderzył w bariery. Jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecinka. Krajowa 12, Radom Zwoleń, w pobliżu Klfatki Królewskiej. Na 513 kilometrze zderzenie auta osobowego z ciężarówką, 3 osoby ranne, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 78. Odcinek Jędrzejów-Zawiercie, w pobliżu Nagłowic, na 184 kilometrze doszło do zdarzenia auta dostawczego z osobowym, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a u nas prosta sprawa, troszeczkę jak w CB Radio, tylko że jakość lepsza. 22 513 11 11, dajcie znać, co się dzieje na drodze, a my przekażemy.

0: Dziś w Polskim Radiu Kierowców próbujemy was przekonać, że jako dorosły też możemy na przykład korekcjonować samochodziki, też możemy bawić się zabawkami motoryzacyjnymi z czasów dzieciństwa, a przede wszystkim bardzo miło jest wspominać, jak to kiedyś było. Witam, napisze nasz słuchacz Zbyszek. Ja z dzieciństwa, czyli z lat 70. pamiętam czerwoną Alfę z napędem zamachowym, z kołem zamachowym. Nie wiem, czy jeszcze ten typ napędu występuje, no bo chyba do zabawek elektromobilność dotarła wcześniej niż do dorosłych aut. Wydaje mi się, że tak może być. Ja przynajmniej z lat 90., kiedy dorastałem, pamiętam już właściwie tylko samochody z napędem elektrycznym, samochody na baterie. No, powiem Zbyszku szczerze, jeżeli w latach 70. mogłeś tak się bawić takim czerwonym, świetnym samochodem, no to wspaniała sprawa. Pewnie koledzy spoglądali i marzyli. A też byśmy chcieli tak jak Zbyszek. A czy dziś jako dorośli ludzie też tak czasem myślicie, a może by tak wrócić do pasji dzieciństwa? Pytałem was o to, no i okazuje się, że takie myśli niektórym chodzą po głowie.
1: Bardzo lubiłem w ogóle modele autobusów. W pewnym momencie zbierałem je, ale no niestety w pewnym momencie też zacząłem interesować się innymi zabawkami. Samochody zeszły na boczny plan, przestałem kolekcjonować te autobusy. No a po pewnym czasie oddaliśmy je rodzeństwu ciotecznemu. Teraz nie mam już tych autobusów. Kiedyś zastanawiałem się, czy zacząć na nowo kolekcjonować autobusy, zwłaszcza modele związane z konkretnymi firmami komunikacyjnymi w Polsce, czyli na przykład warszawskim transportem miejskim, bądź jakimiś systemami transportu miejskiego ze Śląska. Ale na razie się jeszcze nie zdecydowałem, bo to też nie jest tania rozrywka.
0: Wyobraziłem sobie taką rodzajową sytuację. Spróbuj powiedzieć w rodzinie, drogi słuchaczu, chcę kolekcjonować autobusy. I kropka.

0: Samochody na pilota, małe resoraki, modele na przykład z otwieraniem drzwi, z działającą kierownicą, czy też kierownice przyczepione do ekranu, takiego ekranu, za którym uciekała nam udawana ulica, no a my mieliśmy albo kierownicą motocyklową, albo kierownicą samochodową unikać przeszkód. Do tego modele autobusów, no i cała taka szeroko pojęta pasja do zabawkowej motoryzacji. A pasja do zabawek może później w dorosłym życiu przejść płynnie w pasję do modela. I to wcale się nie musi kończyć, bo są takie sklepy, które, powiem szczerze, potrafią na długo wciągnąć. I oglądamy tam sobie modele sportowych samochodów, modele koniowozów nawet. Możemy sobie taką mini ulicę tak naprawdę złożyć i to nigdy nie ma końca. Albo można zostać miłośnikiem pociągów, czy też tramwajów. No i wtedy te duże maszyny są takimi naszymi, w cudzysłowie, zabawkami. No a właśnie, a propos tramwajów, to gdybyście byli miłośnikami tego typu komunikacji miejskiej, to warto odnotować, że w tramwaju będzie pożegnalna jazda. Najstarsze tramwaje przestaną wozić pasażerów właśnie w stolicy Wielkopolski. MPK przygotowuje się do wycofania wagonów typu 105NA, wyprodukowanych w 1975 roku. No bo szybciej niż planowano, udało się uzyskać nowe pojazdy. Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu mówi, że pożegnanie tramwajów 105NA zaplanowano na ostatni weekend maja.
1: Będzie można się przejechać tymi tramwajami. Jest planowany m.in. skład złożony z 3 wagonów 105NA, no bardzo rzadko spotykany, bo najczęściej kojarzymy te tramwaje właśnie z takimi składami dwuwagonowymi.
0: Ostatecznie ponad półwieczne tramwaje przestaną kursować razem z nowym letnim rozkładem jazdy na początku wakacji.

0: podpowiadamy, którędy jechać, a gdzie jeszcze pewne problemy mogą was dotyczyć. Mariusz Dąbrowski dziś tym tematem się zajmuje i to już ostatni dzisiaj drogowy raport. Właśnie teraz przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód, w pobliżu Łączyna. Na drugim kilometrze zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrzeb Pomorskie w pobliżu Strzekocina. Na 10 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecinka. I droga krajowa numer 78. Odcinek Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Zderzenie auta dostawczego z osobowym. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: A po raz kolejny sprawdzimy dla was przejezdność dróg jutro po godzinie 6. Zapraszam w imieniu Kuby Domorackiego. A dziś wieczorem pracowali z wami Idalia Mirecka, Mariusz Dąbrowski, Kacper Małczyński i mówiący te słowa Patryk Bedliński. Dzięki serdeczne, spokojnej nocy.

I już tylko 10 minut dzieli nas od godziny 22, a u nas oczywiście taka niepisana umowa, że co 20 minut sprawdzamy aktualną drogową sytuację, czyli

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

i znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowym wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Polonia cudem ocalały, junior Sawa Barc. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści

0: I my. I oni. I oni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

PRK. Polskie Radio Kierowców.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.